miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Ujrzałam cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu. Cicho szepnęło, to jest on. Nie wiem dlaczego, wszak byleś obcy, są w mieście inni chłopcy. Ciebie pamiętam z tamtych stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku zawsze tak pełnym krzyku. Wszystko ucichło, nawet ja. Mówiąc adieu, się śmiałeś do mnie, jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wymarzony.

Pamiętam dzień, było popołudnie, szłam umyć się pod studnię. Tej samochodem przybył wraz, przy tobie siedziała ona, żona czy narzeczona. Jakby przez łbę widziałam was, coś zakręciło się w mojej głowie.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie, pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

0: kwiatkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartkiem.
1: Radio Pogoda.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik.

0: czekał.
1: Rzuć monetę, rzuć monetę,
0: rzuć monetę.
2: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

tak się starałem, ale cóż, dotykam tylko, zamiast czuć. Lecz mówię prawdę, nie chcę was.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogoni.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki,

0: świecie w pieśni.
1: Radio Pogoda. Słucham i pozdrawiam. Mirek Krapielnicki.
2: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy

przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda.

0: taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Radio Pogoda. Tylko u nas takie przeboje.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej: ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato.
1: Gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jak,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co, po co, po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co, po co, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić?

la tendresse, ma lumière, c'est ton regard.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, we wtorek zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: SMS-owe alerty RCB dla części mieszkańców na wschodzie Polski. Rosja nocą atakowała Ukrainę. Ceny za paliwo na polskich stacjach zbliżają się do rekordowej granicy. Koszmar. Igi Świątek w US Open. Polka wygrywała do zera i nagle zaczęła tracić punkty.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Michał Pierzchała, dzień dobry.
1: Niespokojna noc dla mieszkańców wschodniej Polski, ale Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało już alerty dla województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Wcześniej w komunikatach SMS-owych apelowano o czujność i reagowanie na syreny alarmowe. Rosja zaatakowała w nocy Kijów pociskami balistycznymi. Co najmniej 6 osób zostało rannych. W wyniku uderzeń uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna. W jednym z budynków mogą jeszcze znajdować się uwięzieni ludzie. Nowe ataki nastąpiły po wygaśnięciu 3-dniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów. Ceny paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Od początku miesiąca nie ma już rządowej obniżki mającej chronić polskich kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. A teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
1: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek. Tymczasem w Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę od nowego roku ma wynieść 4950 zł brutto. To wzrost o ponad 140 zł. Minimalna stawka godzinowa może wynieść 32 zł i 30 groszy. Wynika z projektu rozporządzenia skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Są kolejne zarzuty i kolejny wniosek o areszt w sprawie afery Zonda Krypto. Tym razem dotyczą one Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka, twórcy BitBay, czyli giełdy kryptowalut poprzedniczki Zonda Krypto. Jak mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak, usłyszał zarzuty, w tym oszustwa.
4: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie.
1: Roman Rzet jest kolejną osobą, między innymi po szefie PKOL-u Radosławie Piesiewiczu, zatrzymaną w sprawie afery Zonda Krypto. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała z Chinką Qian Zhen. Mecz miał dwa oblicza. Początek należał do Świątek, która wygrała 5 pierwszych gemów. Wydawało się, że jest na dobrej drodze do 8 wygranej z Chinką w ich 9 pojedynku. Potem jednak wszystko się posypało. Polscy kibice na miejscu przyznają, że nie takiego wyniku się spodziewali.
5: Ogromne rozczarowanie. Nie spodziewałam się w ogóle takiego rezultatu. Psychicznie forma słabo.
6: Bardzo smutno. Ja mam małe dzieciątko, ma 2 latka. Przyjechała, żeby Igę zobaczyć. No i niestety przegrała, ale może następnym razem.
7: Bilety kosztowały niecałe $300. Cała atmosfera super. Cena nie ma większego znaczenia.
1: Świątek wygrała US Open w 2022 rokiem. Roku przed rokiem odpadła w ćwierćfinale.
2: Drogowskaz Radia Pogoda.
8: Uważajcie na utrudnienia na Kraszewskiego. Wprowadzono tam zmienioną organizację ruchu i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Ruch pieszy odbywa się zwężonymi fragmentami chodnika, w tym po nawierzchni tymczasowej. Prace na Kraszewskiego mają potrwać jeszcze do końca września.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Pogoda w Poznaniu.
2: Przed nami bardzo ciepły dzień, do Poznania wraca lato, termometry wskażą nawet 28 stopni. Aktualnie mamy już ich 12. Będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Według synoptyków nie powinno padać. Deszczu spodziewajcie się natomiast jutro i w czwartek. Ciśnienie mamy umiarkowane, w ciągu dnia będzie spadać. Słońce wzejdzie kwadrans po 6.
1: Radio Pogoda.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Tytan.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 4,5 minuty po 6. Dzień dobry, Asia Kruk. We wtorek 8 września kłaniam się Państwu. 251 dzień roku to dziś. Do końca roku 114 dni i 2 tygodnie astronomicznego lata. Słońce wstało minutę przed 6. Zejdzie 8 minut po godzinie 19. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku. O 3 godziny i 38 minut. Chociaż może powinnam powiedzieć, o ile dłuższy. No dobra, dłuższy od najkrótszego. O 5 godzin i 27 minut. Dzisiaj, proszę Państwa, jest dzień dobrych wiadomości, a także dzień marzyciela. To o mnie jest historia. Marzę o tym, żeby wiadomości były tylko dobre. Oczywiście to niemożliwe. U nas w wiadomościach tylko sprawdzone, ale w pogodnym poranku Radia Pogoda dzisiaj też będziemy Państwu próbowali podać garść takich naprawdę dobrych wiadomości i na takie też poczekamy od Państwa. Już teraz 22 444 40 04. Jak Państwo wstali i nic nie boli i dobrze się czują, to też jest dobra wiadomość. Jak co?

Radio Pogoda. Najpiękniejsza melodia.

0: Movistar. Piękna piosenka z 1975 roku. Na dzień dobry dla Państwa. 12 minut po 6. Co w dzisiejszej prasie, Michale?
1: A o tym, że rząd szykuje rewolucję w senatoriach, czytamy dzisiaj w Fakcie. Jeśli kuracjusz nie przyjedzie na wyznaczony turnus, na rok straci szansę leczenia się w uzdrowisku. Taka rewolucja w leczeniu sanatoryjnym na NFZ mogłaby wejść w życie już od stycznia nowego roku.
0: No ale chyba jakieś usprawiedliwienia obowiązują,
1: no zapewne, nie? Tak. Przy czym od razu podkreślam i uspokajam Państwa, to jest na razie pomysł, to nie jest jeszcze decyzja, no ale o tym się mówi.
0: Mówi się.
1: We wrześniu tego roku, na kilka miesięcy przed ewentualnymi zmianami. O tym dzisiaj artykuł w Fakcie. W Dzienniku Gazecie Prawnej o szkolnym zderzeniu ze zdrową dietą. No bo są nowe zalecenia, posiłki w szkołach mają być bardziej zdrowe, no przy czym nowy jadłospis nie budzi entuzjazmu, jak czytamy właśnie w Dzienniku Gazecie Prawnej, większości uczniów. To, że mają być zdrowe, dlatego, że ma być większy udział produktów roślinnych. Natomiast no, głosy są takie, że szkolne obiady dla wielu uczniów stały się droższe i mniej smaczne.
0: Ale to jest zdanie uczniów, czy to jest zdanie ich rodziców? Bo mam wrażenie, że tu jest jakieś szaleństwo.
1: Ja mam syna w liceum,
0: no właśnie.
1: I owszem, wykupiłem mu niedawno obiady, mhm. I faktycznie jest zmiana, ale on też ma wybór. Jak ma ochotę jeść mięso każdego dnia, to może zamienić, bo akurat w jego szkole taka możliwość jest, że ma dwa rodzaje posiłków do wyboru. To główne oczywiście podstawia się zgodnie z zaleceniami.
0: Mhm. Ale jeśli nie,
1: może sobie wybrać.
0: Nie jest, może zjeść.
1: Nawet codziennie, może nie codziennie. Ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej dzisiaj, a na koniec Gazeta Wyborcza i artykuł o tym, że no, czasem warto pójść do ogródka i coś pokopać.
0: O tak.
1: Właściciel domu...
0: Albo zakopać.
1: Pokopać. Dobrze. Odkopać. Tego się trzymajmy.
0: Dobra.
1: Ponieważ tu jest historia właściciela domu w Rebild w północnej Jutlandii, który przygotowywał teren pod nowy taras, gdy jego narzędzie uderzyło w coś twardego. Mówi, że najpierw myślał, że to jakieś stare żelazo albo drut ogrodzeniowy. No wiadomo, pod ziemią wiele takich rzeczy jest. Co się okazało? 700 przedmiotów. Liczne sztabki srebra, bransolety, monety, amulety. 18,5 kilograma no, skarbu tak naprawdę. Według informacji opublikowanych na stronie Muzea Północnej Jutlandii jest to największy znany skarb srebra z epoki wikingów odkryty dotąd w Danii. O takich skarbach, o poszukiwaniach bardzo ciekawy artykuł dzisiaj na stronach naukowych Gazety Wyborczej.
0: Bardzo gorąco polecamy oczywiście, no, ale znana prawda mówi, że żeby coś odkopać, najpierw trzeba zakopać. Tak czy nie?
1: No tak.
0: No to do roboty. 14 po 6. Ewa Demarczyk.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda, 19 minut po godzinie 6, a my tu mamy pewne rzeczy z weekendu niedokończone, które należy dokończyć. Dzień dobry.
1: Proszę mi powiedzieć, pani Asiu, czy była pani w Trójmieście, a jeżeli tak, to czy ten wyjazd był udany? Serdecznie pozdrawiam, Antonina.
0: Serdecznie panią również pozdrawiam i dziękuję za pytanie. Tak, byłam w Trójmieście, konkretnie w Sopocie, choć z Sopotu przeszłam do Gdańska, do Brzeźna, później wróciłam, pochodziłam trochę po parkach, najadłam się śledzi przeróżnych podkorek, a nawet wykąpałam w zatoce, choć to ostatnie akurat nie było przyjemne, ponieważ są meduzy, ja wiem, że one nie parzą, nasze polskie kochane chełbie się nazywają chyba, natomiast to jest nieprzyjemne, jak się wchodzi do takiej żelowej wody, nie wiem, jak się państwo na to zapatrują, ale woda ciepła, piach jeszcze ciepły, można leżeć. Było naprawdę, naprawdę wspaniale. Także dziękuję Trójmiastu za wspaniały weekend. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 po 6.
2: Radio Pogoda.

0: Dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
8: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: No i piękny jest świat, kiedy można sobie rano wstać i posłuchać najpiękniejszych melodii i tego, o czym będzie dzisiaj w wiadomościach, Michale.
1: To nie wiem, czy piękny będzie ten świat, jak państwo to usłyszą.
0: No ale prawdziwy.
1: No ale prawdziwy. W południe zbiera się Rada Ministrów. Będziemy obserwować wraz z reporterami, jakie ustalenia zapadną i na pewno przekażemy je państwu w wiadomościach. Dziś także rozpoczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, a skoro Rada Polityki Pieniężnej, to oczywiście pytanie o stopy procentowe. Dzisiaj się rozpoczyna, więc decyzji jak zwykle nie będzie, bo to posiedzenie dwudniowe, no ale ekonomiści przekonują, że stopy się nie zmienią, czyli osoby spłacające kredyty płacić będą tyle samo, co dotychczas.
0: No ale będziemy się temu przyglądać.
1: Bardzo ważne wydarzenie o godzinie 15, bo zbiera się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. O, jak państwo na pewno wiedzą z wiadomości, dotychczasowy obecny prezes PKOL-u, czy też jeszcze prezes, siedzi w areszcie w sprawie afery Zonda Krypto. No i pytanie, co się dzisiaj wydarzy? Czy będzie próba odwołania starego i powołania nowego prezesa, albo jakiś kalendarz ustalony?
0: Czy pan Korzeniowski po prostu zostanie?
1: Wszystkie ustalenia państwu przekażemy, a także powiemy o tym, że Dania zwróci Grenlandii po 60 latach 20-tonowy meteoryt.
0: O, to miłe z ich strony, naprawdę.
1: No po 60 latach, to nie wiem, czy tak przez te 60 lat było miło.
0: No tak, ale 20 ton, to ja nie wiem, czy oni będą turlać na tę wyspę, czy... Dobra, zostawmy to. Za 29 minut będzie godzina 7. Słuchają państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Danuta Rin, która ma tyle wdzięku, że zaśpiewa.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Pozwolą Państwo, że coś zacytuję. Stawało się przed komisją ministerialną, która zadawała pytania. Trzeba było przecież przedstawić jakiś utwór na żywo. No i okej, bo był to egzamin na piosenkarza estradowego, ale ówczesne egzaminy artystyczne sprawdzały także wiedzę na temat historii teatru bądź muzyki. Przypominam, na piosenkarza estradowego. Skąd to wiemy? Od pani Krystyny Giżowskiej, która prezentuje swoje najpiękniejsze melodie od wczoraj w Radiu Pogoda, codziennie po godzinie 16.30, 15.30, 15.30 w programie Moniki Tarki. I proszę tego słuchać i proszę to oglądać także w naszych mediach społecznościowych. Bardzo gorąco zapraszamy.
1: Radio Pogoda, Radio Pogoda.

jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
8: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
11: Ucz.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Drogowskaz. Radia Pogoda.
3: Jeszcze do 13 września potrwają utrudnienia na Kościelnej. Obowiązuje tam zmieniona organizacja ruchu. Kościelna wciąż jest zamknięta dla ruchu na jezdni wschodniej, prowadzącej w stronę Sołacza na odcinku między Wąską a Jeżycką. Autobusy przejeżdżające Kościelną kursują zmienionymi trasami.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. To były kaczuszki tak zwane. Za 14 minut będzie godzina 7. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. 22 444 40 04. Zostajemy w takich klimatach, no jakichś takich prozwierzęcych w sumie. Słuchamy.
1: Powiem tak. Po weekendzie widać, że jest sezon na grzyby, bo jest mnóstwo grzybiarzy i tak zjeżdżają się do 5 rano, zaczyna świtać, wychodzą, to mnie ciekawi. Ja nigdy nie zdawałem sobie sprawy, bo ja nie jestem grzybiarz. Osobiście widziałem, jak na 50 wokół Warszawy na grzybiarzy wyszedł łoś. Pan łoś szedł sobie tak dystyngowano, oni wszyscy stali jak zamarci. On se przeszedł, poszedł. A teraz słyszałem, że się żuk pojawił w województwie mazowieckim, to tam też ktoś jak pójdzie na grzyby, jak go zobaczy, też będzie zdziwienie miał. U mnie kolega znalazł poroże jelenia, zbierając grzyby. Także mówię, no idąc na grzyby, człowiek też nie wie, co go czeka niekiedy.
0: No właśnie, czy wróci z grzybami, czy z żubrem do domu na sznurku jakimś. Nie, no żartuję oczywiście. Przygody na grzybach? W ogóle czy grzyby są? Bo podobno są, no świadczy o tym liczba ludzi po lasach. 22 444 40 04.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąt, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Urbano, Romina Power. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty będzie 7. Co tam w wiadomościach za chwilę, Michale?
1: O sytuacji w Ukrainie, bo całą noc Rosja atakowała Ukrainę i jest takie, no można powiedzieć, małe zamieszanie związane z alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. O 4 rano wydany, o 5 odwołany. Teraz kilkanaście minut temu pojawił się nowy alert RCB, no i po kilku minutach został odwołany. Próbujemy to jakoś ogarnąć.
0: Uporządkować
1: szczegóły w wiadomościach za chwilę.
0: No zapraszamy serdecznie. Ja to mam takie zdanie, że lepiej, żeby te alerty były, bo raz ich zabraknie i rzeczywiście coś się stanie i wtedy, no, wiadomo co. Wiadomości za chwilę, bo zupełnie poważne. Proszę posłuchać.

0: oto promocje.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
16: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
0: Reklama.
17: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy zaglądać do kalendarza po godzinie 7. No i będziemy mieć dla Państwa dzisiaj garść dobrych wiadomości, bo dzisiaj właśnie taki dzień dobrych wiadomości. A teraz, no właśnie, te najważniejsze i tylko sprawdzone dla Państwa.
18: Zakończył się atak Rosji na Ukrainę. Alert RCB dla wschodniej Polski przed chwilą odwołany. Jest zgoda na areszt Romana Żet, kolejnej osoby zatrzymanej w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Klub seniora na nowym osiedlu bloków. Za chwilę w wiadomościach tam zajrzymy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
17: Michał Pierzchała.
18: Nie ma już zagrożenia na terytorium Polski, poinformowało przed chwilą Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dziś poderwane były wojskowe myśliwce i wysłane były alerty RCB do mieszkańców wschodniej Polski. Rządowe Centrum wysłało powiadomienia o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę do osób przebywających w części województw lubelskiego i podkarpackiego. A jak informowaliśmy wcześniej, rosyjskie rakiety znów pojawiły się nad Kijowem po krótkim wstrzymaniu ataków związanym z wizytą w ukraińskiej stolicy amerykańskich wysłanników pokojowych. Moskwa ponownie zdecydowała się użyć pocisków balistycznych. Zginęły 2 osoby, a 7 zostało rannych. Ukraina odpowiedziała dronami. Jest zgoda na areszt Romana Żet, kolejnej osoby zatrzymanej w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut Bitbay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto, usłyszał wcześniej zarzuty popełnienia 2 przestępstw, oszustwa komputerowego oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Najnowsze informacje zbiera reporter Radia Pogoda Grzegorz Kozioł.
19: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet, napisał prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jako podstawę zastosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego śledczy wskazali realnie grożącą podejrzanemu surową karę do 10 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawę matactwa i ucieczki. Roman Rzet, który został zatrzymany przez policję w sobotę po południu, miał zdaniem prokuratury przywłaszczyć niemal 8 milionów złotych środków zainwestowanych na giełdzie przez jej użytkowników. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą.
18: Nie ma żadnych planów zmian w programie 800+, zapewnia minister finansów Andrzej Domański. W programie telewizyjnym przekonywał m.in., że nie jest obecnie rozważana także zmiana kwoty tego świadczenia. W wakacje padł frekwencyjny rekord na polskich lotniskach. Najlepsze wyniki miał port w Radomiu. W sierpniu liczba pasażerów wzrosła tam o 67%, choć oznacza to tylko niecałe 30 tysięcy odprawionych podróżnych. W Lublinie w sierpniu było to ponad 70 tysięcy, a we Wrocławiu już ponad 700 tysięcy. Największe polskie lotnisko warszawskie Okęcie jeszcze nie opublikowało oficjalnych danych, ale już wiadomo, że i tu padł rekord. Ponad 1/4 polskiego społeczeństwa osiągnęła wiek emerytalny, stąd nowe pomysły aktywizacji. W Toruniu emeryci mogą już korzystać z nowego klubu dla seniorów. To pierwszy taki klub na osiedlu nowych bloków pod Dębową Górą.
20: Te miejsca powinny być blisko ich miejsca zamieszkania, bo te bariery komunikacyjne, one są bardzo duże. Rzeczywiście, no tu jest idealna sytuacja. Ludzie u góry mieszkają, schodzą. To powoduje, że stosujemy trochę profilaktykę starzenia, bo te kontakty społeczne, one w ludziach powodują sens życia.
21: Mama mieszka tutaj od 3 miesięcy w budynku obok, naprzeciwko właśnie tego klubu. Mama ma już taki podeszły wiek, 90 lat.
22: Z koleżanką, że się obie znamy z poprzedniego klubu. Chodziłyśmy tam 2 lata.
23: Ja tak sobie nie wyobrażam, żeby tak cały dzień siedzieć w domu.
18: No i słusznie, aby takich miejsc powstawało więcej.
17: Tak, tak, uważamy, że to świetny pomysł i świetnie, że ten pomysł odwiedziliśmy. To znaczy reporterzy Radia Pogoda. Kolejne wiadomości już za godzinę.
16: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Ptasia Wita przy Lasku Marcelińskim.
24: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
25: Mateusz Stanicki, witam. Koszmar z Igrzysk Olimpijskich z Paryża powrócił. Iga Świątek przegrała w 1/8 finału wielkoszlamowego turnieju tenisowego US Open z mistrzynią olimpijską Chinką Kim-Fen Zheng 5-7-3-6 i odpadła z rywalizacji w Nowym Jorku. W pozostałych meczach turnieju Mirra Andrijewa pokonała Anastazję Potapową 5-7-6-4-6-3, a Jelena Rybakina wygrała z Naomi Osaką 6-1-6-4. Wtorkowy mecz Realu Madryt z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego to szlagier zaplanowany na 3 dni inauguracyjnej kolejki fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Trofeum po raz drugi z rzędu broni Paris Saint-Germain.
16: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.
24: Drogowskaz, Radia Pogoda.
26: Dzisiaj ma się rozpocząć remont na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej w Poznaniu. W pierwszym etapie prac ulica Piątkowska na odcinku od Alei Solidarności do wyjazdu z osiedla zostanie zamknięta. Roboty ruszają dzisiaj i potrwają do połowy października.
24: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
26: 12 stopni wskazują termometry w Poznaniu. W ciągu dnia znacznie się ociepli. Po południu temperatura wzrośnie aż do 29 stopni, czyli do Poznania wraca lato. Nad naszym miastem będą jednak chmury. Według synoptyków padać nie powinno. Deszczu spodziewajcie się natomiast w środę i czwartek. Ciśnienie mamy umiarkowane, w ciągu dnia będzie spadać.
24: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
27: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
17: Zygmunt Heiser.
27: Jasia Kruk. Witamy we wtorek, 8 września. Mamy 251 dzień roku. Do końca roku 114 dni, do końca astronomicznego lata 2 tygodnie. Równiutko.
17: Ale dzisiaj cieplej niż wczoraj i dzisiaj ma być, proszę Państwa, w niektórych miejscach Polski, w Krakowie, nawet ponad 30 stopni w takim piku w ciągu dnia.
27: Jest słonecznie, jest pięknie, ale jesień wisi w powietrzu. Nie da się ukryć.
17: Jesień idzie, nie ma na to rady. No dobrze, to... zagrajmy pięknie jeszcze może tak wakacyjnie trochę. Jacek Lech, bądź dziewczyną z moich marzeń. Za chwilę Ada i Korda i Dzień bez miłości. Jest 7 minut po 7. Radio Pogoda. Pogodny poranek.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: Zaczynamy od tych, którzy dziś obchodzą imieniny, a są to Adam, Adrian, Adrianna, Alan, Maria, Marianna, Radosław i Zenon. Składamy najlepsze życzenia. Ponadto dziś dzień dobrych wiadomości, dzień marzyciela i dzień dobrostanu. No to świetnie się czujemy.
2: Dobrze się składa. A teraz trochę dat z historii i to będą same urodziny i same urodziny wielkich gwiazd. W 1944 roku urodziła się Ada Rusowicz. Chciała zostać nauczycielką, a została jedną z największych gwiazd polskiej estrady czasów PRL-u. Była wokalistką Niebiesko-Czarnych, przykuwała uwagę nie tylko głosem, ale też stylem, który przecież inspirował kobiety w całej Polsce.
0: Tego samego dnia i tego samego roku, 1944, rodziła się Mira Kubasińska. Piosenkarka, wokalistka breakoutów, jak kiedyś przyznała w jednym z wywiadów, nie jestem żadną artystką, jestem zwyczajną babą. No, śmiemy twierdzić, że było troszkę inaczej. No,
2: ale pięknie powiedziane. Natomiast dwa lata później, w 1946 roku, urodził się Krzysztof Krawczyk. Muzyk, wokalista, śpiewał, nagrywał płyty z różnorodną muzyką, bo to był pop, jazz, rock and roll, country, muzyka biesiadna, a także bałkańska, pamiętamy to w tych nowszych czasach. Bardzo wszechstronny artysta. To jest prawdziwa rzadkość. Zawsze będzie gwiazdą Radia Pogoda, przeogromną, nieodzowną częścią naszych najpiękniejszych melodii i za chwileczkę zaśpiewa w Radiu Pogoda.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Na naszym zegarze 7:22, pogodny poranek, a o 18:00, ale Jasław? Tak, tak, proszę państwa. Kto dziś będzie gościem? Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzień dobry, dzisiaj w Alejsław moim i państwa gościem będzie Andrzej Kosmala. No dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo chętnie odbędę z panią spacer aleją
1: Sław. Radia Pogoda. Ale też tą sławą będzie Krzysztof Krawczyk dzisiaj, mocno. Zgadza się pan ze mną?
2: Tak, no, gwiazda Krawczyka nigdy nie zgaśnie. Ja już się o to postaram.
1: Dlatego efekty naszej rozmowy po 18:00. Zapraszamy.
0: Andrzej Kosmala był nie tylko menadżerem Krzysztofa Krawczyka, był też chyba jednym z jego najbliższych przyjaciół. Wielokrotnie widziałem, jak rozmawiali, byłem świadkiem ich spotkań i myślę, że to, co powiedział, że pamięć o Krzysztofie Krawczyku dzięki, między innymi dzięki tej przyjaźni, będzie trwała również poprzez piosenki na naszej antenie.
3: Nieprzypadkowo dzisiaj właśnie ta Aleja Sław, przypomnijmy, chociaż przed chwilą dosłownie o tym mówiliśmy. Dzisiaj rocznica urodzin Krzysztofa Krawczyka.
4: Radio Pogoda.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
2: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
4: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
5: Została ostatnia reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Włączamy niskie ceny.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 27 minut będzie godzina 8. Kto jeździ samochodem, panowie? Ja nie, więc nie płacę, ale panowie płacą. Panowie tankowali ostatnio i...
1: Ja w niedzielę tankowałem.
2: Płakałeś? No, płacą i płaczą.
1: Tak, tym bardziej, że zlikwidowano niestety, takie były rabaty weekendowe. Nie ma.
2: No bo wakacyjne. A wakacje, no, tak. Niestety.
0: No więc proponujemy tankować w Nowym Jorku.
1: O!
0: Są powody. Może ktoś podpatrzy właśnie ten pomysł nowojorski i przeniesie on się na nasz grunt, chociaż czy ja wiem, co by państwo byli w stanie zrobić za 20% zniżkę, bo na przykład na jednej ze stacji benzynowych w mieście Nowy Jork ludzie tańczą. Trzeba tańczyć przez 15 sekund, jak człowiek chce, jak człowiek potrafi, żeby dostać 20% rabatu na paliwo.
1: Spoko.
2: To taki, wiesz,
1: 20 sekund? Proszę bardzo.
2: Jest taniec,
1: to ja teraz mogę.
2: Jest taniec z gwiazdami, to to będzie taniec z wężem, tylko od paliwa.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jak się państwo zapatrują na takie promocje? Korzystaliby państwo, czy też nie? Czy to jest... No dzisiaj dzień dobrych wiadomości, więc staramy się przekazać nawet te gorsze, takie, żeby były jak najlepsze.
2: Ja bym zaparkował obok i popatrzył.
1: A może to się powinno nazywać taniec z oktanami?
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 25. 8. Zbigniew Kurtycz.
3: 7:04 jakaś podyta, 8:09 ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, w pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:40. Przypominamy, że w tym tygodniu nie ma takiej normalnej, szybkiej piątki. Jest niezwykła szybka piątka, zagraniczna.
1: I chodzi o to, proszę Państwa, że zgłaszają się Państwo do tej zabawy tylko i wyłącznie przez naszą stronę internetową, przez specjalny formularz, w którym muszą Państwo wpisać o kierunku, czy jak się po nowoczesnemu mówi, destynacji podróży
0: nie
1: marzeń.
0: Nie lubię tego
1: ja
0: słowa.
1: Ja też nie lubię, okropne jest. Ale specjalnie go używam trochę złośliwie. No w każdym razie www.radiopogoda.pl. Proszę tam napisać, dokąd by Państwo pojechali. Mogą Państwo wygrać w szybkiej, w zagranicznej piątce w tym tygodniu.
0: O, właśnie. Mm-hmm.
1: Tłumacz na wiele języków, jak on działa, prezentujemy na Facebooku i Instagramie Radia Pogoda. Proszę sobie tam zobaczyć, bo to naprawdę jest przydatna rzecz. A poza tym jest 5 stówek właśnie na takie wymarzoną wycieczkę.
2: Radio Pogoda.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut godzina 8. Od kilku dni kierowcy mają jedno hobby. Co tu zrobić? Jak tu zakombinować, żeby kupić tańszą benzynę?
1: Nie tylko w Polsce zresztą, w Stanach Zjednoczonych, konkretnie w Nowym Jorku, to tak przypominamy, bo przed chwilą o tym mówiliśmy. Jedna ze stacji zaoferowała 20% zniżkę na paliwo i inne rzeczy, jeżeli przez 15 czy 20 sekund płacąc rachunek się zatańczy. Jak kto potrafi? No i pytamy Państwa, czy Państwo by wzięli udział na naszym polskim gruncie w takiej właśnie promocji. Dzień dobry.
2: Witam Was. Tańczyć? Ja mogę nawet przez 15 minut, ale też mogę śpiewać. Chociaż mi słoń depnął na ucho, z moim śpiewaniem to potem daliby mi 40% zniżki, żebym już więcej tego nie robiła. Pozdrawiam, Ewa z Wrocławia.
1: Pozdrawiamy Pani Ewo,
0: ale zapraszamy do Warszawy już na najbliższą sobotę. Będzie karaoke, pośpiewa sobie Pani.
1: No ale to co, mamy zrobić zrzutkę, żeby tylko chwilę, a później już Pani Ewa nie śpiewała? Nie wiem, czy to dobry pomysł, wiesz?
0: Nie, ale wiesz co, w czasie karaoke śpiewać każdy może trochę lepiej albo trochę gorzej.
1: A o senioraliach w Warszawie jeszcze będziemy mówić.

0: Julio Iglesias z Dianą Ross. All of You. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, tak brzmiały muzycznie lata 80., chociaż równie dobrze mogłoby to być w latach 70. Ponadczasowa jest to muzyka i taką mamy dla Państwa i z taką wrócimy po godzinie 8, ale za chwilę będą wiadomości.
1: Ja uprzedzając pytania, nie wiem jak oni to zrobią, ale informacja jest taka, że Dania zwróci Grenlandii 20-tonowy meteoryt. I o tym powiem za chwilę więcej.
2: A ja tylko króciutko przypomnę, że jeśli chcą Państwo wziąć udział w zagranicznej piątce, to proszę wejść na naszą stronę internetową.
0: www.radiopogoda.pl. Tylko tam się Państwo w tym tygodniu zapisują do naszej piąteczki.
3: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas, gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
13: Włączamy niskie ceny.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Została ostatnia reklama.
17: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Reklama.
18: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, zagraniczna piątka, w której można wygrać swojego własnego osobistego tłumacza. Tak, to po 8:00, tylko u nas. A teraz wiadomości.
19: Po wycieku danych medycznych milionów Polaków przychodnie ostrzegają pacjentów, ale na razie nie wiadomo, jakie konkretne dane wyciekły. Sezon grzybowy, a bezpieczeństwo grzybiarzy. Jest apel policji. Dania zwróci Grenlandii po 60 latach 20-tonowy meteoryt.
20: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
18: Michał Pierzchała.
19: Kolejne przychodnie w całej Polsce wysyłają do pacjentów informacje, że ich dane wyciekły z platformy MyDoktor. W sumie wyciek dotyczy danych 19 milionów osób. Lubelska Izba Lekarska przypomina jednak, że takie powiadomienia wynikają z przepisów o danych osobowych. Nie ma co szturmować przychodni, aby dowiedzieć się, jakie konkretne dane wyciekły, bo one tego na dzisiaj nie wiedzą.
21: Nasze podmioty nie mają tej informacji. Też nie chcielibyśmy, aby nastąpił jakiś paraliż telefonów czy też zapytań, no bo to odbije się na innych pacjentach. Którzy rzeczywiście będą wymagali wizyty czy skorzystania z porady.
19: Mówi prezes Lubelskiej Izby Dariusz Zamborski. Jednocześnie Izba przypomina, aby zastrzec swój PESEL, bo tylko tyle można w tej sytuacji zrobić. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Atak na obszarze Ukrainy zakończył się, poinformowało o świcie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, odwołując alerty dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Około 4:00 rano trafiło one do mieszkańców w związku ze wznowieniem zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. W Ukraińskim ukraińskiej stolicy zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych, o czym więcej teraz Tomasz Fęska.
1: Takie odgłosy było słychać w nocy w ukraińskiej stolicy. Według mera Kijowa Witalija Kliczki na skutek rosyjskiego ataku w prawobrzeżnej części miasta w jednej z uczelni wybuchł pożar, a ludzie zostali uwięzieni pod gruzami budynku mieszkalnego. Na świcie nad Kijowem unosiły się kłęby czarnego dymu. Celem Rosjan oprócz Kijowa były także zlokalizowane pod miastem zakłady przemysłowe i centrum logistyczne. Tej samej nocy ukraińskie drony uderzyły w rosyjskim Saratowie nad Wołgą. Według gubernatora obwodu kilka osób zostało rannych. Celem ukraińskich maszyn były najprawdopodobniej rafinerie Rosnieftu i inne obiekty przemysłowe i wojskowe. W związku z atakiem Rosji na Kijów Polska podrwała myśliwce. 2 godziny temu RCB odwołało alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, zaznaczając, że nie ma już zagrożenia na polskim terytorium.
19: Sezon na grzyby trwa. Służby przypominają jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Co roku w tym czasie dochodzi do zaginięć grzybiarzy. Przede wszystkim tych, którzy samotnie wybierają się do lasu. Dlatego idąc na grzybobranie, poinformujmy o tym bliskich, mówi Radiu Pogoda Anna Kluj z Wielkopolskiej Policji.
15: Dokąd się wybieramy, kiedy zamierzamy wrócić, zabierajmy ze sobą naładowany telefon komórkowy. W razie zagubienia się posłuży on nam po pierwsze do wezwania pomocy, a także da możliwość udostępnienia lokalizacji i szybszego odnalezienia.
19: Ważny jest także jaskrawy ubiór, który pomoże w znalezieniu takiej osoby. Dania zwróci Grenlandii 20-tonowy meteoryt, wywieziony przez Duńczyków w 1967 roku, a więc stanie się to po niemal 60 latach. Dla Inuitów, czyli rdzennych mieszkańców Grenlandii, kosmiczna skała z żelaza ma szczególne znaczenie kulturowe i historyczne. Tradycyjne meteoryty pozwalały Grenlandczykom na wykonywanie narzędzi, a skała miała znaczenie również rytualne.
18: Ciekawe, jak duży jest taki 20-tonowy meteoryt, bo to jest ciężkie, zwłaszcza jeśli żelazny. Będziemy to sprawdzać. Ja natomiast chciałabym wrócić do tych grzybiarzy, którzy się czasami wybierają na grzyby, a telefon zostawiają w domu, żeby przypadkiem go w tym lesie nie zgubić. No więc tak się nie robi, proszę Państwa, ale na grzyby jeszcze wrócimy. Także
19: mi się bardzo podoba ten apel, żeby się jaskrawo ubierać. Mhm. Na kurkę na przykład.
18: No,
19: cały
18: właśnie.
19: Ubiór żółty.
18: Albo tak jak ja dzisiaj. Cała na różowo. No właśnie. Tak jest bezpiecznie.
19: Tak muchomor.
20: Drogowskaz Radia Pogoda.
22: W Poznaniu trwają utrudnienia na skrzyżowaniu Estkowskiego z ulicą Chwaliszewo. Wprowadzono tam zawężenia. Zachowany został wjazd na ulicę Chwaliszewo z Estkowskiego. Przypomnę, że południowa nitka Mostu Chrobrego jest dostępna zarówno dla kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów.
20: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogoda w Poznaniu.
1: Sporo chmur będzie dzisiaj nad Poznaniem, ale możliwe są też przejaśnienia. Według synoptyków padać nie powinno. Deszczu spodziewajcie się jutro wieczorem. W środę opady mogą być intensywne. A obecnie ciśnienie jest umiarkowane. W ciągu dnia będzie spadać. Termometry wskazują 14 stopni. Temperatura wzrośnie dzisiaj aż do 29 stopni.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
2: 6 minut po 8, dzień dobry, witamy Państwa we wtorek, 8 września, mamy 251 dzień roku. Wschód słońca był dziś minutę przed godziną 6, zachód będzie 8 minut po 19, a dzień jest dłuższy od najkrótszego w roku o 5 godzin i 27 minut.
3: Dzisiaj jest między innymi Dzień Marzyciela. Kto marzy o dalekich podróżach i chce zdobyć tłumacz do dogadania się w lokalnym języku? No i zgłaszał się na stronie radiopogoda.pl do naszej zagranicznej piątki. Ten może spodziewać się już za chwilę telefonu. A na razie no, jednak wrócił. Magda Umer.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 8.
1: Sponsorem konkursu jest firma Wasco Electronics, polski producent inteligentnych tłumaczy elektronicznych.
2: Zagraniczna piątka w Radiu Pogoda.
3: Bardzo serdecznie witamy, panie Dariuszu.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dostaliśmy pana zgłoszenie na stronę radiopogoda.pl. Zachwyciło nas pana marzenie podróżnicze. Jakby coś, to ja jadę z panem, panie Darku, mogę?
4: No, chętnie zapraszam. No,
0: to proszę powiedzieć, tak, co to za marzenie?
4: To jest marzenie wyjątkowe, bardzo chyba rzadko spotykane, ponieważ od niedawna my, jako Polacy, możemy lecieć do Uzbekistanu. To jest specyficzny kraj, który kiedyś był niedostępny, ale historycznie jest bardzo ciekawy i piękna architektura, zwłaszcza ta mozaika błękitna, która powstała za czasów Timura, takiego kraju z lat lat średniowiecza, 1300-1400. Poza tym niesamowite jedzenie, a przy tym dość ciekawe dla Polaków, czy tam ciekawe, miłe ze względu na to, że jest bardzo tanio dla nas.
3: Dokładnie, ja też to sprawdziłam, jest o połowę taniej niż w Polsce.
0: No tak, ale pięć stówek się przyda.
3: Tak.
4: No i jeżeli się uda.
3: Pięć stówek dostanie pan, jeżeli się uda, powiedzieć w ciągu 30 sekund pięć odpowiedzi na zadane już za chwileczkę przez nas pytanie dotyczące pewnego kraju i nie będzie to Uzbekistan, podpowiadam od razu. Natomiast jeśli chodzi o języki w Uzbekistanie, to używane są tam w tej chwili cztery języki i to jest język uzbecki, tadżycki, rosyjski i angielski.
4: No, czy angielski to już...
3: I we wszystkich tych językach, no ale po tadżycku sobie porozmawiać, proszę pana, no tak można.
4: Ciekawie.
3: Tak można, oczywiście z naszym translatorem, który właśnie pan dostaje, tego tłumacza od Radia Pogoda, Wasco Translator M4, to już jest pana prezent, tamtych języków jest 110, więc na pewno się pan dogada z lokalsami i będzie miło. No, ale jeżeli chce pan także pięć stówek na tę czy inną wyprawę, to proszę posłuchać uważnie Zygmunta.
0: Zaczynamy od kraju. Kraj, o który będziemy pytać dziś, to Francja.
3: Był pan?
4: Byłem.
0: No to teraz pięć kategorii, 30 sekund. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Zaczynamy?
4: Tak, proszę.
0: Uwaga, czas, start. Miasto?
4: Paryż.
0: Rzeka?
4: Sekwana.
0: Zabytek?
4: Katedra Notre Dame.
3: Tak.
0: Pieczywo.
4: Bagietka.
0: Piosenkarka.
4: Edith Piaf.
3: No, jest! Idealnie.
0: Gładko w tempie, nawet 30 sekund pan nie wyczerpał.
4: Dziękuję bardzo.
0: Limitu czasu.
3: Dostaje pan komplet nagród, panie Dariuszu. Życzymy fantastycznych podróży.
4: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że pojadę tam, bo to jest moim marzeniem.
0: I poprosimy o relację, jak pan wróci, dobrze?
4: Dobrze, jak najbardziej.
3: Proszę się zgłaszać na stronie www.radiopogoda.pl, opisywać swoje podróżnicze marzenie w specjalnym formularzu. Do końca tygodnia mają państwo szansę na zdobycie tłumacza osobistego i pięciu stówek jako dopłatę do wymarzonych wakacji.
2: Zagraniczna piątka w Radiu Pogoda.
1: Sponsorem konkursu była firma Wasco Electronics, polski producent inteligentnych tłumaczy elektronicznych.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaglądam ci ja na Facebook nasz radiowy, a tam, proszę państwa, Krzysztof Krawczyk kończyłby dziś 80 lat, ile wiesz o polskim Presleyu. I to jest przeniesienie na naszą stronę internetową, taki quiz po prostu o Krzysztofie Krawczyku, który mogą sobie państwo zrobić. Możemy też do niego zajrzymy później w trakcie pogodnego poranka w Radiu Pogoda, ale najważniejsze jest to, że pod tym postem pan Jan się odezwał. Właśnie przeczytałem bardzo dobrą książkę, którą Krawczyk napisał wspólnie ze swoim menadżerem, Jak stare wino. Ta książka się nazywa i znakomicie się czyta. Krawczyk bardzo niechętnie przyjmował łatkę, że jest polskim Presleyem, czy też polskim Tomem Jonesem.
1: Wie pan co? Krawczyk był polskim Krawczykiem.
0: Ale ja rozmawiałam kiedyś z Krzysztofem Krawczykiem właśnie o tym i on powiedział, że wręcz przeciwnie, jest dumny z tego, że tak go nazywają, więc...
1: Ale ja się będę upierał. Krawczyk był polskim Krawczykiem.
0: To z panem Janem możecie sobie podać ręce. Natomiast książka jest napisana z panem Andrzejem Kosmalą, który dzisiaj będzie gościem po godzinie 18 w Alei Sław. Tak tylko państwu przypominamy i gorąco zachęcamy do słuchania Radia Pogoda.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
4: Tędel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
5: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
4: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
2: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
8: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
12: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
15: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: Została ostatnia reklama.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Za 27 minut będzie 9. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości. Państwo z różnymi sprawami do nas dzwonią. To jest chyba dobra wiadomość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kochane Radio Pogoda. Mówi Barbara. Panie Zygmuncie, pani Asiu, pani Michale.
2: Tak, tak.
1: Czy Państwo pamiętacie, jak wakacje pan Zygmunt opowiadał nam o lodach w Krościenku?
0: Tak.
1: Na Dunajczym i o panu Felicjanie, który tam do dzisiaj, mając ponad 90 lat, pracuje. No więc ja zobowiązałam się, że pojadę, sprawdzę i pozdrowię od Radia Pogoda. No i byłam. Pojechałam, sprawdziłam. Rzeczywiście pan Felicjan jest w dobrej formie. Przekazałam pozdrowienia. Pan Felicjan się bardzo wzruszył, bardzo podziękował. Takie właśnie jest Radio Pogoda. Wszędzie mamy przyjaciół. No dużo serdeczności. Jeszcze raz.
2: Oj, bardzo, bardzo dziękujemy za ten telefon. W dzisiejszym dniu dobrych wiadomości ta należy do najlepszych.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Musimy się tam kiedyś wybrać też może na jakiś weekend. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Na razie wracamy do najpiękniejszych melodii. Ptaki, pola, lasy, najpiękniejsze melodie. No to co?
3: Wiosenne słońce zaświeci, zakwitną w parkach kasztany, na spacer.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 20 minut 9. Państwo dzwonią z różnymi pytaniami, również my staramy się odpowiadać. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Witam panią pani Asiu, witam pana panie Zygmuncie. Pozdrawiam wszystkich, to jest pierwsze. No. A pytanko dotyczy właśnie zagranicznej szybkiej piątki. Czy to trzeba zgłaszać się codziennie? Czy wystarczy jedno zgłoszenie i później państwo kogoś tam wybiorą? Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: Dziękujemy i pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wystarczy raz, proszę państwa, wysłać swoje zgłoszenie przez specjalny formularz na stronie www.radiopogoda.pl, ale nie kogoś tam wybiorą, Warto postarać się, żeby ta odpowiedź na pytanie, dokąd państwo chcą podróżować, w podróż życia, było jak najbardziej barwne, jak najciekawsze, bo właśnie takie zgłoszenia najczęściej nam wpadają w oko po prostu.
0: I tak jest w regulaminie.
2: Który także można sobie przeczytać na stronie radiopogoda.pl.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Niskie ceny.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
16: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Znasz to? Ten i inne porywające hity tylko we wrześniu w kinach. Zabierz bliskich na najnowszy koncert światowej sławy skrzypka André Rieu i jego wspaniałej orkiestry Johanna Straussa. Swoje kino znajdziesz i bilety kupisz na stronie kinomaestro.pl.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Została ostatnia reklama.
4: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8.50. Dziś, proszę Państwa, dzień dobrych wiadomości. Tych wiadomości naprawdę mamy całe stosy, góry. Kolejna z nich.
1: Kolejna z nich, proszę Państwa, jest taka, że mówiliśmy o drogim paliwie. Drugą drogą rzeczą w naszym kraju są mieszkania i domy. A proszę sobie wyobrazić, że czasami dzieją się takie rzeczy na świecie, jaka wydarzyła się w Australii, gdzie też mało kogo stać na własność jako taką, więc wynajmuje się mieszkania albo domy. No i tak się złożyło, że pani Jane jakiś czas temu, bardzo już dawno,

0: przeprowadziła się z jednego miasta do drugiego i w tym drugim mieście wynajęła malutki domek. Tam były tylko dwa pokoje, ale za to miał uroczy ogród. Wynajęła go od aptekarza lokalnego i ten aptekarz przez lata, no, najpierw miał jedną aptekę, później dwie, później trzy, całą sieć, zdobył bardzo dużo pieniędzy. Wynajmował tej pani swój maleńki domek przez 23 lata i pewnego dnia pani Jane odbiera telefon od właściciela tego domu i właściciel mówi tak: jest ze mną mój prawnik, proszę się nie przestraszyć, płaci pani czynsz regularnie od 23 lat, w związku z tym, droga pani Jane, ja pani chcę mój dom podarować. I podarował.
1: No to się odbyło przez zasiedzenie.
0: Wiesz co?
1: 23 lata, jak płaciła czynsz, ja ci powiem, że ona ten maleńki domek prawdopodobnie spłaciła.
0: Czyli zasłużyła sobie.
1: Tak?
0: No, ale są, zdarzają się na świecie takie rzeczy, od których słuchania o nich jakoś świat jaśnieje. To zupełnie tak samo jak od najpiękniejszych melodii. Demis Roussos.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 4 minuty i będzie godzina 9:00. A za chwilę wiadomości, Michale.
1: Mamy w poszukiwaniu dobrych wiadomości, w dniu dobrych wiadomości. Kto lubi słońce?
0: Ja.
1: Kto lubi deszcz? Ja.
0: Ja też lubię, byle ciepły i latem.
1: No to wszystko będzie dzisiaj w wiadomościach, czyli deszcz i słońce.
0: Zapraszamy.
2: Radio Pogoda.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację. Bezpieczeństwo narodowe,
3: turystykę, hotelarstwo i gastronomię
2: oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Została ostatnia reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dobre wiadomości dla Państwa. I po godzinie 9:00, no i mamy nadzieję, że teraz też.
6: Też będą, choć no niestety, nie wszystkie. Ceny paliw zbliżają się do rekordów. To na początek. Potem sanepid, który rusza do szkolnych stołówek. Inspektorzy sprawdzą nowe menu. Słońce, potem deszcz. Za chwilę najnowsze prognozy.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
5: Michał Pierzchała.
6: To będzie bardzo drogi wrzesień na stacjach paliw. Ceny zbliżają się do najwyższych w historii. Tydzień temu, potem jak rząd zrezygnował z odgórnego ustalania tych cen, skoczyły od razu o złotówkę i od tamtej pory rosną, o czym z kierowcami na stacjach benzynowych w Łodzi rozmawiał reporter Radia Pogoda Bartosz Kądziołka.
8: Teraz pan tutaj tankuje do ogromnego tira, ale prywatnie jak pan tankuje, to czuje pan w kieszeni, że pieniędzy jest mniej?
9: No oczywiście, no na zbiorniku wiadomo, 60-70 zł na jednym tankowaniu, nie? A codziennie do pracy 30 km w jedną stronę, w dwie strony też 60 km dziennie, więc nawet prywatnie też sporo tych pieniążków się wydaje. Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
10: Nie zmieniają się wypłaty, a zmieniają się tylko ceny paliw. Zmiana cen paliw też bezpośrednio wpływa na ceny w marketach, ceny usług. To będzie odczuwalne dopiero po jakimś czasie i to bardzo.
6: Sanepid rusza do szkolnych stołówek. Inspektorzy sprawdzą m.in., czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci. Na talerzach ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru oraz mięsa. Kontrole będą niezapowiedziane, uprzedza Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
11: Wszystkie kontrole, które prowadzimy, prowadzimy na podstawie naszych harmonogramów. Placówki są kontrolowane tak jak zawsze. To nowe rozporządzenie jest tylko jednym z elementów, który będzie weryfikowany. Kwestia właśnie kontroli bez zapowiedzi jest o tyle istotna, że czasami faktycznie są to przypadki skrajne. Mówimy tutaj na przykład o zatruciach pokarmowych.
6: W zeszłym roku na 13 tysięcy skontrolowanych stołówek nieprawidłowości były w prawie 2000 miejsc. W Warszawie rozpoczynają się testy syren alarmowych. Od dziś do 18 września będą uruchamiane w 5 dzielnicach Śródmieściu, na Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie. Testy potrwają od 8 do 16. Lato nie odpuszcza. Dziś na zachodzie i południu Polski nawet 30 stopni. Jutro ciepłe powietrze wleje się też do centrum i do wschodnich regionów. Chłodniej jedynie w górach i nad morzem, tam też może przelotnie padać. Oto czwartku deszcz już w całym kraju. Niestety, jak mówi klimatolog profesor Krzysztof Bartoszek, nie pomoże na suszę.
12: Będzie pewnego rodzaju incydent, jeśli chodzi o wystąpienie opadu. Musiał być kilkudniowy opad, żeby tutaj załagodzić, jeśli chodzi o suszę glebową. Natomiast jeśli chodzi o suszę hydrologiczną, no tutaj no potrzeba oczywiście dłuższego czasu. Okres jesienny musiałby się charakteryzować wyższymi sumami opadów od normy.
6: Na razie na to się jednak nie zapowiada. Jesień według prognoz ma być sucha, a opady mają pozostać w normie. Na koniec absurdalna sytuacja z Warmińsko-Mazurskiego. Sąd Okręgowy w Olsztynie chce sprzedać 9 tysięcy automatów do gier hazardowych, które są dowodami, żeby nie płacić prawie 1,5 miliona złotych rocznie za ich magazynowanie. Z kolei Urząd Skarbowy odmawia wykonania tej decyzji, bo musiałby zapłacić także 1,5 miliona za wycenę tych starych i zepsutych maszyn. Sąd i urząd wymieniają się pismami, a koszty pokrywa Skarb Państwa.
5: Ale swoją drogą, jakbym miała trochę miejsca, to bym sobie kupiła właśnie 3 rzeczy. Takiego jednorękiego bandytę, no taki po prostu taki, żeby sobie w domu grać, szafę grającą na stare płyty single i stół do bilarda. Nie bardzo umiem grać w bilard, ale lubię.
13: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
7: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Mateusz Stanicki, zapraszam. Dziś rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek 6 spotkań i jeden absolutny szlagier. Real Madryt zagra z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego. Polscy kibice będą pewnie śledzić poczynania FC Porto, gdzie gra trzech Polaków, z Manchesterem City. Wiadomo jednak, że na murawę wybiegnie jedynie Jakub Kiwior. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała w poniedziałek z Chinką Kim Wenzeng 5-7-3-6. Mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0, choć wydawało się, że jest na dobrej drodze do 8 wygranej Zeng, w ich 9 pojedynku, to jak powiedziała po meczu, zdecydowały jej własne błędy.
13: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Królowej Jadwigi 51.
2: Pogoda.
6: Najpogodniej, bo niemal bezchmurnie będzie dzisiaj na południowym wschodzie, ale w innych regionach także sporo słońca. Pod wieczór na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 stopni miejscami na Mazurach, Suwalszczyźnie i w górach, do 27 stopni w centrum i do 30 stopni na południowym zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie spadać.
5: Michał Pierzchała, dziękujemy. Dziękuję.
7: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
14: 9:05. Dzień dobry, witamy.
5: Zygmunt Heizer.
14: Jasia Kruk. Przypominamy, jest wtorek, 8 dzień września. Imieniny obchodzą Adam, Adrian, Adrianna, Alan, Maria, Marianna, Radosław i Zenon. Wszystkiego dobrego.
5: No to mamy dzień dobrych wiadomości i za chwilę taka będzie dla Państwa. Jak Państwo usłyszą, to się Państwo uśmiechną i pomyślą dobrze o ludziach, bo to najważniejsze. Tymczasem Andrzej Zaucha i Czarny Alibaba.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 9. Dziś mamy dzień dobrych wiadomości i taką właśnie wiadomość dla Państwa mamy.
1: Już kolejną.
0: Wiadomość jest świeżutka, dlatego że ceremonia, o której za chwilę odbyła się, no właśnie
1: na
0: dziś
1: dniach.
0: Rano.
1: Już dzisiaj rano.
0: Tak. A historia zaczęła się tak, otóż Laura, 12-latka, szła sobie ulicą Krochmalną w Lublinie, akurat przechodziła koło zakładu, gdzie dawniej produkowano cukierki. Popatrzyła na chodnik, a tam portfel gruby, wypchany. W portfelu kilka tysięcy złotych, dokumenty. I co Laura zrobiła?
1: Poszła.
0: Wzięła portfel i poszła prościutko na policję. Powiedziała, że chciałaby, żeby zwrócić właścicielowi ten portfel. Ona nie wie, jak to zrobić. Policja powiedziała, dobra, okej, to my to załatwimy, ale poczekaj, to nie wszystko. No i właśnie historia miała swój ciąg dalszy. Za uczciwość, postawę godną podziwu i naśladowania, 12-latka z Lublina została wyróżniona przez komendanta 3. komisariatu. Wręczono dziewczynce upominki, podziękowania. Policjanci pogratulowali również mamie nastolatki dobrego wychowania córki, a my bijemy brawo.
1: To. Bijemy brawo. Właśnie chciałam pytać o rodziców, no bo to...
0: Laurka dla Laurki.
1: Bardzo serdecznie gratulujemy i dziękujemy. I nic dziwnego, że to już jest po fakcie dzisiaj, bo przecież Laurka pewnie już do szkoły musiała iść. Dlaczego? Dlatego tak wcześnie rano ceremonia wręczenia tamtego wszystkiego. Dobre wiadomości. Oby ich było jak najwięcej. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: prawie 20 minut po godzinie 9. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przy okazji wiadomości, w których Michał Pieszchała mówił, że o automaty do gier kłócą się Izba Skarbowa z Urzędem Skarbowym, to ja powiedziałam, żebym chciała mieć w domu takie, bym miała oczywiście odpowiedni metraż, to bym chciała mieć coś takiego. Jest komentarz od Państwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Asiu. Jak usłyszałem, szykuje się Pani do utworzenia w swoim mieszkaniu jaskini hazardu. I to wszystko w tak. tym muzyce singli tamty grające.
2: Tak.
1: Do usłyszenia.
2: No tak to zabrzmiało. No.
0: Tak to zabrzmiało. A Ty wiesz, Zygmuncie, jaki ja mam stosunek do hazardu. Proszę Państwa, żeby było jasne, mój stosunek do hazardu jest taki, że jak idę sobie ulicą i widzę te takie potykacze, że tam można 25 milionów wygrać, albo 5, albo 10, to sobie myślę, ale bym sobie wygrała. I wtedy, jak w dowcipie z góry słyszę głos: kup kupon, daj sobie szansę. A ja, dobra, szkoda mi tam 3,50 i idę dalej. Taki jest mój stosunek do hazardu.
2: Ale jakbyś jaskini nie miała na miejscu?
0: Nie.
2: A jakiś... Radio.

0: wcale nie.
1: Bo bez miłości wart jest świat, to tak jak bez słoneczka kwiat, jak rybka bez...
2: Reklama.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Została ostatnia reklama.
14: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Reklama.

0: Gumby Dance Band. Bardzo lubię tę grupę i ich najpiękniejsze melodie. No zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Dzisiaj rocznica urodzin Krzysztofa Krawczyka, więc w większych ilościach jego piosenki pojawiają się na antenie Radia Pogoda. Za chwileczkę właśnie taką zagramy.
1: Pośpiesznym pojedziemy.
0: Tak, dokładnie. Za 29 minut 10 w tej chwili. Od czego się rano zaczęło? Otóż zatelefonował nasz słuchacz i powiedział, że chyba grzybów jest zatrzęsienie, bo jak wcześniej rano jechał w weekend, to już dużo ludzi było po lasach, dużo samochodów przy lasach poparkowanych i sam na własne oczy zaobserwował, jak do grzybiarzy wyszedł łoś na skraj lasu i wszyscy zmartwieli. No, słuchy chodzą o tym, że żubr pojawił się w mazowieckich lasach, więc też można się na niego natknąć, a w ogóle to jakiś pan kiedyś na grzyby poszedł, a wrócił z porożem jelenia. No i właśnie o tych grzybach też sobie państwo tak dzwonią na ten temat. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tu mówi Jacek z Warszawy. Jestem, można powiedzieć, zapalonym grzybiarzem, ale z tego, co usłyszałem, że jak pan chodzi do lasu i znajduje poroże, czyli chyba zrezygnuje z tych grzybów, bo z tego wynika, że można z grzybów wrócić do domu z rogami. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
1: No to dosyć śmiała teza, bym powiedział.
0: Nie chcemy się wtrącać w pana życie prywatne, proszę pana. Lepiej wrócić z rogami niż z papieżakiem, jak na mój gust. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jeśli grzyby są, to proszę nam o tym powiedzieć. Bez szczegółów gdzie, tylko że są. No dobrze, to Krzysztof Krawczyk teraz.

Bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 20 minut godzina 10. Mówiliśmy już o tym, ale warto powtarzać, proszę Państwa, trzymam w rękach informator Warszawskie Dni Seniora 2026, 12 września, 4 października i to jest naprawdę bardzo obszerna broszura.
1: Księga.
0: Jest tu tyle informacji, tyle aktywności, no nieprawdopodobne. Powinni Państwo mieć to w ręku, jeśli nie w ręku, to...
1: To na naszym Facebooku, w mediach społecznościowych Radia Pogoda, także Państwo mogą zobaczyć, jak wygląda ten informator i jak wygląda plakat Warszawskich Dni Seniora 2026. No i nasze zaproszenie na to główne wydarzenia na 12 dzień września, czyli najbliższą sobotę, na plac centralny pod Pałacem Kultury od wschodniej strony, czyli od ulicy Marszałkowskiej. Serdecznie Państwa zapraszamy, ale będzie fajnie, już nie możemy się doczekać. Będzie też pocańcówka dla Państwa, jak zawsze, i konkursy z nagrodami, ale w ogóle co tam się będzie działo, no to proszę zaglądać do internetu.

0: sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
3: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
4: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
5: Zespoły. Jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
11: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
12: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Została ostatnia reklama.
2: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 9 minut godzina 10. Szkoda, że Państwo tego nie słyszeli. Gorąca dyskusja na temat tego, do czego potrzebny jest translator, do niczego. Taki
1: nie,
0: był końcowy to wniosek.
1: Się, to jak się ma tak sprawne ręce jak ja. Niektórzy z Państwa doskonale wiedzą, że rękami idzie się dogadać pod każdą szerokością geograficzną i z każdym.
2: Nawet gdzieś słyszałem taką rozmowę z panem, który chwalił się, że on to nie musi znać żadnego języka, bo ze wszystkimi się dogaduje zawsze i wszędzie.
1: No właśnie.
2: Ale translator by się przydał.
1: No właśnie, właśnie. Takie tłumacze rozdajemy elektroniczne codziennie rano i jutro też tak będzie, ale mamy też Państwu dużo do zaoferowania. Po godzinie 10.
2: To prawda, zapraszam.
0: No, a co tam?
2: A pytasz o pogodę, czy o to, co będzie?
0: No, co będzie?
1: Nie, no proszę zostać, to się Państwo sami...
2: Odliczanie między innymi do senioraliów będzie.
0: O,
1: świetnie. Poza super. Tym dzisiaj dzień dobrych wiadomości, tak. Więc stawiamy na to nacisk. Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk.
1: A co tam, Zygmuncie?
0: Na wszystko dobrze.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
6: Cędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
5: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
7: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
13: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
0: Reklama.
14: Najpiękniejsze melodie zespołu 2 plus 1, Choć pomaluj mój świat i CD Black, Anyone Who Had a Heart rozpoczną nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Pogoda już za parę minut, zaraz po tych wiadomościach.
1: Wiadomości z Poznania.
15: Urszula Salamon, zapraszam. W Poznaniu postępuje budowa trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka. Z tego powodu od jutra odcinek między Ogrodową a Kościuszki zostanie zamknięty dla ruchu. Piesi będą mogli poruszać się tylko wschodnią stroną Ratajczaka. Tymczasem ruszył jesienny sezon grzybowy. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa. Co roku w tym okresie dochodzi do zaginięć grzybiarzy, mówi Anna Kluj z wielkopolskiej policji.
16: Zabierajmy ze sobą naładowany telefon. Posłuży on nam do wezwania pomocy, a także da możliwość udostępnienia lokalizacji.
15: Ważny jest także jaskrawy ubiór, który pomoże w znalezieniu takiej osoby. Mieszkańcy i mieszkanki Poznania wzięli do ręki worki i rękawiczki. Rozpoczęło się już sprzątanie świata. Nadal jednak możecie się zapisywać. Akcja potrwa do 20 września. Kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o rozpoczynającym się remoncie na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej.
1: Radio Pogoda. 103,4 FM.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Pogoda w Poznaniu.
15: W Poznaniu robi się coraz cieplej, termometry już wskazują 19 stopni, a temperatura wzrośnie nawet do 29. Będzie też pochmurno, ale po południu możliwe są przejaśnienia. Według synoptyków nie powinno padać. Deszczu spodziewajcie się za to jutro. Ciśnienie na razie jest wysokie, ale będzie powoli spadać.
1: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
14: Dzień dobry. Dzisiaj w kalendarzu mamy wyjątkowy dzień, bo to jednocześnie ważna data w polskiej muzyce, jak i Dzień Dobrych Wiadomości, Dzień Marzyciela, Światowy Dzień Well-Beingu, czyli dobrostanu, a więc trwałego, dobrego samopoczucia. Między innymi przy okazji dzisiejszej rocznicy urodzin Krzysztofa Krawczyka, jeśli mają Państwo wspomnienia związane z tym artystą bądź jego przebojami, namawiam Państwa, żeby się Państwo z nimi podzielili z Radiem Pogoda. A do wszystkich dzisiejszych świąt razem i do każdego z osobna pasują najpiękniejsze melodie, więc nie zwlekając już dłużej, słuchamy Malując Świat na Wesołe Kolory z piosenki zespołu 2 plus 1.

0: to jest jedna z tych piosenkarek, których nie trzeba przedstawiać, bo i tak wszyscy wiedzą, że to Krystyna Giżowska, nowa gwiazda moich najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Od wczoraj, właściwie od piątku, słuchamy opowieści pani Krystyny o jej piosenkach i życiu piosenkarki. Dobra wiadomość dla tych, którzy przegapili piątkowe popołudnie albo wczorajszą opowieść pani Krystyny o piosence Będę Gwiazdą. Można nadrobić zaległości i posłuchać tego, co mówiła Krystyna Giżowska, zaglądając do archiwum naszych audycji. Na stronie radiopogoda.pl między innymi można było usłyszeć te słowa Moniki Tarki i Krystyny Giżowskiej.
1: Bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tego programu.
2: No ja się ogromnie cieszę, bo faktem jest, że jestem okropną gadułą, więc naprawdę będziemy długo rozmawiać. Wiele piosenek łączy jakaś historia. Wiążą się z jakąś historią w moim życiu, ważną również dla mnie. I mówię to, opowiadam publiczności, a oni naprawdę chcą tego słuchać. No i jestem ogromnie szczęśliwa, bo jak już mówiłam na wstępie, jestem ogromną gadułą.
0: Tak było w piątek, nie tylko tak, ale to już sobie Państwo posłuchają dalszego ciągu w dogodnej dla Państwa chwili na stronie radiopogoda.pl. A teraz jedna prośba do Państwa, bo jak Państwo wiedzą, dzisiaj mija 80. rocznica urodzin Krzysztofa Krawczyka. Jeśli mają Państwo jakieś wspomnienia związane z artystą albo z jego przebojami, proszę o nich opowiedzieć, proszę się nimi podzielić z Radiem Pogoda. 22 444 40 04. Płynął strumyk przez zielony las.

brzegier wie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda.

Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was,

Sam Cooke i jedna z najpiękniejszych melodii o świecie, który mógłby być piękny dla wszystkich, gdybyśmy tylko wszyscy tego chcieli. Wiadomo, że kłopot jest zawsze ze słowem wszyscy, ale przynajmniej czasami jakoś się udaje, żeby wszyscy albo chociaż większość chciała. Kolejne najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda usłyszymy lada moment. To będą czerwone gitary, ale osobno. Najpierw port Krzysztofa Klęczona i Trzech Koron, a potem Baw mnie Seweryna Krajewskiego.

0: Tank zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
2: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
1: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
2: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
0: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Została ostatnia reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.

To był Seweryn Krajewski i Baw mnie z filmu Och Karol. Pora teraz na odliczanie do różnych wrześniowych wydarzeń, w których Radio Pogoda będzie brać czynny udział. Do gali finałowej Miss Kultury 60+ w krakowskim Centrum Kultury Podgórza w ośrodku Ruczaj zostało 19 dni. Do inauguracji wrocławskich Dni Seniora zostało 10 dni. A do inauguracji warszawskich Dni Seniora na Placu Centralnym przed głównym wejściem do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zostały 4 dni. Za 4 dni się spotykamy przed Pałacem Kultury. Natomiast do początku zawodów w ramach warszawskiej Olimpiady Seniora zostało dni 11. Wszyscy zawodnicy wiedzą, gdzie i kiedy będą startować, natomiast jeżeli Państwo chcą im kibicować, proszę zajrzeć na naszą stronę radiopogoda.pl, bo objęliśmy to wydarzenie patronatem medialnym i z naszej strony dowiedzą się Państwo na przykład o tym, że 26 września w Parku Sowińskiego przy Elekcyjnej 17 odbędzie się ceremonia zakończenia Olimpiady połączona z wręczeniem medali i wspólnym piknikiem. Radio Pogoda również weźmie udział w uroczystości, czynny udział, zdradzę Państwu, do której zostało jeszcze 18 dni.

0: Cuba i Gibson Brothers, czyli taka piosenka na rozruszanie. Prosiłem Państwa o wspomnienia związane z Krzysztofem Krawczykiem i już pierwsze się pojawiły. Dzień dobry.
1: Witam, panie Piotrze. Świetny piosenkarz, świetne piosenki. Wszystkie.
0: O,
1: wszystkie,
0: proszę.
1: Jakie śpiewał, bardzo, bardzo ładne. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej z Wrocławia.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Andrzeju. Krzysztof Krawczyk między innymi wróci po 11 z piosenką w duecie, a do końca naszego spotkania na pewno pojawi się kilka wspomnień o piosenkarzu, bo państwo mają doskonałą pamięć. Natomiast za chwilkę pojawią się między innymi najpiękniejsze melodie Haliny Kunickiej i Hanny Banaszak.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący. Twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
9: Takich jak ogórki polskie krótkie, pewni dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP Viaplay.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
4: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.

0: Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak.

0: Jest obojętna, przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas.
1: Radio Pogoda, Radio Pogoda.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów. 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę?
2: Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Reklama.
11: The Shorts. Duński zespół zaraz po angielsku opowie o swojej przygodzie w stolicy Francji, a potem Zbigniew Wodecki po polsku zaśpiewa francusko-amerykańską piosenkę dla Basi. Za parę minut, bo teraz w Radiu Pogoda wiadomości.
12: Wiadomości z Poznania.
13: Urszula Salamon, zapraszam. Rusza remont na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej. Dla wyłączonych odcinków wprowadzono objazdy przez Aleję Solidarności oraz ulicę Mieszka I, Słowiańską i Szydłowską. Prace mają się zakończyć w pierwszej połowie października. Koszt robót to 2 miliony złotych. A w sobotę po raz kolejny na trasę wyruszy poznański gratowóz. Pojazd zbiera odpady problemowe, mówi Paweł Pliszka z Wydziału Gospodarki Komunalnej.
14: Czyli taką grupę odpadów, która nie może, nie powinna czasami trafić do odpadów, które są selektywnie zbierane, nawet do pojemników na odpady zmieszane.
13: Gratowóz jeździ po Poznaniu średnio raz na kwartał. Na koniec zaglądamy do poznańskiego zoo. Znana jest już płeć małych pandek rudych, które urodziły się w czerwcu w naszym ogrodzie. To samiczki. Maluchy ważą nieco ponad kilogram. Na razie większość czasu spędzają w swojej budce pod czujnym okiem mamy Indiry. A za godzinę opowiemy o sprzątaniu świata w Poznaniu.
12: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
13: Obecnie termometry w Poznaniu wskazują 22 stopnie, a będzie jeszcze cieplej. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 28 stopni. Jest pochmurno, ale mamy szansę na przejaśnienia. Słońce pojawi się na niebie po południu. Według synoptyków padać dzisiaj nie powinno. Wiatr wieje słaby, a ciśnienie mamy umiarkowane. W ciągu dnia będzie spadać.
12: Radio Pogoda. 103,4 FM.
11: Dzisiaj 80. rocznica urodzin Krzysztofa Krawczyka, więc za chwilę powiem kilka słów o artyście. Posłuchamy potem jednego z jego bardzo wielu duetów, a mnie interesują Państwa wspomnienia związane z Krzysztofem Krawczykiem i jego piosenkami. Natomiast w cyklu Pogodne Lata dzisiaj kilka wspomnień z roku 1968, tych przyjemniejszych. No a teraz już czas na najpiękniejsze melodie w wykonaniu zespołu The Shorts, Zbigniewa Wodeckiego i Ireny Santor. Piotr Sworakowski, dzień dobry.
12: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sworakowski.

Kamienne schodki. Ulica, którą wprawdzie nie można jeździć ani autem, ani rowerem, czy hulajnogą, za to można sobie na przykład usiąść na schodkach i patrząc w kierunku Wisły powspominać Krzysztofa Krawczyka. Dzisiaj mija 80. rocznica urodzin artysty, znamy go wszyscy, nieliczni od czasów, gdy udzielał się w zespole Komety, znacznie więcej osób od czasów zespołu Trubadurzy. Jeszcze inni poznali Krzysztofa Krawczyka, gdy już rozpoczął karierę solową. Pomyślałem sobie, że może przypomnieć kilka duetów z tych, które zaśpiewał, bo na ogół te piosenki stawały się przebojami. Na przykład ta z Bogdanem Smoleniem.

i było jeszcze kilka innych duetów Krzysztofa Krawczyka. Na przykład w 2003 roku bodajże Krzysztof Krawczyk nagrał piosenkę w duecie z Rodem Stewartem na polską edycję drugiej płyty Szkota z amerykańskimi standardami muzyki rozrywkowej.

0: Krzysztof Krawczyk kończyłby 80 lat, więc proszę pomyśleć ciepło o artyście, słuchając jednego z przebojów, które nagrał w duecie. Tym razem to będzie piosenka Z kobietami to różnie bywało, nagrana z Danielem Olbrychskim.
1: Czy pamiętasz, dziewczyny, jak dorodne maliny, co rwaliśmy garściami, poprosiły się rwać?
2: Już nie wspomnę dziś o tym, jakie potem kłopoty dźwiga człowiek ze sobą co dnia.
1: Lecz kobiety niestety mają także zalety
2: i tego do dzisiaj nie odbierze im nikt.
1: Mają

0: Dzisiaj w wieku dojrzałym człek w uczuciach jest stały.
1: A urodą w tym wieku jest twa mądrość, kolego.
0: I choć ciało już marne, to panienki figlarne tak nas kuszą urodą co dnia.
1: Bo niestety kobiety włączyliśmy do diety
0: i na zdrowie na pewno wychodzi to nam.
1: Czasem jednak wspomnienia jakieś senne.

To chyba najbardziej pamiętny przebój spośród niewielu, jakie zostawił nam Richie Valens. Swój udział mają w tym oczywiście twórcy filmu z lat 80. La Bamba, który bardzo się przyczynił do odświeżenia pamięci o pierwszym gwiazdorze rock'n'rolla narodowości meksykańskiej. Za chwilkę jedna z Państwa ulubionych piosenek Janusza Gniatkowskiego, a po przeboju Shakin' Dudiego czeka nas pogodna strona roku 1968.

0: zgłoszenie płatne.
1: Volkswagen Crafter wspiera biznes. Dziś zaglądamy tam, gdzie zwykły samochód dostawczy zmienia się w narzędzie do zadań specjalnych. Jak wiele może powstać na bazie Volkswagena Craftera?
2: Naprawdę wiele. Dla firmy spożywczej może być chłodnią, dla ekipy technicznej mobilnym warsztatem, a dla budownictwa praktyczną wywrotką. Na tej samej bazie powstają też kontenery, lawety, ambulanse, bankowozy, kampery czy samochody strażackie.
1: A skąd taka różnorodność?
2: Volkswagen Crafter występuje jako furgon, wersja skrzyniowa oraz podwozie pod zabudowę. Do tego dochodzą różne długości, wysokości, rozstawy osi i trzy rodzaje napędu. Firma zabudowująca dostaje więc solidny punkt wejścia, a przedsiębiorca pojazd precyzyjnie dopasowany do konkretnego zadania.
1: Czyli chłodnia i warsztat mobilny mają więcej wspólnego niż mogłoby się wydawać.
2: Zdecydowanie. Łączy je Volkswagen Crafter, który nie narzuca firmie jednego sposobu pracy. Zmienia się w dokładnie takie narzędzie, jakiego naprawdę potrzebuje dany biznes.
0: To było ogłoszenie płatne.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1968. 20 stycznia Roman Polański ożenił się z Sharon Tate. 1 lutego, czyli miesiąc po rozwiązaniu zespołu Blackout, za namową Franciszka Walickiego w Rzeszowie powstał zespół Breakout. Walicki nie tylko namówił Tadeusza Nalepę do założenia Breakoutów, ale też poradził kierunek rozwoju muzycznego grupy i wymyślił jej nazwę. 23 kwietnia w Słubicach odnotowano rekordową temperaturę w kwietniu. Termometry pokazały tam 30,9 stopnia powyżej zera. Trwały też zdjęcia do kolejnych przygód z czterech pancernych.
2: Już i Wiesław Gołas dał się zmobilizować do czterech pancernych. Starczy i dla niego. To przecież kawał drogi z Gdańska do Berlina. Co najmniej ze 20 odcinków skromnie licząc. Widzów oczekują niebywałe emocje. Świadczą o tym nasze zdjęcia z nakręcania nowej serii w opracowaniu Przymanowskich, Wola i Nałęckiego. Ale uwaga nadchodzi. Niestety kapitan Kloss nie może pomóc załodze Rudego w szturmie Berlina, a to z powodu nawału własnych zajęć służbowych.
1: Kloss, czyli Stanisław Mikulski, miał zajęcie, bo kręcił serial Stawka większa niż życie, czego efekty można było oglądać w polskiej telewizji od 10 października 1968 roku. A 1 grudnia tego roku paprykarz szczeciński otrzymał znak jakości Q.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.
1: Natomiast Piotr Janczerski z zespołem No To Co nagrał w 1968 roku m.in. piosenkę Nikifor, którą teraz usłyszymy w Radiu Pogoda, a wspominam o tym dlatego, że dziś mija 88. rocznica urodzin Piotra Janczerskiego.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
8: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Została ostatnia reklama.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i TravistoFast.
18: Aflofarm.

0: Radio Pogoda. Łączy pokolenia.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jego maleńkie serce skradł.

0: szansę.
1: Autopromocja.
2: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
7: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Została ostatnia reklama.
9: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: Reklama.
10: Absolutnie Wojciecha Młynarskiego z serialu Droga i Miłość to jest wielki skarb Ewy Bem z 87 roku. Te najpiękniejsze melodie rozpoczną dzisiejsze pogodne popołudnie, ale najpierw w Radiu Pogoda wiadomości.
2: Wiadomości z Poznania.
11: Urszula Salamon, zapraszam. W Poznaniu ruszają prace na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej. W rejonie robót wprowadzono objazdy. Prace mają się zakończyć w pierwszej połowie października. Jutro z kolei zamknięty zostanie odcinek Ratajczaka między Ogrodową a Kościuszki. To w związku z postępem budowy trasy tramwajowej. Już 12 tysięcy osób zgłosiło się do poznańskiej akcji Sprzątanie Świata. Hasło tegorocznej edycji to SOS dla wody, niech będzie wolna od śmieci. W Poznaniu akcja potrwa do 20 września. Na koniec przestroga od ekspertki z wielkopolskiego sanepidu. Sezon grzybowy trwa w najlepsze. Niektórzy podczas zbierania wspomagają się aplikacjami ze sztuczną inteligencją.
12: Pani nazbierała 3 pełne kosze goryczaków żółciowych. Skorzystała właśnie z aplikacji, gdzie ta aplikacja wskazała, że są to koźlarze babki.
11: Mówiła Mariola Mazur-Zielińska, która podkreśla, że najlepszą pomocą przy grzybobraniu wciąż są atlasy grzybów.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
2: Pogoda w Poznaniu.
11: Nad Poznaniem mamy sporo chmur, ale według synoptyków padać nie powinno. Po południu możliwe są przejaśnienia. Deszczu spodziewajcie się natomiast jutro. Termometry już wskazują 25 stopni, a będzie jeszcze cieplej. Maksymalnie temperatura może wzrosnąć aż do 29 stopni. Słońce zajdzie o 19:24.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
10: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Jeszcze jedna muzyczna rocznica przed nami. Za kilka minut parę słów o Adzie Rusowicz, która urodziła się 8 września, a potem wrócimy do Państwa wspomnień związanych z Krzysztofem Krawczykiem. Natomiast teraz, na początek popołudnia, proszę posłuchać najpiękniejszych melodii Wojciecha Młynarskiego, Ewy Bem i Tria Los Panchos.

Słuchaliśmy nowojorskiego tria Los Panchos, które tworzyło trzech panów pochodzenia meksykańskiego. Skład się zmieniał co jakiś czas, ale Los Panchos przez dziesięciolecia pozostawali jednymi z najbardziej wpływowych i inspirujących muzyków latynoskich. Ada Rusowicz z kolei stała się jedną z najbardziej inspirujących piosenkarek w naszym kraju. Po ukończeniu liceum w 1962 roku kształciła się, by zostać nauczycielką, ale jednocześnie zainteresowała się muzyką i rozpoczęła współpracę ze studenckimi grupami muzycznymi. W 1963 roku zdobyła wyróżnienie na drugim Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, potem zaczęła śpiewać w chórku towarzyszącym zespołowi Niebiesko-Czarni, a w 1967 roku została wokalistką tego zespołu. Hej, dziewczyny!

1968 roku Ada Rusowicz zdobyła tytuł najpopularniejszej wokalistki roku w naszym kraju, a zespół z nią w składzie koncertował m.in. we Francji, Jugosławii czy Holandii. Tam akurat podążyli śladami grupy Breakout.

Ada Rusowicz śpiewała z niebiesko-czarnymi do czasu rozwiązania zespołu w 76 roku. Potem próbowała sił w duecie z mężem, Wojciechem Kordą, jako Ada i Korda.

Sukces duetu Ada i Korda był raczej umiarkowany i pewnie to zaważyło na decyzji Ady Rusowicz o wycofaniu się z pracy na estradzie i poświęceniu się domowi. Potem po kilku latach wróciła na fali zainteresowania tak zwaną muzyką dinozaurów rocka. Dzisiaj w 82. rocznicę urodzin Ady Rusowicz sięgam po jeden z jej pierwszych przebojów. Nie lubię kłamać.

to Tadeusz Woźniak w Radiu Pogoda. Zanim wrócę do Państwa opowieści związanych z Krzysztofem Krawczykiem, tylko zaanonsuję dzisiejszą Aleję Gwiazd Radia Pogoda o 18:00. Gościem Tamary Pawlik-Lipskiej będzie dziś Andrzej Kosmala, długoletni menadżer artysty i człowiek, który o Krawczyku wie no niemal wszystko, więc między innymi będzie okazja skonfrontować to, co zasłyszeliśmy o artyście, z tym, jak rzeczywiście było. Aleja Sław, Radia Pogoda, dziś o 18:00.

takich dziewcząt śmiał i w oczy patrzył im. A lajdak śliczne oczy miał, a w nich niebieski dym. Dziewczętom śmiał się Piotr na złość.

0: reklama.
1: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: To była grupa Ricky Power i po wizycie w Acapulco wracamy do naszych spraw. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wspominamy dzisiaj Krzysztofa Krawczyka. Tak. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy byłem w szpitalu w Poznaniu i tylko dowiedziałem się, że Krzysztof Krawczyk leży na oddziale laryngologii. Udało mi się zorganizować, że całą grupą dzieciaków z neurologii poszliśmy do niego na oddział. Pan Krzysztof był zszokowany i pamiętam, że dał nam takie karteczki ze swoim zdjęciem, gdzie na przykład dla mnie, bo zapytał się, kto wpadł na pomysł, żeby go odwiedzić z tych dzieciaków. A pielęgniarki mówią, że Mariusz. Napisał mi Mariuszowi od wujka Krawczyka. To była przepustka na taki jego jeden z ostatnich koncertów w Poznaniu na Juwenaliach w 2018 roku, kiedy Krzysztof Krawczyk zaprosił mnie na backstage, czyli za scenę. Ochrona zapytała, a ci państwo to kto? A Krzysztof mówi, to jest rodzina, więc musi być na scenie albo przed sceną. Dziękuję bardzo.
0: Cudowna opowieść, panie Mariuszu. To ja dziękuję, że zechciał się pan nią podzielić ze słuchaczami Radia Pogoda. Przyznają państwo, że takie zachowanie bardzo wiele mówi o tym, jakim człowiekiem był Krzysztof Krawczyk. Do państwa wspomnień wrócimy jeszcze po 13, a teraz z zespołem BAIM pójdziemy na długi spacer.

Maciej Kosowski spędzał wakacje z blondynką. 25 minut zostało do 13, a więc do zabawy daję słowo tak mniej więcej 3 godziny. To jest zabawa w skojarzenia, ale z nagrodami. W tym tygodniu Wojtek Babiarczyk ma dla Państwa zaproszenia dla dwóch osób na Retro Moto Show w Poznaniu jako gwarantowaną nagrodę. Ten show odbędzie się 18 do 20 września w Poznaniu. Natomiast nagrodą główną jest książka Pępek Świata Alka Rogozińskiego, czyli jutrzejszego gościa Tamary Pawlik-Lipskiej. Proszę nikomu nie mówić, że to powiedziałem, bo nie wiem, czy czegoś nie zdradziłem.

0: autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
4: i Klemens prawy.
3: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
5: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
3: Codziennie.
5: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
2: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy,
6: a w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz, i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż.

0: praktyki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Została ostatnia reklama.
11: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Reklama.

0: 103 i 4 FM.
1: Jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, j

Radio Pogoda.

Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.

0: Znasz to? Ten i inne porywające hity tylko we wrześniu w kinach. Zabierz bliskich na najnowszy koncert światowej sławy skrzypka André Rieu i jego wspaniałej orkiestry Johanna Straussa. Swoje kino znajdziesz i bilety kupisz na stronie kinomaestro.pl.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
3: Reklama.
4: Dobra rada od czerwonych gitar? Nie zadzieraj nosa. Usłyszymy tę radę za kilka minut, po czym posłuchamy wielkiego przeboju zespołu The Platters, Only You. A teraz mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości w Radiu Pogoda.
5: Jak zapowiadał, tak zrobił. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Prezydent złożył drugi projekt w sprawie rynku kryptowalut. Za chwilę też o nietypowych przedmiotach pozostawionych przez zapominalskich pasażerów w pociągach.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
5: Miriam Lipińska. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Jak przekazały źródła zbliżone do polskich służb, polonijny dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi przekroczył dziś polską granicę w kierunku Białorusi. Andrzej Poczobut przesiedział 5 lat w łagrze, skazany w politycznym procesie. Białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka wypuścił go wiosną w ramach wymiany więźniów zaaranżowanej przez USA. Zaraz po przyjeździe do Polski Poczobut zapowiadał wtedy, że będzie chciał wrócić na Białoruś. Prezydent po raz drugi kieruje do Sejmu swój projekt dotyczący rynku kryptowalut, mówi szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
6: Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować.
5: Szef kancelarii prezydenta zapewnia, że Karol Nawrocki jest za uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce.
6: Ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
5: Wszystkie trzy Karol Nawrocki zawetował. Według resortu finansów poprzednia propozycja prezydenta rozwadniała ochronę klientów rynku kryptowalut, bo zawierała niższe kary finansowe i prawne za nieprzestrzeganie przepisów niż ustawy rządowe. Są już wyniki sekcji zwłok operatora filmowego Witolda Płóciennika. Wynika z nich, że zmarł on z przyczyn naturalnych kilka dni przed odnalezieniem jego ciała, a data jego zgonu może odpowiadać dacie zaginięcia. Śledztwo w sprawie zaginięcia i śmierci 56-latka prowadzi prokuratura rejonowa w Sulęcinie w Lubuskiem. Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę 29 sierpnia nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach. Przyjechał tam odpocząć. Jego poszukiwania ruszyły w poniedziałek 31 sierpnia. Ciało Płóciennika zostało znalezione 3 września wieczorem w lesie na obrzeżach Lubniewic. W Polskim Komitecie Olimpijskim za 2 godziny rozpocznie się posiedzenie prezydium zarządu, które ma być gruntem pod odwołanie przebywającego w areszcie Radosława Piesiewicza. Dziś poznamy datę zwołania całego zarządu, który będzie w stanie pozbawić prezesa władzy. Niewykluczone, że nastąpi to jeszcze w tym tygodniu. O odwołanie Piesiewicza z funkcji apeluje minister sportu Jakub Rutnicki. Zmieniamy temat. Wycieczki, spacery i kawa na świeżym powietrzu. Dziś prawdopodobnie już ostatni powiew lata w tym roku. Polacy korzystają z pogody.
7: W domu śpimy już po pracy, po nocy, więc chcemy skorzystać, bo tylko właśnie chyba dzisiaj i jutro i już po lecie.
8: Żeby naturalnie witaminę D3 organizm mógł wytworzyć, endorfiny od słońca, wiadomo.
5: Ciepło ma być dziś i jutro, od czwartku ochłodzenie w całej Polsce. Regał na ubrania, różowe ukulele, futerale takiego samego koloru, mrożona pizza w torbie termicznej czy świadectwo szkolne. To tylko niektóre z ponad 600 przedmiotów, które w pociągach Polregio znaleźli w wakacje pracownicy przewoźnika. W jednym ze składów przyszły pan młody zostawił garnitur. Na szczęście udało mu się go odzyskać jeszcze przed uroczystością. Najbardziej zapominalscy okazali się pasażerowie na Pomorzu Zachodnim, w Małopolsce i w Łódzkiem, a najczęściej zostawiali w pociągach jednak standardowe przedmioty typu plecaki, walizki, portfele, telefony i dokumenty.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Ptasia Wita przy Lasku Marcelińskim. Pogoda.
5: Mamy krótkotrwały powrót lata. Na termometrach dziś maksymalnie od 25 stopni na Pomorzu, przez 28 na Mazowszu, w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie, do 30 na Dolnym Śląsku, do tego w całym kraju słonecznie.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na Poznańskiej Starołęce.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
4: Dzień dobry. Po wiadomościach w Radiu Pogoda wracają najpiękniejsze melodie, wracają też wspomnienia. Za kilka minut usłyszymy wspomnienia o Krzysztofie Krawczyku przy okazji rocznicy urodzin tego artysty, ale najpierw proponuję posłuchać przebojów Czerwonych Gitar i zespołu The Platters.

0: Flatters i poziom mistrzowski, zarówno jeśli chodzi o kompozycję, jak i o wykonanie piosenki Only You. Właśnie wracamy do Państwa wspomnień. Dzień dobry.
1: Witam Radio Pogoda. Tak, słucham wszystkich piosenek, ale szczególnie dzisiaj była mowa o Krzysztofie Krawczyku z okazji jego urodzin. Tak. Ja zapamiętałam taką audycję w telewizji Szansa na sukces i był właśnie Krawczyk. Jedną z jego piosenek śpiewał mój taki dobry znajomy Grzesiu i wybrał piosenkę Zatańczy ze mną jeszcze raz. Coż to była za zabawa. Grzesiu na rękach stawał, żeby wygrać. No i wygrał. Zaśpiewał Grzesiu w Opolu. Grzesiu Markocki, fajny piosenkarz. Tak się zaprzyjaźnił z Krawczykiem, że no ubaw był, po prostu był ubaw na antenie. Tak zapamiętałam Krawczyka, był bardzo wesoły i taka wesoła atmosfera wtedy się wywiązała. Bardzo pozdrawiam Radio Pogoda i do zobaczenia we Wrocławiu. Ja już robię kapelusz. O. Anna, pozdrawiam wszystkich. I zapraszam.
0: Wzajemnie pozdrawiam Pani Anno. Dziękuję za to przypomnienie wspólnego występu obu Panów i do zobaczenia na rynku we Wrocławiu w przyszły piątek. Początek całego wydarzenia o 12:00.

0: Grupa Vox za nami. Za chwilkę usłyszymy piosenkę Marii Koterskiej Chłopcy z obcych mórz, a teraz jeszcze jedna ilustracja działania najpiękniejszych melodii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze, mówi Barbara. Właśnie leci duet Krzysztofa Krawczyka z Danielem Olbryskim. Dawno, dawno nie słyszałam tego, a jest tu przeuroczy, bardzo sympatyczny utwór. Oni to świetnie wykonują, uśmiecham się. Dzięki za to. A Beskidzie Sądeckim jest upalnie, nieźlecnie. Serdeczności.
0: Serdeczności odwzajemnione, pani Barbaro. Chodziło o piosenkę Z dziewczynami to różnie bywało, której słuchaliśmy jeszcze przed południem w Radiu Pogoda. A jeżeli chodzi o pogodę, te aury na zewnątrz, to prognozy mówią, że ona potrwa jeszcze jutro w takiej postaci. Miejmy nadzieję, że prognozy się mylą i to babie lato potrwa przynajmniej do złotej polskiej jesieni.
2: Autopromocja.
3: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
4: Przeżyłam z tobą tyle lat.
3: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
5: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.

wierzy w miłość i to jeszcze kolorową. Śmieszy cię, że umiem marzyć, stawiać los na szczęścia kartę, która nigdy nie wychodzi.

Bill Haley and the Comets w piosence See You Later Alligator z 56 roku. Dzisiaj w kalendarzu m.in. Dzień Dobrych Wiadomości, a to zobowiązuje, więc dobra wiadomość teraz brzmi tak. Jeszcze do piątku w Radiu Pogoda mogą Państwo zdobyć takie urządzenie przydatne w podróżach zagranicznych, które niemal na żywo może przetłumaczyć to, co Państwo mówią, na jeden z ponad 100 języków. I proszę sobie wyobrazić, że to jest nagroda gwarantowana w porannej zagranicznej piątce w tym tygodniu. Czyli jeżeli Państwo wezmą udział w tej zabawie na antenie Radia Pogoda, to od razu nagroda należy do Państwa. A nagrodą główną jest bardzo przyjemne 500 zł na podróżne wydatki. Dzisiaj też przypada Dzień Marzyciela, więc można sobie wymarzyć taką podróż do zupełnie obcego kraju, a potem ją zrealizować, nie martwiąc się o to, że się Państwo nie będą mogli dogadać, bo ta maszynka zwana translatorem zrobi to za Państwa. Wczoraj na profilach społecznościowych Radia Pogoda zamieściliśmy próbkę możliwości tego automatycznego tłumacza, więc jeżeli mają Państwo ochotę zobaczyć, jak Zygmunt Heiser posługuje się tym sprzętem, warto zajrzeć na Facebooka albo Instagram Radia Pogoda, a potem zapisać się do zagranicznej piątki na stronie radiopogoda.pl. Nie pomyliłem się, taka jest droga do udziału na antenie w tej zabawie. Jeżeli się Państwo postarają, to kto wie, może jutro o 8 z minutami to właśnie do Państwa zadzwonią Asia Kruk z Zygmuntem Heiserem i zaproszą do wzięcia udziału w tej zagranicznej piątce Radia Pogoda. A teraz posłuchamy artysty, którego dzisiaj wspominaliśmy w towarzystwie artysty, który przewijał się przez całe lato przez antenę Radia Pogoda. Na pewno Państwo rozpoznają i Krzysztofa Krawczyka, i Bohdana Smolenia.

Jedna z najpiękniejszych melodii Ireny Jarockiej, Ślubne prezenty za nami. Przed nami najpiękniejsze melodie w wykonaniu Mieczysława Foga i Michała Bajora. O 14:00 przywita się z Państwem Wojciech Babiarczyk, a ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10:00.

0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
1: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
0: Już od 400 zł studiuj.
1: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
0: Ekonomię i logistykę.
1: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
0: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
1: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
0: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
8: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
11: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Reklama.

bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: znów na luzie.
1: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
3: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
8: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
9: Została ostatnia reklama.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
12: Reklama. Wtorkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Na zegarach 14:00, pora na wiadomości.
13: Dobre wyniki polskich 15-latków w międzynarodowym badaniu. Premier komentuje złożenie przez prezydenta projektu w sprawie kryptowalut. Kradzież w kolejnym francuskim muzeum. Sprawcy poszukiwani.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
13: Miriam Lipińska. Polscy uczniowie w edukacyjnej europejskiej czołówce. Jak wynika z międzynarodowego badania PISA 2025, wyniki polskich 15-latków są powyżej średniej dla 38 krajów OECD oraz powyżej średniej uzyskanej przez uczniów z całej Unii Europejskiej. W badaniu realizowanym w ponad 90 krajach przebadano trzy obszary: umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W tym ostatnim od polskich nastolatków lepsi są tylko ci z Wielkiej Brytanii, Estonii i Szwajcarii. Co ważne, wyniki polskich uczniów od kilku lat są podobne, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
15: Zdecydowana większość gospodarek i systemów edukacyjnych na świecie odnotowała znaczący spadek. Na tym tle wyniki Polski są stabilne. Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym rozwiniętych, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas. To duże osiągnięcie.
13: Ale są też minusy. 24% polskich nastolatków nie umie czytać ze zrozumieniem. Czas na groteskowe manewry się skończył, mówi premier Donald Tusk, odnosząc się do złożenia przez prezydenta w Sejmie drugiego projektu ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Trzy rządowe ustawy w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował. Szef rządu przekonuje, że teraz najważniejsze jest wyjaśnienie afery Zonda Krypto, upadłej giełdy kryptowalut powiązanej z politykami prawicy.
16: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich.
13: Karol Nawrocki trzy razy wetował projekty ustaw autorstwa koalicji rządzącej, które miały uregulować rynek kryptowalut. Uczestnik protestu przeciw skrajnie prawicowej AfD w Halle na wschodzie Niemiec postrzelony z broni pneumatycznej. 25-latek ma lekkie obrażenia twarzy, ale nie wymagał hospitalizacji. Pod koniec wiecu w stronę uczestników protestu padły strzały z jednego z pobliskich budynków mieszkalnych. Sprawca pozostaje nieznany, śledztwo trwa. Zuchwały napad na Muzeum Renoira koło Nicei na południu Francji. Złodzieje ukradli cztery obrazy, ale dwa z nich porzucili w trakcie ucieczki. Dzieła odnaleziono w ogrodzie muzeum. Do kradzieży doszło dziś nad ranem. To kolejna kolejna głośna kradzież w muzeum we Francji. Jesienią zeszłego roku złodzieje ukradli z Luwru klejnoty koronne. Choć sprawcy włamania zostali złapani, klejnotów dotąd nie odnaleziono. Co czwarty Polak nie ma żadnych oszczędności, ale jednocześnie ponad połowa tych, którzy oszczędzają, odkłada pieniądze na tak zwaną czarną godzinę. Kwotę powyżej 100 tysięcy złotych odłożyło 14% pytanych w badaniu Velobanku. Wśród osób, które oszczędzają lub inwestują pieniądze, 55% robi to regularnie. Ponad połowa oszczędzających nie musiała korzystać z oszczędności w ciągu ostatniego roku.
14: Pogoda.
13: Na niebie nad Polską nie pojawi się dziś ani jedna deszczowa chmura. Do tego słonecznie, a na termometrach od 25 stopni na Pomorzu i Podlasiu przez 28 na Mazowszu i Lubelszczyźnie do 30 na Dolnym Śląsku.
12: Cztery minuty po godzinie 14. Lato za oknami nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Piękna, powiedziałbym nawet upalna pogoda za oknami. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Skoro za oknami tak pięknie, to w Radiu Pogoda będzie jeszcze piękniej i jeszcze więcej słońca. To wszystko za sprawą tych najpiękniejszych melodii. Sława Przybylska już teraz na dobry początek.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

Bez końca mogę słuchać piosenek Marka Grechuty. Nie dokazuj w radiu pogoda. To są najpiękniejsze melodie. 12 minut po godzinie 14, a do 18 mnóstwo atrakcji czeka Państwa we wtorkowe popołudnie. Po 15.30 spotkamy się już po raz kolejny w najpiękniejszych melodiach z Krystyną Giżowską. No i ta wielka muzyczna gwiazda opowie nam o swoich kolejnych niezapomnianych piosenkach. O 16.30 zapraszam Państwa na Państwa ulubioną już popołudniową zabawę. Daję słowo. Będą mieli Państwo 15 sekund na to, żeby 5 skojarzeń dodać do słowa, które pojawi się o 16.30. A do wygrania m.in. jako nagroda gwarantowana to podwójne bilety na Retro Moto Show w Poznaniu, które odbędą się od 18 do 20 września. Nagroda główna to książka Pępek Świata Alka Rogozińskiego. A o 17.30 ktoś z Państwa dołączy do tego ekskluzywnego klubu pogodnych ludzi. To i jeszcze więcej czeka na pewno Państwa do 18 w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie? Bardzo proszę. Jedna z moich ulubionych francuskich artystek to Françoise Hardy.

0: Mając 16 lat wzięła udział w eliminacjach do Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Trafiła do finałowej Złotej Dziesiątki, wygrywając rywalizację z nikomu jeszcze wtedy nieznanym Czesławem Niemenem. Halina Frąckowiak w Radiu Pogoda, najpiękniejsze melodie, a już za moment wspominać będziemy artystę, który w Polsce został okrzykniętym polskim Elvisem Presleyem. O kim mowa? Szczegóły za moment. Zatem proszę koniecznie zostać bardzo blisko Radia Pogoda.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
12: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: Cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Party, to pytasz mnie, co ci dam w Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na zegarach w pół do trzeciej. Na dziś rocznica urodzin artysty, który jako dziecko wcale nie planował wielkiej kariery estradowej. Poważnie rozważał pójście do seminarium duchownego, a także karierę prawniczą. Wydał 129 płyt, zaśpiewał w duetach choćby z Edytą Bartosiewicz, Katarzyną Nosowską, czy z Goranem Bregowiciem, z którym stworzył taki cudowny album. No i chyba wszystko już jasne. Krzysztof Krawczyk, bo o nim mowa już teraz przed państwem, a mnie jest szkoda lata.
1: Moja żona mnie dzisiaj skrzyczała. Powiedziała, że mazgaj, że głupi, że się za mnie ze wstydu rumieni. Kiedy wreszcie zmądrzeje już raz, a na śmiesznym tle sprawa powstała. Poprosiłem poziomek, niech kupi. Zdziedziniałeś, powiada, w jesieni? To już jesień, jak leci ten czas.

świecie. Jasnych spodni już chyba nie włożę. Wkrótce zaczną się deszcze i słota. Na to ona: przepraszam, idiota. Uśmiechnąłem się, mów sobie zdrowo. Ty wiesz swoje, a ja swoje wiem. A mnie jest szkoda lata i letni złoty wspomnień.

Człowiek pensję ma gorzej niż marną. 200 złotych miesięcznie niewiele, ale w lecie tych 200 to suma. Można za nią jak król jakiś żyć. Słońce grzeje, opala za darmo. Wisłę gratis masz w każdą niedzielę. Ptaki dają bezpłatne koncerty.

kola lata i letnich złotych wspomnień. Niech mówią głupi o mnie, a mnie jest żal. Za oknem szaro smutno, a jeszcze przed miesiącem wesoło zieleń słońce. Naprawdę żal. To tak, jak gdyby

0: artysta, który z natury był niezwykle nieśmiały i skryty, a te ciemne szkła dawały mu poczucie prywatności i bezpieczeństwa. Na scenie Roy Orbison w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie na zegarach za 22 minuty będzie 15. To teraz pora na zespół, którego nazwa nawiązuje do skandynawskich wędrownych poetów i śpiewaków. Ten zespół, Skaldowie, już za moment w Radiu Pogoda, zatem proszę zostać z nami.
1: Autopromocja.
2: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Jeśli chcesz dobrze spać, to...

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Koseł.
1: Reklama. Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
5: Kaufland jest fresh!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Została ostatnia reklama.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
4: Reklama. Są ostrzeżenia przed upałami, możliwe, że ostatni raz w tym roku. Rząd wstrzymuje się z pracami nad państwowym e-dziennikiem. Mali pacjenci nie będą już odsyłani. Na Podkarpaciu rusza budowa Centrum Medycyny Dziecięcej.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
4: Miriam Lipińska. Wróciły ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dla południa kraju. Jutro gorąco zrobi się też w całej południowo-wschodniej części Polski. To oznacza temperatury z trójką z przodu. Ponad 30 stopni pokazują już termometry w Krakowie. Co mieszkańcy i turyści myślą o tym wrześniowym lecie?
5: Przepraszam, co pan myśli o tej pogodzie we wrześniu?
6: Bardzo fajnie.
5: Nie za gorąco?
6: Da się wyżyć, czekajmy na zimę.
5: Jak się panu takie temperatury we wrześniu podobają?
7: Nie za bardzo.
5: Dzisiaj ma być 30 w Krakowie.
7: Troszeczkę za dużo.
5: Coś jest nie tak z pogodą?
7: Zdarzały się, proszę pana, mam trochę lat, więc w latach 60. też były takie pogody we wrześniu.
5: Jakieś sposoby na przetrwanie takich upałów?
8: Krótkie spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
4: Jutro ma być jeszcze o kilka stopni cieplej i tym ciepłem trzeba się nacieszyć, bo od czwartku już spore ochłodzenie. Gorąco będzie dziś też zapewne w siedzibie PKOL-u. Właśnie teraz rusza tam spotkanie Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze sportowi zbierają się po raz pierwszy od zatrzymania i aresztowania prezesa PKOL Radosława Piesiewicza. Dziś jednak nie dojdzie do jego odwołania. Do tego potrzeba zwołania całego zarządu, ale niewykluczone, że nastąpi to jeszcze w tym tygodniu. Rząd na razie wstrzymuje pracę nad bezpłatnym e-dziennikiem i czeka na informacje ze strony służb. Czy prezydent, który zawetował ustawę wprowadzającą od 1 września pilotaż darmowego elektronicznego dziennika, nie uległ lobbystom? Od tego trzeba zacząć, by można było ponownie zająć się ustawą, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
9: Jeżeli tam był lobbying, to przygotowywanie w tej chwili ustawy, angażowanie pracy, znowu poszukiwanie szkół, proszenie nauczycieli, żeby włączyli się do pilotażu tylko po to, żeby znowu ktoś coś zawetował, bo przyjdą lobbyści, no traci sens. Więc najpierw sprawdźmy, kto stał za tym wetem i jaki lobbying gdzie docierał.
4: Prezydent, tłumacząc decyzję o wecie, twierdził, że są obawy dotyczące ochrony danych uczniów i rodziców w państwowym e-dzienniku. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Granicę przekroczył dziś przed południem. Taki ruch zapowiadał zresztą wielokrotnie po odzyskaniu wolności wiosną tego roku. Podczas wizyty w parlamencie w połowie maja mówił o swojej motywacji i odpowiadał na pytania o obawy przed ponownym uwięzieniem przez reżim Łukaszenki.
10: Sens jest, znaczy trzeba byłoby zapytać nie tylko Polaków w Polsce, ale też Polaków na Białorusi, co sądzą o moim powrocie. I to jest bardzo, bardzo dla mnie ważne i dla nich ważne i jakby czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie.
4: Andrzej Poczobut odzyskał wolność pod koniec kwietnia po 5 latach spędzonych w białoruskim łagrze, gdzie trafił skazany w politycznym procesie. Rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. Dziś na początek prac w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim wmurowano kamień węgielny. To przełom dla Polski południowo-wschodniej, bo Podkarpacie dotąd nie miało samodzielnego szpitala dziecięcego.
11: Dzięki tej inwestycji rodzice nie będą musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach poza Podkarpaciem.
4: Mówi dyrektor szpitala. Placówka ma być oddana do użytku w październiku 2029 roku.
2: Co jest grane w Poznaniu?
12: Urszula Salamon, zapraszam. Zaczynamy od teatralnej propozycji. Wieczorem wybierzcie się na spektakl Dracula Vagina Dentata. Jego bohaterką jest Ala, nastolatka, która przekracza próg inicjacji. Dziewczyna przejdzie przez osobliwy labirynt postaci, w którym spotka pomocników i mentorów. Spektakl dzisiaj i jutro o 19 w Teatrze Polskim w Poznaniu. A w Heliosie zobaczycie dzisiaj Gwiazdozbiór Psa. W postapokaliptycznym świecie wirus niszczy ludzkość. Jednym z ocalałych jest Hink, pilot, który przeżył grypę, ale stracił rodzinę. Seans dzisiaj o 21.10 w kinie Helios. Na koniec sport. W sobotę nad Rusałką odbędzie się wydarzenie charytatywne Głowa do Góry – Sport Pomaga. W programie są biegi dla dorosłych i dzieci, a także zumba i yoga. Wydarzenie wesprze Fundację Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu.
2: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda.
4: W całym kraju dużo słońca i błękitnego nieba i bardzo ciepło na termometrach od 25 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 27 na Podkarpaciu, 28 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 30 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Do 30 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.
1: Prawie 5 minut po godzinie 15. Zaczynamy, drodzy Państwo, to słoneczne, wtorkowe, gorące popołudnie z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko. A teraz na dobry początek artysta, który do dziś gra i kocha tenis ziemny i podobno nie może obejść bez tych takich ruchowych rzeczy, mając już 85 lat, jak to ładnie ostatnio napisał w swoim felietonie na pewnej angielskiej stronie internetowej. No to przed Państwem już teraz Cliff Richard.

Swoją wielką karierę zaczynała w 1970 roku w zespole Bemi Beck, który założyła razem ze swoim utalentowanym bratem Aleksandrem Bemem. Już rok później zdobyli prestiżową nagrodę dziennikarzy na festiwalu w Opolu. Ewa Bem i Co z tego dziś masz? To są najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. 12 minut po godzinie 15, a już za kilka minut spotkamy się z najpiękniejszymi melodiami Krystyny Giżowskiej. Są Państwo ciekawi, jaka dziś pojawi się piosenka na tapecie, to proszę być z nami bardzo blisko. No a teraz idealna piosenka, jeśli Państwo wracacie z pracy do nucenia w samochodzie. Do Łezki, Łezka i Maryla Rodowicz.

0: Byli pierwszym zespołem w historii, którego występ nadawano na żywo przez satelitę. To był rok 1967. Słynna czwórka z Liverpoolu, czyli Beatlesi w radiu. Pogoda, najpiękniejsze melodie. To już prawie 20 minut po godzinie 15, a już za kilka minut spotkamy się z najpiękniejszymi melodiami Krystyny Giżowskiej. Proszę zostać z nami.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja.
8: Ogłoszenie płatne.
9: Volkswagen Crafter wspiera biznes. Dziś zaglądamy tam, gdzie zwykły samochód dostawczy zmienia się w narzędzie do zadań specjalnych. Jak wiele może powstać na bazie Volkswagena Craftera?
10: Naprawdę wiele. Dla firmy spożywczej może być chłodnią, dla ekipy technicznej mobilnym warsztatem, a dla budownictwa praktyczną wywrotką. Na tej samej bazie powstają też kontenery, lawety, ambulanse, bankowozy, kampery czy samochody strażackie.
9: A skąd taka różnorodność?
10: Volkswagen Crafter występuje jako furgon, wersja skrzyniowa oraz podwozie pod zabudowę. Do tego dochodzą różne długości, wysokości, rozstawy osi i trzy rodzaje napędu. Firma zabudowująca dostaje więc solidny punkt wejścia, a przedsiębiorca pojazd precyzyjnie dopasowany do konkretnego zadania.
9: Czyli chłodnia i warsztat mobilny mają więcej wspólnego niż mogłoby się wydawać.
10: Zdecydowanie. Łączy je Volkswagen Crafter, który nie narzuca firmie jednego sposobu pracy. Zmienia się w dokładnie takie narzędzie, jakiego naprawdę potrzebuje dany biznes.
8: To było ogłoszenie płatne.
0: Reklama.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
13: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
14: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Znasz to? Ten i inne porywające hity tylko we wrześniu w kinach. Zabierz bliskich na najnowszy koncert światowej sławy skrzypka André Rieu i jego wspaniałej orkiestry Johanna Strausa. Swoje kino znajdziesz i bilety kupisz na stronie kinomaestro.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.

to największe dno rozpaczy. Jak ciężko mnie doświadczył los, sam nie rozumiem, co to znaczy. Czyżbym pokręcił coś, a w domu kartka, co się stało? Czyżbym

0: Jadwiga Strzelecka w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie na zegarach w pół do czwartej. To jest idealny moment na to, żeby w studiu pojawiły się dwie cudowne osoby. Krystyna Giżowska i Monika Tarka. Zaczynamy. Najpiękniejsze melodie.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, a ze mną oczywiście Krystyna Giżowska. Dzień dobry, Krysiu.
3: Dzień dobry.
2: Dzisiaj posłuchamy takiej Twojej piosenki, ballada o zwyczajnym dniu, dlatego że ten rok jest wyjątkowy dla tego utworu, bo Ty w 1976 roku właśnie z tą piosenką byłaś w Opolu. To chyba w ogóle był Twój debiut wtedy, opolski, czy?
3: No, ja 76 rok, tak. Dopiero zaczynałam raczkować na scenie, już tak jako sama, nie z zespołem. I to był chyba jeden z pierwszych utworów, jaki nagrałam. Mhm. Ja do dzisiaj mam ogromny sentyment do tej piosenki. A dlaczego? Bo tekst Jadzi Has, która napisała przepięknie, delikatnie o Polsce, o kraju, w którym mieszkam, tak, o miłości do tego kraju. Nie jest patetyczny, nie jest rzucający na kolana, a w sposób bardzo ciepły i delikatny mówi o miłości do ojczyzny. Mm-hmm. I powiem szczerze, że jeśli są jakieś, bo bywają koncerty z okazji tam, przy okazji
2: jakichś
3: różnych
2: patriotycznych rocznic,
3: wydarzeń, tak, i mam w tym momencie o koncert, to sięgam po tą piosenkę. I okazuje się, że można w sposób piękny, delikatny pokazać, jak kochasz swoją ojczyznę, prawda?
2: No ale ta piosenka też ma taki wymiar osobisty z tego powodu, że twój pierwszy mąż ją skomponował, tak?
3: Tak, Janusz Sławiński skomponował kilka piosenek, które śpiewam do tej pory. Nie wszystkie, ale do niektórych wróciłam, bo są po prostu dobre, no.
2: No
3: są
2: tak,
3: dobre.
2: No bo to znakomity kompozytor, jakby
3: to
2: nie
3: fakt,
2: było.
3: To fakt, że on mi otworzył drzwi właściwie do tego, co robię. On spowodował, że to, co robię, stało się moim zawodem. On zabiegał o to wszystko. On pilnował wszystkich nagrań, wszystkich, no powiem szczerze, od niego się zaczęło.
2: Pamiętasz ten swój pierwszy występ w Opolu? Były nerwy, trema?
3: Aj, ja miałam
2: Wyglądałaś
3: zawsze tremę.
2: Wyglądałaś przepięknie, taką sukienkę, ciemny róż, taki...
3: Ja miałam zawsze tremę paraliżującą, na początku. Teraz się troszkę z nią oswoiłam, chociaż do tej pory, kiedy wychodzę na scenę, no chodzę jak koń przed wyścigami, palcami w ogóle...
2: Musisz rozchodzić nerwy,
3: muszę,
2: tak?
3: Muszę, dokładnie. Ale pierwsze dźwięki, pierwsze spojrzenie na publiczność, kocham kontakt z publicznością i jakoś tak powoli ta trema opada, a potem to już jest zupełnie inna rozmowa między nami.
2: Słuchamy, proszę Państwa, tej pięknej piosenki, od której właściwie ta Twoja kariera solowa się zaczęła, można powiedzieć. Tak. Ballada o zwyczajnym dniu, Krystyna Giżowska. No i słyszymy się jutro. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.

0: to gwiazda, drodzy Państwo, która w 1970 roku reprezentowała Wielką Brytanię w konkursie piosenki Eurowizji. No i na tym konkursie zajęła drugie miejsce. To Mary Hopkins w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie za 18 minut będzie 16, już po 16 emocji na pewno u nas nie zabraknie, bo zaczynać będziemy Państwa ulubiony konkurs, czyli daję słowo do wygrania dzisiaj m.in. nagroda gwarantowana to podwójne bilety na Retro Moto Show, które odbędą się w Poznaniu od 18 do 20 września, także książka Pępek Świata Arka Rogozińskiego. Gorąco Państwa zapraszam, a do zabawy będzie się można zgłaszać parę minut po godzinie 16. Proszę zatem zostać z nami.
1: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
2: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
8: Jestem w Toyota Komorniki Poznań, przy ulicy Platynowej 2, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Wybierz tego miejskiego crossovera, który wykrywa niezawodnością i oszczędnością napędu hybrydowego oraz zachwyca nowym designem i technologią. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu z pełnym bakiem. Zapraszamy, Toyota Komorniki Poznań, Platynowa 2.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona. 25% taniej przy zakupie dwóch.
14: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
15: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
16: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
17: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: Mamy niskie ceny.
21: Została ostatnia reklama.
22: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
23: Reklama.
6: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróżby.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

0: autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: Codziennie.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage.
8: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
9: Została ostatnia reklama.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
0: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
13: Popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Halina Kunicka, Zbigniew Wodecki, a także czerwone gitary. A teraz zapraszam Państwa na wiadomości, bo na zegarach 16.
14: Premier odpowiada na prezydencki projekt ustawy w sprawie kryptowalut, podejrzany o serię prób sabotażu w rękach niemieckiej policji. Wciąż nie wiadomo, ilu kandydatów wystartuje w wyborach prezydenta Krakowa.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
14: Miriam Lipińska. Ruszyła machina rozliczeń zonda krypto, mówi premier Donald Tusk. To reakcja na złożenie przez prezydenta drugiego projektu ustawy w sprawie rynku kryptowalut. Rządowe ustawy w tej sprawie Karol Nawrocki już 3 razy zawetował. Zapewnia, że chce regulacji tego rynku, ale nie w sposób proponowany przez rząd. Tymczasem premier całkowicie wyklucza w tej kwestii kompromis z Pałacem Prezydenckim, bo jak tłumaczy głowa państwa, a także PiS i Konfederacja, zgłaszali poprawki po myśli giełdy kryptowalut zonda krypto.
15: Skończyło się bezkarne chronienie interesów mafijnych, także bez złudzeń, panowie. Nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej kwestii.
14: Z kolei prezydenccy ministrowie twierdzą, że drugi projekt jest próbą kompromisu i do zakończenia jałowego sporu wystarczy minimalna dobra wola po stronie rządzących. Fundamentem projektu prezydenta jest trzecia rządowa ustawa, którą wcześniej Karol Nawrocki zawetował. Polscy 15-latkowie należą do europejskiej czołówki w naukach przyrodniczych. Dobrze radzą sobie też z matematyką. Tak wynika z międzynarodowego badania edukacyjnego PISA 2025. Przebadano w nim uczniów z 91 krajów i regionów. Szczególnie dobrze wypadły nauki przyrodnicze. Wyprzedzają nas tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
16: Polska uzyskała w naukach przyrodniczych 495 punktów. Podobne wyniki ma zaledwie kilka krajów europejskich, natomiast zaledwie 3 kraje osiągnęły wyniki istotnie statystycznie wyższe od Polski.
14: Ale ogólny trend na świecie jest taki, że uczniowie coraz gorzej radzą sobie z edukacją. O ile w Polsce udało się wyhamować negatywne skutki na przykład pandemii, to nadal niemal co czwarty nastolatek ma poważny problem z czytaniem, ze zrozumieniem. Dotyczy to zwłaszcza uczniów szkół branżowych pierwszego stopnia. Niemiecka policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o serię aktów sabotażowych na stacje elektroenergetyczne w całym kraju. 48-latek wpadł w pobliżu elektrowni Weisweiler koło Aquisgranu na zachodzie Niemiec. Jak informuje Der Spiegel, w momencie zatrzymania mężczyzna miał przy sobie prawdopodobnie kolejne materiały wybuchowe. Funkcjonariusze znaleźli też w bezpośrednim sąsiedztwie namiot rozstawiony w zaroślach, w którym także znajdowały się ładunki wybuchowe. Seria aktów sabotaży na infrastrukturę energetyczną w Niemczech trwa od 1 września. Doszło do nich w Brandenburgii, Saksonii i nad Renii północnej Westfalii. I na koniec wracamy do kraju. Wciąż nie wiadomo, kto 27 września powalczy w Krakowie o fotel prezydenta. Miejska Komisja Wyborcza nadal nie uporała się z weryfikacją kandydatów, choć ostateczna lista nazwisk powinna być już znana. Komisja wciąż sprawdza podpisy poparcia i dokumenty złożone przez Komitet Sławomira Pietrzaka, Darii Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy i kandydata Konfederacji Bartosza Bochańczaka, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
3: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy.
14: Do tej pory komisja zweryfikowała listy poparcia 6 kandydatów.
17: Co jest grane w Poznaniu?
18: Urszula Salamon, zapraszam. Festiwal roślin powróci do Poznania. Odbędzie się w nowym pawilonie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na odwiedzających czeka ogromny wybór kwiatów. Wydarzenie odbędzie się w ten weekend. A za 2 tygodnie w Starym Browarze będzie królował kryminał. Przed nami Festiwal Granda. W programie są spotkania autorskie z najpopularniejszymi pisarzami i pisarkami. Do naszego miasta przyjadą m.in. Sławek Gortych, Wojciech Chmielarz i Katarzyna Bonda. Granda potrwa od 25 do 27 września. I jeszcze zaproszenie na premierę. 18 września w Teatrze Nowym zobaczymy sztukę Marilyn Monroe – Place Chekhov Tonight. Będzie to nie tylko rekonstrukcja biografii ikony popkultury, ale też próba dopisania kolejnych warstw do jej mitu. Premiera 18 września.
17: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda.
14: Na termometrach dziś prawdziwie letnie temperatury od 25 stopni na Pomorzu i Podlasiu przez 27 na Podkarpaciu, 28 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 30 na Dolnym Śląsku, do tego w całym kraju dużo słońca.
13: Pięć minut po godzinie 16:00, tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie. To teraz mam dla Państwa piosenkę, przy której no trochę zakręci nam się w głowie. Karuzela i Maria Koterbska.

jeden hotel w mieście. Jacek Skubikowski w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, 12 minut po godzinie 16, a już za kilka minut zaczynamy Państwa ulubioną popołudniową zabawę w skojarzenia, czyli zabawa daje słowo. Ja Państwu podaję jedno słowo, a Państwo muszą dodać 5 skojarzeń do tego słowa. Już teraz można zgłaszać się do naszej zabawy. 22 444 40 04. Zabawa daje słowo już za kilka minut, a za kilka minut także zdradzę Państwu, co będzie można dziś wygrać.

0: Ta piosenka ma zdecydowanie dużą dawkę tej pozytywnej energii. Halina Kunicka, orkiestry Dęte w Radiu Pogoda, najpiękniejsze melodie. Zawsze, drodzy Państwo, mam wielki dylemat, jaki przebój Zbyszka Wodeckiego Państwu zagrać, bo najchętniej zagrałbym wszystkie, no ale mogę wybrać tylko jeden. To dziś chyba jedna z jego najpiękniejszych piosenek z lat 70. Proszę zatem zostać koniecznie z nami. Ta piosenka już za moment.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Królowej Jadwigi 51. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z energią po rabaty.
9: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
12: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Została ostatnia reklama.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: Czerwone gitary w Radio Pogoda, na zegarach 29 minut po 16.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: Idealny moment, drodzy Państwo, żeby rozpocząć Państwa ulubioną zabawę. Daję słowo, ja podaję słowo, Państwo muszą podać mi 5 skojarzeń do tego słowa. Mają Państwo na to 15 sekund, a dziś do wygrania między innymi nagroda gwarantowana to bilety na Retro Moto Show w Poznaniu, które odbędzie się od 18 do 20 września. Nagroda główna to książka Pępek Świata Alka Rogozińskiego. Pod 22 444 40 04 jako pierwsza zgłosiła się pani Małgorzata. Dzień dobry, pani Małgosiu.
2: Dzień dobry.
0: Z jakiego pięknego miasta pani do nas dzwoni?
2: To jest wioska. Ja mieszkam koło między Gniewkowem a Toruniem.
0: A, to piękne rejony, prawda?
2: Tak, Kujawsko-Pomorskie.
0: Kujawsko-Pomorskie. Uwielbiam te rejony. Kocham szczególnie za grzyby. A grzybów już u Państwa
2: tak,
0: moc?
2: Tak, jest
0: jeszcze...
2: dużo. Tak.
0: Jest dużo.
2: Jest moc, dużo. Jest bardzo dużo. I prawdziwki, czarnoletki.
0: No to będziesz po co pojechać? Może w ostatni weekend września.
2: No zapraszam.
0: Bardzo gorąco dziękuję. Pani Małgosiu, ale ja dzwonię w sprawie naszej zabawy. Czy zasady są Pani znane? Ja podaję słowo. Na przykład plaża. Pani mówi mi piasek, morze, ręczniki. Tak. Muszelki, fale tak. i tak dalej.
2: Tak,
0: dzisiaj na pewno słowo plaża się nie pojawi, pojawi się inne słowo. Czy jest pani skoncentrowana?
2: Jestem.
0: Przygotowana? Kto będzie kibicował pani?
2: Sama jestem w domu.
0: Rozumiem. No to mogę pani tylko powiedzieć tyle, że tutaj jest parę osób w studiu, więc trzymamy za panią mocno kciuki. W takim razie 15 sekund, a ja już teraz podaję pani to słowo. To słowo, pani Małgosiu, to jest, uwaga, las.
2: Zielone drzewa, zdrowie, świeży oddech, liście, krzewy. Zwierzęta.
0: No i wystarczy, naprawdę nam to starczy, bo już pani podała jest. Nawet więcej niż tylko 5 tych magicznych słów. W takim razie, pani Małgosiu, z wielką przyjemnością wręczam pani 2 nagrody. Pierwsza nagroda to są podwójne zaproszenia na niezwykłe Retro Moto Show do Poznania. No a druga to naprawdę fajna książka Pępek Świata Alka Rogozińskiego. W takim razie życzę miłego i słonecznego popołudnia z najpiękniejszymi melodiami, pani Małgosiu.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam was serdecznie, codziennie was słucham. Gdzie tylko jestem, w samochodzie, w domu, w pracy, jak tylko mogę, to was słucham od 10 lat.
0: Pozdrawiamy gorąco i ściskamy mocno również panią.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: 8 dzień września, w kalendarzu dziś rocznica urodzin Krzysztofa Krawczyka. My przez cały dzień w Radiu Pogoda gramy Państwu jego najpiękniejsze melodie, a Krzysztof Krawczyk, jego niezwykłe wspomnienia o tym artyście pojawią się także w programie Aleja Sław parę minut po godzinie 18. Gorąco Państwa zapraszam na ten cudowny wieczór. Będziemy wspominać tego wielkiego polskiego muzyka. A w Radiu Pogoda już za moment Anna Jurksztowicz i Stenia Kozłowska. Radio Pogoda.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
15: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Reklama.
19: Drogi.
16: Drogowskaz Radia Pogoda.
3: Dziś w większości regionów słonecznie, a nawet bardzo ładnie i nawet miejscami upalnie. W południowej części kraju, w centrum do 28, na południu i południowym zachodzie powyżej 30. Jutro możliwe burze i silny wiatr. Jest też alert przed upałem, który będzie obowiązywał w kilku regionach na południu do jutra do 18. Na S8 uwaga, między węzłami Oleśnica Zachód, Oleśnica Północ. Zderzenie busa z ciężarówką i zablokowane dwa pasy w stronę Wrocławia.

0: pogoda.
1: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać,

0: promocji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. MediaExpert.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Jestem w Toyota Komorniki Poznań, przy ulicy Platynowej 2, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Wybierz tego miejskiego crossovera, który wykrywa niezawodnością i oszczędnością napędu hybrydowego oraz zachwyca nowym designem i technologią. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie. Od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu z pełnym bakiem. Zapraszamy, Toyota Komorniki Poznań, Platynowa 2.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
11: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Ptasia Wita przy Lasku Marcelińskim.
13: Razem z Państwem we wtorkowe popołudnie delektuję się tymi najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Frank Sinatra i zespół ABBA. Już za moment, a przed nami wiadomości, bo na zegarach 17.
14: Ogrzewanie mocno uderzy Polaków po kieszeni, przewidują eksperci. Jest wyrok za śmiertelne postrzelenie żołnierza w Szczecinie i dobre wieści z rynku pracy. Firmy będą zatrudniać.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
14: Miriam Lipińska. Rachunki za energię od przyszłego roku wzrosną, ale nie prąd będzie tu największym problemem, bo o ile podwyżki cen prądu raczej będą do udźwignięcia dla większości gospodarstw domowych, to dużo poważniejszym problemem są rachunki za ogrzewanie, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
16: Zwłaszcza po tej zimie, kiedy było widać mrozy, jakich dawno nie było w Polsce od 15 lat, minus 20 stopni, że wiele osób zapłaciło naprawdę bardzo dużo za ogrzewanie i to nie tylko energią elektryczną, ale ceny peletu, węgla, gazu stały się dużo bardziej znaczącym składnikiem w gospodarstwie domowym.
14: Gaz w ostatnim czasie drożeje na potęgę. Według ekspertów przeciętne gospodarstwo domowe przez cały przyszły rok zapłaci za prąd o 200 zł więcej. Więzienie za śmiertelne postrzelenie żołnierza podczas odstrzału dzików. W sądzie w Szczecinie zapadł dziś wyrok w sprawie z 2023 roku. Myśliwy Stanisław H. spędzi w więzieniu 2 lata i 10 miesięcy, a jego pomocnik Tomasz F. rok i 3 miesiące. Do zdarzenia doszło na terenie pasa ćwiczeń taktycznych Krzekowo w Szczecinie. Odbywający tej nocy ćwiczenia taktyczne żołnierz został trafiony w szyję. Reanimacja zakończyła się niepowodzeniem. Myśliwy tłumaczył w sądzie, że był przekonany, że ustrzelił szopa pracza, dlatego szybko zakończył polowanie i odszedł. Sąd jednak nie uwierzył w te tłumaczenia. A dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Polskie wojsko najpewniej jeszcze w tym tygodniu rozpocznie testy rodzimych dronów do zastosowań militarnych. Bezzałogowce mają być sprawdzane najpierw na poligonach, a potem także w przestrzeni powietrznej. Ich zakładany zasięg to nawet 1000 kilometrów, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego.
17: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów dalekiego zasięgu, o których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów.
14: Testowane drony nie będą uzbrojone, a o prowadzonych ćwiczeniach mają informować alerty RCB. Dziś i jutro to prawdopodobnie już dwa ostatnie tak ciepłe dni tegorocznego lata. Jesień nadchodzi nieuchronnie, ale na razie mamy szansę cieszyć się jeszcze piękną pogodą. Z uroków lata we wrześniu korzystają m.in. mieszkańcy Łodzi.
18: Więcej słońca, więcej witaminy D.
19: Więcej radości.
20: Widać nawet na Piotrkowskiej.
21: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
14: Ogródki restauracyjne są pełne gości. do tego spacerowicze i rowerzyści. Tym ciepłem trzeba się nacieszyć, bo już od czwartku zdecydowane ochłodzenie. Dwa razy więcej firm zamierza jesienią tego roku zatrudniać niż zwalniać.
3: Kolejny dobry kwartał przed nami na pewno każe napawać optymizmem co do ilości ofert pracy i co do koniunktury.
14: Szukać będą zwłaszcza duże firmy, mówi współautor opracowania Rafał Mróz, ekspert rynku pracy Manpower. Rąk do pracy zamierza szukać co trzecia firma. 15% nie wyklucza zwolnień, ale najwięcej, bo ponad połowa, zamierza trzymać zespoły bez zmian. Tak wynika z najnowszego barometru perspektyw zatrudnienia.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
15: Pogoda.
14: W całym kraju dziś bardzo ciepło, od 25 do 30 stopni. Jutro letnie temperatury z nami pozostaną, choć już nie wszędzie. Na Pomorzu Zachodnim 19 stopni, 24 w Wielkopolsce, 30 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 31 na Śląsku. W zachodniej połowie kraju deszcz i lokalne burze, w pozostałych regionach jeszcze słonecznie.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
13: 4 minuty po godzinie 17. Późne wtorkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko. W tej godzinie ktoś z Państwa dołączy do naszego ekskluzywnego klubu, czyli klubu pogodnych ludzi. A w Radiu Pogoda teraz Mieczysław Wojnicki, a zaraz potem Majka Jeżowska.

To gwiazda, która pojawiła się w 15. edycji Tańca z Gwiazdami, a piosenka jej zawsze przypominać mi będzie szkolne czasy. Majka Jeżowska, najpiękniejsza w klasie, to był rok 1981. Tu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie, prawie 12 minut po godzinie 17. Ostatnio z moim radiowym przyjacielem rozmawialiśmy na temat polskiej muzyki lat 60. i on mnie zapytał, która według mnie jest taka niezwykła piosenka, która ma w sobie nie tylko energię, ale także taką lekką melancholię. No i powiem Państwu szczerze, że miałem trudny wybór, ale chyba ostatecznie padło na ten przebój. Blackout, Mira Kubasińska i Wyspa. To był 67. rok.

Królestwa Mebli i Łososia prosto ze Szwecji. Abba w Radiu Pogoda, najpiękniejsze melodie, 20 minut po godzinie 17, a już za kilka minut ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi, a Państwo mogą cały czas zgłaszać się do naszego klubu. Wystarczy zadzwonić pod 22 444 40 04 albo uczynić to przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl. Zatem proszę być razem z nami, bo już za moment być może do Państwa zadzwonimy. Radio

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.
1: Autopromocja.
2: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Została ostatnia reklama.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i TravistoFast.
12: Aflofarm.

0: Tak, drodzy Państwo, brzmią te najpiękniejsze melodie w wtorkowe popołudnie. To Elenia na zegarach, jak w szwajcarskim zegarku, 17:30.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
0: A razem ze mną jest pani Dominika, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Skąd pani do nas dzwoni?
2: Z Radyń, to jest pod Grodziskiem Mazowieckim.
0: Rozumiem, jak się tam mieszka? Piękna okolica?
2: Tak, pięknie, jest bardzo ładnie. Od 6 lat mieszkam na wsi akurat.
0: No, na wsi to naprawdę przyjemna rzecz mieszkać. Ma pani może jakiś ogródek swój, coś tam pani uprawia, czy jeszcze nie?
2: Tak, są warzywka, owoce.
0: A,
2: tak,
0: no,
2: uprawiam.
0: No to można powiedzieć, że wszystko zdrowe i wszystko z własnej grządki.
2: Tak.
0: Mhm. Pani Dominiko, zgłosiła pani mama panią do Klubu Pogodnych Ludzi, bo jak nam tutaj ładnie napisała, zgłaszam moją córkę Dominikę, bo jest naprawdę pomimo dużych przejść pogodnym człowiekiem, kocha pomagać innym ludziom. Czy wszystko się zgadza?
2: Tak, wszystko się zgadza akurat. Jestem aż wzruszona.
0: To proszę mi jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Jak to pani robi? Bo podobno też tak się dzieje, że pani otwiera oczy rano i jest pani od razu uśmiechnięta. Proszę nam zdradzić ten przepis.
2: Ten przepis?
0: Mhm.
2: Znaczy, taką energią też są moje psy.
0: A.
2: Bo mam 2 psy w tym momencie.
0: Mhm.
2: I to one też mnie motywują, żeby wstawać rano, żeby z nimi wyjść.
0: Mhm.
2: I żeby się uśmiechnąć.
0: No i to jest chyba dobry sposób, żeby mieć takiego przyjaciela, czy to kota, czy to może psa, prawda?
2: Tak, zgadza się.
0: Wierny przyjaciel człowieka. Pani Dominiko, w takim razie z wielką przyjemnością wręczam pani tą naszą ekskluzywną legitymację pogodnych ludzi, a ja życzę pani, żeby każdy dzień był tak pogodny, jak ten dzisiejszy.
2: Dziękuję pięknie.

Frank Sinatra, prosto z takiego kultowego amerykańskiego serialu Świat według Bundy'ch. Za 22 minuty będzie 18, po 18 bardzo gorąco zachęcam Państwa do posłuchania Radia Pogoda i programu Aleja Sław. Tamara Pawlik-Lipska gościć dziś będzie niezwykłego gościa, Andrzej Kosmala. To artysta, to menadżer między innymi Krzysztofa Krawczyka, że dziś mamy rocznicę 80. urodzin tego znakomitego muzyka, no to warto powspominać jego także te największe i najpiękniejsze melodie. Proszę zatem koniecznie zostać, po godzinie 18 rusza Aleja Sław w Radiu Pogoda.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Marian, a gdzie mogę kupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
2: Została ostatnia reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: Ostatnie akordy lata we wrześniu. Dziś, jutro ciepło do nawet 30 paru stopni w południowej połowie Polski. Alerty przed upałem na Mazowszu, Lubelszczyźnie, w województwach łódzkim, świętokrzyskim, dolnośląskim, a także opolskim, śląskim, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Alerty do jutra do 18. Na A4 między węzłami Przeworsk-Jarosław zderzenie lawety z cysterną. Po tej kolizji utrudnienia w ruchu.

0: autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Jestem w Toyota Komorniki Poznań, przy ulicy Platynowej 2, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Wybierz tego miejskiego crossovera, który wykrywa niezawodnością i oszczędnością napędu hybrydowego oraz zachwyca nowym designem.

0: Dajnymi technologią. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych. Zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie. Od 105 tysięcy złotych. I odbierz go z salonu z pełnym bakiem. Zapraszamy. Toyota Komorniki Poznań. Platynowa 2.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Została ostatnia reklama.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Reklama. Ale Jasław, Radia Pogoda już w pełnej gotowości, na zegarach 18, więc zaczynamy za chwilę, ale najpierw wiadomości i prognoza pogody.
9: Rachunki za ogrzewanie mogą być zimą wyjątkowo wysokie. Polscy uczniowie błyszczą w matematyce i naukach ścisłych. Pomnik górnika po 20 latach znowu wita gości w kopalni soli Wieliczka.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny gazu i ogrzewania mogą być tej zimy wyjątkowo wysokie. Eksperci spodziewają się, że będą one dużo większym obciążeniem dla domowych portfeli niż prąd. Po ostatniej ostrej zimie magazyny gazu w Europie wypełnione są tylko do połowy. A z powodu wojny na Bliskim Wschodzie gazu na rynku jest mniej, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
10: My już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w cieśninie Ormus i że nie ma dalej tam rozwiązania tego konfliktu. Trzeba mieć wiadomość, że podaż gazu LNG z Kataru spadła o 90% ponad. No i to wywołuje znowu szok cenowy, który odzwierciedlony jest w rachunkach. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 23 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę, więc to wszystko rzeczywiście, sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
9: Reuters ostrzega już nawet przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Polscy uczniowie znaleźli się w gronie najlepszych w Europie z matematyki i nauk przyrodniczych. Są nowe wyniki międzynarodowego badania PISA, oceniającego umiejętność i wiedzę. Rezultaty przedstawiło Ministerstwo Edukacji. Według raportu polskiej edukacji udało się wyhamować negatywne skutki pandemii COVID-19. 12 krajów, w tym Polska, zapowiedziało sankcje na Izrael. Restrykcje mają objąć handel z izraelskimi osadnikami na zachodnim brzegu Jordanu. To reakcja na nasilenie się ataków na palestyńskie wioski na ziemiach okupowanych, mówi brytyjski minister spraw zagranicznych Ed Miliband.
11: Na terenach zachodniego brzegu terroryści dokonują czystek etnicznych wobec Palestyńczyków, a rząd izraelski zbyt często przymyka na to oko i co gorsza, jego członkowie podejmują działania wspierające przymusowe wysiedlanie Palestyńczyków.
9: Izraelczycy od dekad budują osiedla na okupowanym palestyńskim zachodnim brzegu. Zgodnie z prawem międzynarodowym to nielegalne. Sankcje na Tel Awiw oprócz Polski zapowiedziały m.in. Kanada, Francja i Wielka Brytania. A właśnie w Wielkiej Brytanii doszło dziś do paraliżu na lotniskach. I to tych najważniejszych: Heathrow, Gatwick, Luton i Stansted. To awaria systemu kontroli lotów. Pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami i odwołanymi połączeniami. Według ostatnich informacji utrudnienia ominęły samoloty polskich linii lotniczych LOT. 14 września odbędzie się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze sportowi chcą odwołać prezesa Radosława Piesiewicza. Prezydium PKOL-u zebrało się dziś po raz pierwszy od jego aresztowania. Piesiewicz został zatrzymany jako podejrzany w aferze finansowej Zonda Krypto. Po 20 latach przed wejściem do kopalni soli w Wieliczce wrócił słynny pomnik górnika. 3-metrowa figura znowu będzie witać mieszkańców miasta i turystów przed zejściem pod ziemię, przypominając o górnikach, którzy przez wieki tworzyli to miejsce. Przez ostatnie 20 lat pomnik był niedostępny dla zwiedzających, przeszedł też renowację. Stoi teraz tam, gdzie stał przez kilkadziesiąt lat, przed szybem Daniłowicza.
6: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Rusza piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsza kolejka fazy ligowej jest rozłożona wyjątkowo na 3 dni, a każdego z nich czeka nas po 6 meczów. Już dziś wieczorem pierwsze starcie gigantów. Real Madryt podejmie Inter. Ciekawie może być również w Porto, gdzie Jakub Kiwior i spółka zmierzą się z Manchesterem City. Pozostali dwaj Polacy nie zagrają. Jan Bednarek pauzuje za kartki, a Oskar Pieduszewski jest kontuzjowany. Czas na ćwierćfinały US Open. Pierwszy już trwa. Liderka rankingu Arena Sabalenka walczy z triumfatorką Wimbledonu, czeszką Lindą Noskową. W nocy amerykański pojedynek między Jessicą Pegulą i Emmą Navarro.
6: Pogoda.
9: Ciepła noc przed nami, od 15 do 18 stopni, a jutro bardzo duża różnica w temperaturze i w ogóle w pogodzie. To znaczy cała północno-zachodnia połowa Polski chłodniejsza i deszczowa, temperatura około 20 stopni, opady i burze, miejscami te burze. Z kolei na południowym wschodzie upał, 30 stopni i pełno słońca.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda.
13: Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Andrzej Kosmala, menadżer wielu gwiazd, ale też przede wszystkim menadżer Krzysztofa Krawczyka. Dziś są Krzysztofa Krawczyka 80. urodziny. I o tym właśnie i nie tylko będziemy rozmawiać. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na tę rozmowę już za chwilę.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław. Tamara Pawlik-Lipska przy jednym mikrofonie, przy drugim pan Andrzej Kosmala. Dzień dobry.
2: Bardzo mi miło przejść się Aleją Gwiazd.
1: Myślę, że spokojnie też pan się absolutnie do tej alei zalicza.
2: Proszę pani, no, współpracowałem z tyloma artystami polskimi, że nie wiem, czy już wszystkich umieściliście na tej alei, ale ponieważ no, jestem z Poznania, a Poznań zawsze był silnym ośrodkiem muzycznym i w pewnym momencie, kiedy podjąłem w życiu decyzję, że nie będę prawnikiem, tak jak zamierzałem być. Zresztą pomógł mi w tym niesławny profesor Łopatka, który mnie po pierwszym, nie zdałem egzaminu ze wstępu do teorii państwa i prawa, opartego na książce jego autorstwa, a potem się okazało, że nie zdałem głównie dlatego, że mój ojciec był adwokatem i on rzucił słynne hasło: nie dopuszczę do dynastii prawników na prawie. Więc także się wszystkim potem... jeszcze śmieszna sprawa, bo groziło mi wojsko, kiedy on mi wyrzucił. To byłem tym rocznikiem poborowym. I no, musiałem uciekać, bo to byłaby strata, jednak, no, ja wiem, no. Ale ojczyzna nie była wtedy w potrzebie, dzielna armia radziecka nas osłaniała. I poszedłem na studium nauczycielskie, bo do wojska nie brali nauczycieli. Tak byli, do dzisiaj są mężczyźni na tym stanowisku bardzo potrzebni. I skończyłem geografię z wychowaniem fizycznym.
1: To też bardzo ciekawe połączenie w ogóle kierunków.
2: I pięć lat uczyłem. Bardzo mnie do dzisiaj mile wspominają chłopacy, bo na wychowaniu fizycznym rzucałem im piłkę. A sam mają takie radio, chodziłem sobie i słuchałem muzyki, przeboju, bo wszyscy byliśmy wtedy. To był tak... końcówka lat 60. No wtedy dla młodego pokolenia muzyka to była ucieczka od codzienności szarej polskiej codzienności. Uciekaliśmy w świat muzyki, dla którego nie było granic, prawda? Śpiewali wtedy Beatlesi, Rolling Stonesi, Paul Simon czy Tom Jones. No nie, no to bym mógł wymieniać. Państwo gracie zresztą. No w ogóle jestem bardzo szczęśliwy, że trafiłem do Radia Pogoda. Przecież w moim samochodzie jest tylko Radio Pogoda ustawione. A moja żona? To w ogóle nie pozwoli przestawić sobie. I zresztą u wielu znajomych, co wsiadam, to sprawdzam, tak rzucam okiem tego. Radio Pogoda, oczywiście.
1: Bardzo miło mi to słyszeć.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
7: Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Znasz to? Ten i inne porywające hity tylko we wrześniu w kinach. Zabierz bliskich na najnowszy koncert światowej sławy skrzypka André Rieu i jego wspaniałej orkiestry Johanna Straussa. Swoje kino znajdziesz i bilety kupisz na stronie kinomaestro.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak właśnie przy tym wątku muzycznym pozostając, to kiedy pan pomyślał, że chciałby być pan menadżerem?
2: O, to jeszcze do menadżerstwa trochę było daleko, dlatego że jeszcze mnie pasjonował inny zawód. Wtedy nie było wydziałów dziennikarskich. Ja chciałem być dziennikarzem. Tak naprawdę ojciec widział we mnie prawnika. Ja chciałem być dziennikarzem po prostu. I nawet zacząłem już chałturzy gdzieś tam podsyłać. Pamiętam, napisałem piękny artykuł o komedzie do Głosu Wielkopolskiego, na przykład miejscowego. Ale przede wszystkim rozpocząłem pracę w Polskim Radiu w Poznaniu. Tam była taka słynna audycja Grająca Szafa. Na całą Polskę się roznosiła, grała najnowsze przeboje. Ale dlaczego akurat cała Polska słuchała Polskiego Radia w Poznaniu? Otóż Wolna Europa, w pewnym momencie jak się zorientowali, że fale krótkie jest łatwo zagłuszać i te zagłuszarki wszędzie były, jak w Poznaniu były wypadki w 1956 roku, to pierwsze kroki robotnicy Cegielskiego skierowali pod budynek, dzisiaj tam się ZUS mieści, wtedy była to ubezpieczalnia, bo to był najwyższy budynek w Poznaniu i tam umieszczono zagłuszarki. Byłem wtedy, miałem 10 lat, szedłem ulicą Dąbrowskiego i stąpałem po tych rozbitych lampach radiowych. Więc tam technicy z Wolnej Europy wpadli na pomysł, że trzeba na falach średnich zacząć nadawać, bo fali średnich nie można tak łatwo zakłócić. I zrobili na 417 metrów na skali, zrobili Wolną Europę. I cała Polska słuchała Wolnej Europy. No to wtedy nasi propagandyści co wymyślili? Jaka jest najbliżej stacja, żeby interferencja fal tak zwana następowała i jaka stacja najbliżej nadaje? Ale ponieważ większość polskich stacji nadawała gdzieś tam na końcu, ale jeden Poznań miał przydzieloną 407 metrów, czyli obok.
1: Tak.
2: I tylko jeden ruch się robiło w lewo, było Polskie Radio Poznań. W prawo była Wolna Europa. I Wolna Europa jeszcze nadawała takie audycje muzyczne, randewu o 6:10.
1: Małą pauzę w tej opowieści tutaj stawiamy. Wrócimy do niej po krótkiej muzycznej przerwie. Dziś moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda jest Andrzej Kosmala.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
3: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

0: autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach. Podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem. Odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę?
12: Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
20: Została ostatnia reklama.
21: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Ponad 20 stopni na Pomorzu, nad samym morzem, 28 w centrum, do 30 kilku w południowych regionach. Alert przed upałem do jutra. Jutro natomiast oprócz tej ładnej pogody również deszcz i burze. Jeszcze przez jakiś czas utrudnienia mogą potrwać na krajowej 31. To zachodniopomorskie między Widuchową a Chojną na 48 kilometrze. Dwie osobówki zderzyły się w tym miejscu. Utrudnienia mogą być nadal w obu kierunkach.

0: Wrocław. Dziś gościem jest Andrzej Kosmala, wieloletni menadżer Krzysztofa Krawczyka, ale zanim został menadżerem, pracował w radiu, był radiowcem. Jak do tego doszło? Duża tutaj rola również Radia Wolna Europa. Dlaczego? Wróćmy na chwilę do tej opowieści.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Hrabia Tyszkiewicz prowadził tę audycję, w związku z czym radio w Poznaniu dostało polecenie rozbudowania muzyki, żeby być konkurencyjnym dla wolnej Europy. Ja też się sam myliłem, bo tu raz to, tu. A mój przyjaciel, zresztą znane nazwisko, Arkady Fidler, syn tego słynnego pisarza, myśmy mieszkali w tej samej miejscowości pod Poznaniem, w Puszczykówku. Tam jest teraz Muzeum Arkadego Fidlera. Przyjechała do niego kuzynka studiować balet u Drzewieckiego. I przywiozła kilka walizek płyt z Londynu. A Londyn wtedy wszystko nadawał mody światu.
0: Kopalnia.
2: I tak... A Poznańskie Radio miało taką popularną edycję Grająca Szafa. Przez lata to tego, ale no chcieli więcej. Ja im zaproponowałem i tak widzę, że ale płyt nie mają. I poszedłem, pożyczyłem od Fidlerów te płyty i mówię, zaniosłem im te płyty. I zobaczyli w tym radio, że jestem tak cenny, że mówię, a może by pan swoją audycję zrobił? Ja mówię, tak, ale to ja już będę przynosił wam te angielskie płyty, a ja zrobię audycję o polskiej muzyce, bo mnie pasjonowała polska muzyka i zrobiłem audycję Radiowy Klub Polskiej Muzyki Młodzieżowej, bo nie wolno było mówić rockowej.
0: Wiadomo.
2: No, więc tak.
0: Grzecznie
2: młodzieżowo. Oni powiedzieli, że to nie jest, ta muzyka to nie jest ideologia. To jest po prostu nowy bunt młodego pokolenia, bo każde pokolenie ma swój gust. No i tę audycję 8 lat prowadziłem w Poznaniu, więc właściwie to był mój start debiutowy. Naczelny pewnego dnia mnie zawołał i mówi, no to bardzo dobrze, kolego, czy nawet nie wiem, czy mi nie powiedział towarzyszu, i mówi, ale teraz by trzeba jeszcze, są modne te zespoły, trzeba by założyć przy radiu w Poznaniu zespół.
0: To wyzwanie.
2: Tak, bo jak rewolucja, to rewolucja. Idziemy z postępem. I akurat gościł w Poznaniu taki już tam zespół, który w Czechosłowacji z Polski grał, z Wybrzeża, ale przyjechał do Poznania i oni się nazywali Golderousi. A ja poszedłem na ten koncert, słucham, idę do dyrektora Kubiaka i mówię, no mam taki zespół, ale co to znaczy Golderousi? To musi być polska nazwa. No i pogadałem z chłopakami, dziewczynami, bo zaraz wymienię kilka nazwisk, bo tam wielkie osoby startowały w tym zespole. Zespół Tarpany powstał.
0: Do tej historii wrócimy za kilka muzycznych chwil. Zostańcie państwo z nami.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: zespoły. Jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
1: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku

0: zawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
0: Reklama.
3: A już teraz, skoro 19 na zegarach, to zapraszam bardzo serdecznie na wiadomości i prognozę pogody. A później dalsza część naszego spotkania w Alei Sław.
4: Zarząd PKOL-u podzielony w sprawie Radosława Piesiewicza. Uwaga na komunikator Signal. Oszuści próbują wyłudzić hasła. Zuchwała kradzież we Francji. Skradziono obrazy Renoira.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ważą się losy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezes jest aresztowany, prezydium podjęło dziś decyzję o tym, jak dalej kierować stowarzyszeniem. Więcej o tym z Centrum Olimpijskiego Błażej Kulesza.
6: Ostateczną decyzję w sprawie kolejnych działań podejmie zarząd. Ten zbierze się w poniedziałek o 13. Ustalono też, że pełnienie funkcji prezesa powierzy się jednemu z wiceprezesów do końca kadencji, a tam ja w kwietniu przyszłego roku. Nie wszyscy są jednak chętni, aby objąć to stanowisko. Mówi Adam Konopka, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
7: Chciałby pan pełnić obowiązki prezesa?
8: No nie.
7: Dlaczego?
8: Ja panu powiem, to nie jest bardzo łatwe zadanie.
7: A kto może się tej trudnej misji podjąć?
8: Każdy ze śmiorga.
9: A kogo by pan rekomendował? Popierał?
8: Wszystkich siedmiu poza mną.
6: Sprawa odwołania ze stanowiska Radosława Piesiewicza wciąż pozostaje otwarta. Statut komitetu jest jednak na tyle dziurawy, że to, czy zarząd będzie mógł go w ogóle odwołać, wiele osób wątpi.
10: Generalnie rzecz biorąc, zarząd też nie ma prawa odwołać prezesa. Odwołać prezesa może tylko walne.
6: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL i jeden z orędowników Piesiewicza.
10: Natomiast ja jestem zwolennikiem prawdy. Nie osądzajmy człowieka przed wyrokiem.
6: Dlatego w PKOL-u na poniedziałek szykuje się dyskusja na opinie prawne i argumenty, kto z ósemki wiceprezesów pokieruje komitetem.
4: Uwaga na nowe oszustwo wymierzone w użytkowników komunikatora Signal. Cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalne konto pomocy technicznej i próbują wyłudzić specjalny klucz do odzyskiwania danych. Chcą tak przejąć konto na Signalu. Pamiętajmy, by nie udostępniać kodów, pinów, ani tak zwanych kluczy odzyskiwania. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chce zorganizować trójstronne spotkanie z USA i Rosją. Liczy na to, że jeszcze we wrześniu spotka się w tej sprawie z Donaldem Trumpem.
11: Jeśli to się uda, będziemy pracować nad trójstronnym spotkaniem Ukraina, Rosja, Stany Zjednoczone. Jeśli wszyscy się zgodzą, mogłoby się ono odbyć jesienią.
4: Mówi Wołodymyr Zełenski. Rosja każdej nocy ostrzeliwuje rakietami Kijów. Dziś zaatakowała m.in. siedzibę telewizji Maj Ukraina. Kolejni kandydaci w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała Darię Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomira Pietrzyka z SDPL-u. Problemy ma za to Konfederacja, bo komisja odmówiła rejestracji Bartosza Bocheńczaka z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów poparcia. Przedterminowe wybory odbędą się w Krakowie 27 września. Na koniec zuchwała kradzież we Francji. Z Muzeum Augusta Renoira koło Nicei zrabowano 4 obrazy mistrza. Wyceniono je na 9 milionów euro. Złodzieje weszli do muzeum rano. Alarm włączył się krótko przed 6. Policja była na miejscu już po 5 minutach, ale złodziei już nie było. Co ciekawe, jeden lub dwa obrazy, tu są rozbieżności, złodzieje mieli zostawić po drodze w trakcie ucieczki.
5: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ruszył nowy sezon piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mamy w nim swoją jedenastkę, ale nie mamy swojego zespołu, bo Lech Poznań i Górnik Zabrze poległy w eliminacjach. Mati Kesz, Oskar Pietuszewski i Jakub Moder są kontuzjowani, a Jan Bednarek pauzuje za kartki, ale dziś powinniśmy zobaczyć Piotra Zielińskiego, bo jego Inter zagra w Madrycie z Realem i Jakuba Kibiora w starciu FC Porto z Manchesterem City. Pozostali Polacy w tym sezonie Champions League to Michał Skóraś w Lons, Tymoteusz Puchacz w Sałach Baku, Oskar Kubiak i Wiktor Nowak w Slavii Praga i oczywiście Wojciech Szczęsny w Barcelonie. Tom Brennan był dziś najszybszy na 16. etapie wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Liderem pozostał Hiszpan Enric Mas.
5: Pogoda.
4: W nocy całkiem ciepło, od 10 do 18 stopni, a jutro Polska podzielona w pogodzie, to znaczy w części północno-zachodniej chłodniej, około 20 stopni i deszczowo, za to w części południowo-wschodniej nadal bardzo gorąco, 30 stopni i słońce. I to już chyba ostatnie takie upalne temperatury.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Dokładnie 80 lat temu, 8 września, urodził się Krzysztof Krawczyk. Dzisiaj wspominamy artystę w rozmowie z jego menadżerem Andrzejem Kosmalą. Tu program Aleja Sław, tu Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam Państwa do zostania z nami przez najbliższe 2 godziny.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Dziś Walejsław gościem jest Andrzej Kosmala, menadżer Krzysztofa Krawczyka, ale zanim został menadżerem Krzysztofa Krawczyka, to pomagał też wielu innym zespołom i do tej historii właśnie teraz w Radiu Pogoda wracamy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: I w zespole Tarpany śpiewał Edward Hulewicz, śpiewała Halina Żytkowiak i śpiewała Halina Frąckowiak. Nie byli oni tak znani w Polsce, bo to też tak nie było łatwo. Myśmy ich nagrali, zrobiliśmy bardzo fajne nagrania. Na przykład Edward Hulewicz miał taki siała baba mak, nie wiedziała jak, a dziad wiedział, nie powiedział, a to było tak. Halina Żytkowiak, która odegra niezwykle ważną rolę, za chwilę o tym powiem, w moim życiu, też nagrała. I Halina Frąckowiak, pamiętam, Cień i Ty. No, przepiękną piosenkę. Wysłałem oficjalnie do Polskiego Radia Warszawy. Odrzucili. Warszawa zawsze odrzucała nam z Poznania nagrania.
3: A może to jednak chodziło o to, że Poznań-Warszawa, to może tu trzeba się dopatrywać.
2: Nie wiem, ale któregoś dnia zajrzał na Berwińskiego w Poznaniu, bo tam się do dzisiaj Radio Polskie mieści, zajrzał Piotr Kaczkowski, który w Trójce już miał, nie w Trójce, to wtedy Studio Rytm, takie powstało też właśnie w ramach zbliżenia do młodzieży, powstała cała redakcja. Nie zrobili jej przy redakcji muzycznej, bo to nie była muzyka przecież według nich. To był jeden wielki hałas. Zrobili, jako że to było traktowane jako zjawisko socjologiczne, to zrobiono przy redakcji młodzieżowej. No i tam pracował Piotr Kaczkowski, słynny, prawda, już potem dziennikarz, do dzisiaj jeszcze prowadzący chyba w Trójce swój program. I z Piotrkiem się zaprzyjaźniłem i on mówi do mnie: słuchaj, nie wysyłaj tym szefom tych nagrań, tylko weź taśmę, przyjeżdżaj do mnie i ja to zrobię. Zrobił Haliny Frąckowiak przebój miesiąca, taki miał w poniedziałki audycję, tak bilansował, że już od tego momentu Halina Frąckowiak była bardzo znaną w Polsce, potem do ABC trafiła, tam te wszystkie zespoły przeszła. Tak. Natomiast Halina Żytkowiak przeszła do zespołu Amazonki. To był taki, no taki na wzór Alibabek. Wtedy była Diana Ross modna i ona tak śpiewała ostrym głosem, Halina Żytkowiak. Taką była polską Dianą Ross. No i także Tarpany się w pewnym momencie rozsypały. Hulewicz jeszcze do zespołu Heliosi poszedł. Żytkowiak do Amazonek, Frąckowiak do ABC, bodajże tak. I no i Halina Żytkowiak jest w tych Amazonkach i wyjeżdżają z Amazonkami na tournée po Związku Radzieckim. W tej samej ekipie jedzie zespół Trubadurzy. Czyli, jak się państwo domyślacie, jedzie Krzysztof Krawczyk.
3: Cóż za zaskoczenie.
2: No i mimo że wyjeżdżał żonaty, no niestety życie poeta Figle
3: napisało inny scenariusz.
2: Bardzo ładnie to pani powiedziała. Napisało inny scenariusz. Tam wybuchli do siebie wielką miłością. Nawet w Leningradzie, w cerkwi, w tajemnicy przed wszystkimi zawarli ślub, mimo że z tamtą żoną miał ślub, ale no, nazywało się tamten ślub był w kościele katolickim, rzymskokatolickim, a ten był innego wyznania. Zresztą o czym się dowiedzieliśmy później, bo nawet zespół nie wiedział o tym.
3: No bo w końcu tajemnica.
2: Tajemnica, no tak. I w tym czasie, kiedy wrócili i już się Krzysztof związał na stałe, już Grażyna tylko płakała na lotnisku, bo już schodził z nową żoną. I Krzysztof wtedy zaczął myśleć o odejściu z Trubadurów i o solowej karierze. Podpowiedział mu to Rysiek Poznakowski, niedawno zmarły, wspaniały człowiek, wspaniały muzyk, kompozytor takich wielkich przebojów. I to on, zresztą do końca życia w wywiadach mówił, wziął Krzyśka na bok i po tych próbach różnych, i szczególnie po piosence Byłaś tu, jak to pierwszy, to Poznakowski przychodzi na próbę i mówi: panowie, dzisiaj was zaskoczę, ale jedną piosenkę zaśpiewa jeden z nas solowo. I wskazał Krzysztofa. Krzysztof zebrał wszystkie siły w sobie. Byłaś tu. Mówi: Cygana słyszałem, Toma Jonesa słyszałem, Elvisa słyszałem w tym. Mnie to troszeczkę to bawiło, bo takie manieryczne to było. Byłaś tu. Ale śpiewał tę piosenkę do końca. I wtedy no, kolegom z trubadurów zrzedła mina, bo Poznakowski wskazał na Krzysztofa i powiedział: ty będziesz kiedyś wielkim piosenkarzem, ale nie wiem, czy wtedy będziesz chciał mnie znać. Krzysztof to zawsze po latach powtarzał, ponieważ chciał go znać. No bo nazywał go ojcem chrzestnym jego kariery.
0: Opowiada wieloletni menadżer Krzysztofa Krawczyka Andrzej Kosmala, który dziś jest gościem w Alei Sław Radia Pogoda. A dziś, dokładnie dziś, 8 września, są 80. urodziny Krzysztofa Krawczyka.
1: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda, czyli
1: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
2: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
6: I wieczory pełne gwiazd.
0: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
9: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marian, a gdzie mogę kupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: A dziś w programie wieloletni menadżer Krzysztofa Krawczyka, Andrzej Kosmala, wspomina początki solowej kariery Krzysztofa Krawczyka.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Krzysztof wystartował, te piosenki, jeszcze z Trubadurami śpiewał dwie pierwsze swoje solowe, oni mu tylko towarzyszyli, to było Byłaś tu i Kim jesteś. I Krzysztof potem wspominał, mówi, wiesz, ja taki nie byłem przekonany, żeby być solistą, ale tak patrzę na widownię, jak to śpiewam, panie wyjmują chusteczki. Szczególnie kobiety nam wycierają. Tego to ja się poczułem, mówi, wtedy takim piosenkarzem, takim Karelem Gottem. Zresztą ten Karel Gott potem szedł za nami, ponieważ się bardzo zaprzyjaźnili, ale przede wszystkim menadżer Karela Gotta próbował Krawczyka kilka lat później wylansować w Republice Federalnej Niemiec i było blisko, gdyby nie nasze tutaj służby, nasze władze, które zastosowały pewną prowokację. Jak będzie czas, to opowiem w Sopocie. W każdym razie Krzysztof wtedy mówi, no jeżeli tak te panie reagują, to rzeczywiście mówię tego. No i odszedł już na stałe z Trubadurów. Jeszcze Maniek Lichtman, wtedy rodzina jego się wyniosła do Danii, jako ta emigracja po marcu 68 roku, bo to była rodzina żydowska. Krzysztof zaczął próbować, ale przeniesienie tej popularności z Trubadurów na popularność solową to nie jest takie proste. To, że ktoś odchodzi z zespołu, już zakłada. To tak jest w Anglii, że jak się Beatlesi rozpadli, to od razu za 4 miesiące były 4 płyty. Było 4 Beatlesów. I Ringo Starr nawet nagrał swoją płytę solową. Już nie wspomnę o Lennonie, Harrisonie i McCartneyu. W każdym razie miotał się. Jeździł z takim programem jakimś przeciwpożarowym, gdzie Romek Froń to prowadził, który był konferansjerem i jeszcze pantomimę robił na scenie, a Krzysiu śpiewał tylko z gitarą. I raz było lepiej, raz było gorzej, ale było bardzo cienko. I wtedy jak właśnie, a jeszcze dodatkowo związał się z Haliną, urodził im się syn i to były bardzo trudne czasy. Już Krzysztof myślał o powrocie. Maniek cały czas mówił, on wróci, jak ojciec, jak syn marnotrawny wróci do Trubadurów. I co Krawczykowi troszeczkę się coś nie powodziło, bo kariera Krawczyka to takie były wzloty i upadki. No, to było bardzo... dziwne. Na przykład co przywoziłem nagrania do radia, bo już potem nawet nie wysyłałem, tylko przywoziłem i przekonywałem, no i wtedy było wiadomo, jedynka rządziła. Jeżeli chodzi o taką muzykę, to program pierwszy. Nie mówię, że był program drugi, który był bardziej gadany, a program trzeci to już w ogóle taka młodzieżowa, jazzowa i tak dalej muzyka. No i on tak co przywożę, kręcili nosem, że nie tego. Czy pani wie, że Witek Pograniczny potrafił odrzucić to, co dał nam świat?
3: Z perspektywy czasu brzmi to aż...
2: Paradoksalnie, to, co dał nam świat, odrzucił. Ale dlaczego odrzucił? Ponieważ piosenka To, co dał nam świat, Jary Kukulski napisał z Lechem Konopińskim, autorem tekstu, poprosił Leszka, mówi, Leszek, bali mi się małżeństwo z Anią. Ona oszalała, tam nagrała z budką suflera, coś nagrała z perfektem i widzę, że już nie, naszego małżeństwa nie ma. Jeszcze tajemnicą Poliszynela było to, że jej nowym panem życia był perkusista perfektu, niedawno zmarły, Morawski się nazywał.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103,4 FM.
1: Andrzej Kosmala dziś jest gościem Alei Sław Radia Pogoda. Wspominamy początki muzycznej kariery Krzysztofa Krawczyka, który dzisiaj obchodziłby 80. urodziny. A wspominamy też tu między innymi historię, jak piosenka To, co dał nam świat, początkowo została odrzucona przez redaktorów muzycznych.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
1: To też pokazuje, jak czasami wpływ na to, czy coś zostanie przyjęte, czy nie, mają też wydarzenia, które dzieją się w ogóle jakby poza muzyką, prawda?
2: Tak, powiem pani, bo tu się chwaliłem, że tak wcześnie zaczynałem w tym Polskim Radio, w 65 roku pierwszą audycję Polskie Radio i do 74 roku miałem te swoje audycje, ale w międzyczasie właśnie zakładałem zespoły, no a nie Jantar, a bo mówiłem o Tarpanach, a potem założyłem następny zespół, który się nazywał Polne Kwiaty. Znaczy on się nazywał na starcie Organizacja Józefa Paskuda, jak ten mój naczelny usłyszał. Może jeszcze zrobisz Organizacja Józefa P, to będzie Piłsudski. Nie, bo, ja okay. bo ja bym tak zaproponował, mówię, jak się panu dyrektorowi ten paskud nie podoba, że organizacja Józefa P. Piłsudskiego jeszcze mi do tego mieszasz.
1: Wszystkie ręce na pokład.
2: No, i w tamtym zespole solistką była Hanna Schmetterling. I nagrałem, i pierwsze nagranie w 68 roku w Poznaniu, w Radiu Poznańskim, nagrałem ją w piosence Żołnierz dziewczynie nie skłamie. Jak się ta piosenka, no to co wylansowało? Żołnierz dziewczynie nie skłamie, chociaż nie wszystko jej powie. Żołnierz zarzuci broni na ramię. Proszę, tekst nawet pamiętam. To było świeżo, wygrała Opole ta piosenka, potem Sierpińska to nagrała. No, to muszę powiedzieć, właśnie pochwalić się. U Sierpińskiej to ja pół życia przesiedziałem, a ona jeździła na koncerty do NRD.
1: Ale też słyszałam, że przewoziła dużo płyt do Polski.
2: Tak. No i wysłuchaliśmy z Jurkiem Konradem, jej mężem. To wspaniałe. Ja potem zaprowadzałem młode piosenkarki, żeby ona im różnych wskazówek udzielała, jak Magda Durecka debiutowała w Opolu, gdzie zdobyła drugie miejsce. To przez kilka dni miała próby u Sierpińskiej, bo tak Sierpińska, ona nie była do końca przekonana, bo ona skończyła architekturę wnętrz i ciągnęły ją do tej architektury wnętrz. Jest to jedyny znany mi przypadek w polskiej piosence, że ktoś odszedł z tej branży na własne życzenie. Bo wszyscy inni, nawet jak tu tam się nie powodziło, walczyli. Ona w pewnym momencie powiedziała, i za to ją podziwiam, powiedziała: stop, już się dosyć, nabiegałam za tymi kulisami, a jeszcze mieli w NRD wypadek przecież, uszkodzone całe biodro i tak dalej, i powiedziała nie, i ma się bardzo dobrze, nawet nie wiem, czy więcej nie zarobiła na tej architekturze wnętrz niż tego. W każdym razie, tak sobie budując pozycję w Poznaniu, jeszcze do Krawczyka oczywiście wrócimy, bo to głównie Krawczyka, dlaczego w 74 przestałem pracować w radio? Ponieważ dostałem propozycję pracy w Estradzie Poznańskiej i to na stanowisku dyrektora do spraw artystyczno-programowych. I u mnie pracowały największe gwiazdy. Ale największą super gwiazdą był Mieczysław Fok. Ja poznałem i przyjaźniłem się z Mieczysławem Fokiem, który był Bogiem w mojej rodzinie. Bo to był symbol tamtych... Moja rodzina wychowała się przed wojną. To jak ojciec usłyszał, że ja z Fokiem pracuję, to on dopiero uwierzył w to, że słusznie, że nie poszedłem na prawo. A właśnie Mietek Fok, właśnie jak przyszedłem do pracy, to pierwsze zadanie dostałem zrobienie ostatniej premiery takiego większego widowiska z Mieczysławem Fokiem tu w Warszawie, w Teatrze Żydowskim. I taką miał menadżerkę Zosię Szynagiel, menadżerkę, a potem się okazało następną żonę, bo dziadek był bystry. I jak tę premierę zrobiłem tu w Teatrze Żydowskim, była bardzo udana, towarzyszył mu zespół żeński. Pani tego nie może pamiętać, bo pani nie było na świecie wtedy, ale on grał, Klipsy się nazywał zespół, a wokalny Karaty, same dziewuchy. I Zosia Szynagiel mówiła, ale ten Mietek ma ten ciąg do kobiet, mówi, mało, że ma żonę, to jeszcze te dziewczyny podszczypuje.
1: Opowieści o Mieczysławie Fogu i Krzysztofie Krawczyku wrócą jeszcze dzisiaj w programie. Gościem Alei Sław jest Andrzej Kosmala, wieloletni menadżer nie tylko Krzysztofa Krawczyka. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Radio Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Jak ja pomyślę, że ja dzisiaj mam 80 lat, a ja poznałem Foga, jak miał może 68 i wydawał mi się bardzo stary, ale żwawy, no mówię, żwawy, i mówi: panie dyrektorze, po programie zapraszam pana, tu jest obok restauracja, na kolację. No to już było dla mnie. Ja się poczułem dyrektorem, jak Fok do mnie powiedział, panie, nie jak Sipińska, nie, tylko jak Fok powiedział: panie dyrektorze, to mi ciarki przeszły po plecach. I właśnie z Fogiem w pewnym momencie, bo już wtedy pracowałem z Krawczykiem także, bo od 1974 współpracowałem do... Tak ja to troszeczkę przeskoczyłem, bo będę musiał wrócić do Żydkowiek, bo to Żydkowiek mnie oczywiście z Krawczykiem poznała.
2: Zupełnie nie wiadomo dlaczego.
1: I ja mówię: panie Mieczysławie, jeszcze tak obszedłem to, mówię, ja mam w Swarzędzu pod Poznaniem takiego wujka mojego, lekarza bardzo popularnego, i on pana bardzo uwielbia. Ale jak usłyszał Krawczyka, to powiedział do mnie: wiesz, ten Krawczyk to może być kiedyś następcą Foga. Ale Fogowi skradłem spokój. Tak zaczął myśleć i mówi tak: panie Andrzeju, tak, no, o nie, no, Krzysztof ma wspaniały głos, skala, wszystko i tak dalej. Ale wie pan, żeby być taką gwiazdą jak ja, to trzeba było przejść to, tę drogę, to on musi długą drogę przejść. I przede wszystkim towarzyszyć temu krajowi w jego codziennym trudzie, w jego codziennych zdarzeniach. Musi być... Ja śpiewałem w kabaretach Warszawy, ja śpiewałem podczas nalotów niemieckich, ja śpiewałem podczas powstania warszawskiego, ja budowałem kafe Fog na gruzach Warszawy, potem śpiewałem na lewo Mozna, prawo Mozna, dołem Wisła płynie. I widzi pan, jak ludzie wstają i słyszą Foga w radiu, to mówią: no, pogoda jest dzisiaj niezła, no i mamy Foga. I jakie to wrażenie zrobiło na Krzysztofie, jak wróciłem do Poznania i mówię: Krzysztof, ty wiesz, co Fog powiedział? I od tamtego czasu Krawczyk zawsze żył, co się działo, i przede wszystkim uwielbiał rozmawiać z ludźmi. On wychodził, on tam podpisywanie, może zmęczony, że to... Nie wszyscy lubią. On tego... To nie wystarczyło tam, że Krawczyk to jeszcze serducho malował, jeszcze tu oczy takie z rzęsami, jeszcze, a jak sobie na imię i tak dalej. I ci ludzie byli wpatrzeni w niego, bo on im oddawał tę sympatię. Nawet ludzie: panie Krzysiu, ale pan jest dla nas serdeczny. A jaki mam być? Gdyby nie wy, to bym umarł z głodu.
2: Co niestety jest po części prawdą.
1: Jest po części prawdą.
2: Gdyby nie publiczność.
1: Ale najfajniejsze było to, że tydzień później Fok przyjechał do Poznania i grali na wspólnym koncercie w hali Arena w Poznaniu. I mieli nawet jedną garderobę. I Fok taki chodzi niespokojny, Krawczyk chodzi niespokojny, bo oboje wiedzą o tej mojej rozmowie. W pewnym momencie podchodzi Fog i mówi: panie Krzysiu, niech pan wyjdzie na korytarz, porozmawiamy. Krawczyk idzie grzecznie za nim, a on mówi: panie Krzysiu, chce pan śpiewać tak długo jak ja? To ja panu dam telefon do mojego laryngologa. Krawczyk myślał, że on jakiś wykład muzyczny chce zrobić.
2: Lekcja życia.
1: On lekcję życia mu dał. No coś pięknego. W każdym razie, jeszcze wracając właśnie, bo jak z Krawczykiem zacząłem współpracę, Halina Żytkowia, która znała dobrze moje umiejętności, kontakty w Polsce, jeździłem na festiwale, tu do radia przyjeżdżałem, do Warszawy przyjeżdżałem, bo potem się zaprzyjaźniałem ze wszystkim wszystkimi, tam od Jurka Rowińskiego przez Dankę Lubecką, przez Witek Pograniczny, Marek Gaszyński, no to wszystko byli moi przyjaciele. No to takie przyjaźnie były niezwykle cenne. Już mi nie odrzucali taśm.
2: A Krzysztofa Krawczyka, Walejsław, Radia Pogoda, wspominamy dzisiaj z jego wieloletnim menadżerem Andrzejem Kosmalą. Wracamy po krótkiej przerwie.

0: autopromocja.
1: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Miszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak?
8: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Mamy niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepsze!

0: Pierwszy wybór dla serca.
1: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
2: Reklama.
3: Aleja Sław. Radia Pogoda.
4: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Andrzej Kosmala, przez lata menadżer Krzysztofa Krawczyka. A Krzysztof Krawczyk dziś obchodziłby 80. urodziny. Zapraszam na dalszą część naszej rozmowy. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 3 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Walejsław, gościem jest dzisiaj wieloletni menadżer Krzysztofa Krawczyka, Andrzej Kosmala, i wspomina ten czas, kiedy został właśnie menadżerem Krzysztofa. Jak do tego doszło? Otóż bardzo duży wpływ na to miała Halina Żytkowiak. Posłuchajcie zresztą Państwo sami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Halina, która była z Poznania i miała tu rodzinę i chciała częściej do Poznania przyjeżdżać, mówi: słuchaj, widzisz, ci menadżerowie w Warszawie, to jest, każdy ma tam po 5 wykonawców, nie potrafią się tak zajmować. A ja mam człowieka w Poznaniu, który w radio pracuje, w estradzie teraz awansował. Wiesz, a może on by był twoim menadżerem? I Halina dzwoni do mnie i mówi: Andrzej, w przyszłym tygodniu jestem, bo ona weszła do Trubadurów, jeszcze tak odszedł Poznakowski, Lichtman wyjechał do Danii, a Krawczyk jeszcze śpiewał, raz solowo, raz z zespołem, i Halinę włożono do Trubadurów. I Halina: przyjdź, wali UAM, jest koncert, masz tam za darmo, i potem przyjdź tylko do mnie za kulisy. No poszedłem na ten koncert niechętnie, bo Trubadurów nie lubiłem, no wyjątkowo nie lubiłem, a szczególnie nie lubiłem Krawczyka, jak śpiewał "Byłaś tu". Więc no, los potrafi być przewrotny.
1: To prawda.
2: Jak potem na pogrzebie to śpiewaliśmy "Byłaś tu", to mówię: no co za... A mało tego, kiedy też miałem tragedię w moim domu, w 2001 roku zostałem sam z dwójką dzieci, bo moja żona zmarła na raka języka. To Krzysztof przyjechał i jak jej śpiewał nad trumną "Byłaś tu", to wtedy już miałem zupełne rozbicie jaźni, bo "Byłaś tu, widziałem przecież twoje oczy" i tak dalej. Do dzisiaj na cmentarzu w Puszczykowie, gdzie leży moja małżonka, ludzie pokazują: o! Tam śpiewał Krawczyk. I jeszcze w kaplicy śpiewał psalmy króla Dawida. No, nieprawdopodobne zresztą. Napisałem całą książkę o przeżyciach z Krzysztofem Krawczykiem, "Życie jak wino". Potem po tych różnych aferach to z Ewą, "Sława z niesławia". Potem napisałem, gdzie jest też, zawsze musi być o Krawczyku, i napisałem o mojej pracy. Jeszcze teraz piszę, ta moja się nazywa "Odwrotna strona złotej płyty", a teraz piszę "Odwrotna strona Facebooka". Zgodnie z czasami, jakie nastąpiły. No i ale tak, jestem na tym koncercie, siedzę i się nie zawiodłem. Nie podoba mi się to za skarby. No ale idę za kulisy.
1: Bo mówię, kazali.
2: No idę za kulisy i idę do Haliny. Mówię: Halina, gdzieś ty trafiła? Do tych ruskich klezmerów? A nie widziałem, że stoi obok Krzysztof Krawczyk. Ja podpisuję. Spojrzą, nie podobało się panu? To oddam panu pieniądze za bilet. Ale zobaczył, że tu w klapie miałem znaczek Polskiego Radia. I tak spojrzał i mówi: no wie pan, jaki to jest trudny zawód, wie pan, ile ta gitara waży, te stroje, co my mamy, wie pan, jaka to jest ciężka praca. I taki zaczyna być grzeczny, taki, że ja zupełnie zmieniłem w jednej chwili o nim zdanie. Mówię: to jest zupełnie normalny człowiek, tylko jego trzeba odpowiednio ustawić. I Halina mówi: Andrzej, wiesz, tu ja do siostry przyjeżdżam, przyjedziemy, w który dzień pogadamy. Ale jak wracałem do domu, to tak brzmiał mi w uszach, nie to "Byłaś tu", tylko też ten liryzm w jego głosie. A wtedy modny był taki PJ Proby na przykład, no Tom Jones, Engelbert Humperdinck, prawda, a w naszym obozie Karel Gott, czyli były te głosy, prawda, Włosi, Julio Iglesias, Demis Roussos, to była ta epoka. Epoka lat 70. była epoką melodyjnych piosenek, nowoczesnych, bo już po tej epoce zespołów big beatowych, tych rockowych lat 60. znowu wrócił świat do melodii i do solistów. I mówię: cholera, gdyby go tak namówić na tak, no, Tom Jones, Elvis Presley, trochę sosu greckiego dołożyć, to Demisa Roussosa, Julio Iglesiasa,
3: to z tego można by coś sklecić. I rzeczywiście, jedna rozmowa, druga rozmowa, trzecia rozmowa i tego. Krawczyk potem po latach wspominał w różnych wywiadach, mówił, też opowiadał tą historię ze swojego punktu, jak on pamięta, mówi, no tak mnie facet zdenerwował za pierwszym razem, że nigdy bym nie powiedział, że on będzie moim menadżerem przez 47 lat. Ale mówi tak, jest te pierwsze spotkanie, drugie, trzecie i on przynosi mi wizję mojej kariery, mojego przyszłości. Mówi, ci wszyscy, co cię do mnie dobierali, to tylko chcieli wyjechać na wieś, gdzieś tam to zarobić po domach kultury, od kultury, a tu nie tam, że to tam. Koncerty to tam można zawsze zagrać, ale koncepcja pracy studyjnej. Mhm. A jeszcze wtedy drugi mój przyjaciel, mój największy mentor w życiu, Jurek Milian, jazzman wspaniały, grający na wibrafonie w sekstecie Komedy, mieszkający w Poznaniu i też w radio mający swój zespół, z nim się zaprzyjaźniłem. Dlatego ja go nazywam moim mentorem, bo on mi rozszerzył też wizję, bo my wszyscy rockowcy z lat 60. byliśmy takie, mieliśmy klapki. Ale jak on mi to zaczął pokazywać, różne nagrania, orkiestry i tak dalej. No zresztą wtedy został szefem artystycznym czy muzycznym festiwalu w Sopocie. No i, ale przede wszystkim założył orkiestrę w Katowicach, orkiestrę Jerzego Miliana. Mhm. I Jurek mówi, Andrzej, szukaj mi solistów. Tylko. No więc ja zaraz pierwsze tego pamiętam, deszczowe spotkania, spotkania, napisałem tekst, Jurek Milian muzykę, Krawczykowi pokazałem, jedziemy do Katowic, nagraliśmy, poszło do radia przebój, Tom Press wydał singla, w Tom Pressie byli zachwyceni, oni wtedy single wydawali pamiętam, Andrzej Bronarski do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, zamawiam dwa single i koniecznie w Katowicach przyjadę na to nagranie też, zagrajcie teraz cztery piosenki. No i Krzysztof tam coś przygotowywałem i wtedy powstał Rysunek na szkle. Była też piosenka Pogubiłem drogi i była piosenka Oczy Marii. Oczy Marii, ja napisałem tekst.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103,4 FM.
1: A dziś Waleńsław, Radia Pogoda. Gościem jest wieloletni menadżer Krzysztofa Krawczyka, Andrzej Kosmala. No i tak sobie trochę wspominamy o tym, jak to dawniej powstawały te wielkie hity, jak były wybierane na przykład spośród piosenek, które zamówiła wytwórnia, bo chciała wydać kolejne single Krzysztofa Krawczyka.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Już mieliśmy 3 piosenki i ktoś nie doniósł 4. piosenki. I Krzysztof mówi, no Jurek, no to musimy coś wymyśleć. I mówi, patrz, jak ostatnio byłem na trasie Stadziem Drozdą i wyjmuję z portfela taką pogiętą kartkę i on mi dał taki tekst, patrz. Parostatkiem w piękny rejs. Jurek siada do fortepianu, mówi, dawaj. Kładzie przed siebie i po 15 i Krzysztof obok staje i pa. Dziadek bosmanem był na tym statku. Wśród majtku zbudzał wiecznie strach. Już rekord świata. Po 15 minutach piosenka była gotowa, ponieważ to była orkiestra, więc Jurek zaraz siadł nad papierem nutowym.
3: Orkiestrę rozpisał.
2: Tak, rozpisał orkiestrę w następne 15 minut. Zeszliśmy na dół, położył orkiestrę, bo to wtedy było bardzo wygodne, były te orkiestry, była Poznańska 15 Radiowa, Malika w Poznaniu, był Debich w Łodzi, prawda, nawet chyba w Gdańsku, Tomaszewskim miał orkiestrę, więc dlatego te Katowice się zbuntowały, że dlaczego my nie mamy, a Szczepański był wtedy prezesem, więc Katowice orkiestrę i dlatego Milian musiał się wyprowadzić z Poznania i tak. I przez najbliższe, no i te 4 utwory, no i 2 stałe, ale najlepsze jest to, że jak skończyliśmy, zawsze jak każdą sesję kończyliśmy nagraniową, to była dyskusja, która piosenka powinna być singlem. Każdy wybierał inaczej. I stwierdziliśmy Oczy Marii. Oczy Marii, macie państwo to, gracie te Oczy Marii. I najlepsze, była wtedy chyba olimpiada w Sapporo, jak to poszło do radia i do telewizji. I studio olimpijskie telewizyjne zgłosiło się do nas, czy jakieś piosenki Krawczyka byśmy. I daliśmy te nieszczęsne Oczy Marii, które były w stylu, to taki się nazywał wtedy serb. Taka muzyka, ni to kubańska, ni to... Trini Lopez był taki śpiewak w Ameryce, bardzo popularny. Serw. Od serwowania na desce. Taki był rytm rozkołysany. Telewidzowie nie mogli się nadziwić, że pod zimowe igrzyska olimpijskie puszczamy piosenkę o letnich klimatach. Ale została przebojem studia olimpijskiego. Ale szybko stwierdziliśmy, że rysunek na szkle parostatek. No i w 76 roku oczywiście też to wszystko zadziałało, że się przyjaźniliśmy. Jurek Milian zaproponował mu Sopot jako kierownik muzyczny. No i wtedy Krawczyk praktycznie zadebiutował, bo zadebiutował już w 74. Wtedy padło, przylgnęło do Krzysztofa polski Tom Jones, bo Irena Dziedzic zdobył nagrodę w Opolu, występ w Sopocie. Otwierał festiwal, jeszcze ludzie wchodzili, jeszcze jak to jest w Sopocie, jeszcze był Harmider, a Irena Dziedzic zapowiedziała przed państwem polski Tom Jones, Krzysztof Krawczyk. I coś tam wtedy, 1000 pięknych dziewcząt, dobrze znam, chyba taką piosenkę zaśpiewał, a już w 76 szaleństwo, rysunek na szkle i parostatek, amfiteatr doszalał i Krzysztof dostał wtedy nagrodę, nie jury oczywiście, bo to jak ci piosenkarze,
3: to było mniej ważne,
2: to jury, ale dostał nagrodę publiczności, nagrodę dziennikarzy i Nagrodę Głosu Wybrzeża. Ja nie pamiętam, żeby się w Polsce zdarzyło, że dziennikarze i publiczność przyznała to temu samemu wykonawcy.
1: Jednogłośnie
2: docenili.
1: To rozumiem, że teraz podczas koncertu, po którego nagraniu już jesteśmy, usłyszymy parostatek i rysunek na szkle. Czy nie?
2: No proszę bardzo. Tylko proszę uważać, ponieważ myśmy taką zastosowali metodę w naszej pracy, że myśmy nagrywali kilka wersji. Jak coś było przebojem, to i możecie znaleźć różne wersje, zależy z którego roku. Bo jeszcze już w nowym tysiącleciu nagraliśmy nową wersję parostatku, nową wersję rysunku na szkle, przerobione na disco, na co tam, na latino. Co spowodowało, że tak się polubiliśmy z Krzysztofem. Wczoraj to w telewizji mnie zapytali, jak wyście wytrzymali 47 lat ze sobą?
1: Jak stare dobre małżeństwo.
2: Ale jeszcze mało tego pani powiem, że jak był pogrzeb Krzysztofa Krawczyka, po tych wszystkich oficjalnych uroczystościach my jeszcze stoimy przy grobie, już ludzie się rozchodzą, a ja tu patrzę, idzie ówczesny premier Morawiecki do nas. Mówi, przepraszam bardzo, ja jestem z prywatną wizytą, bo tam było, tam Gliński, tego było wszystko rozdzielone. Przyjechał i pytasz pierwsze pytanie, jakie mi zadał. Jak wytrzymaliście? Jak długo pracowaliście? Ja mówię, 47 lat. Jak wytrzymaliście ze sobą tak długo? A ja mu odpowiedziałem złośliwie. Po prostu byliśmy przyjaciółmi, a nie, bo u was polityków nie ma przyjaźni. Poszedł jak zmyty.
1: To niestety prawda. Zadałam to pytanie w kontekście koncertu, który spotykamy się dzień po nagrywaniu koncertu dla telewizji. No i właśnie zapytałam o te piosenki w kontekście tego właśnie telewizyjnego show, które już niedługo będziemy mogli chyba zobaczyć właśnie z okazji 80. urodzin Krzysztofa Krawczyka.
2: To nie jest pierwszy taki koncert, bo zaraz po śmierci Krzysztofa od razu dostałem propozycję zrobienia i po tym uroczystym pogrzebie państwowym został Krzysztof pożegnany naprawdę godnie i wtedy telewizja powiedziała, robimy 30 maja w Opolu, tam gdzie Krzysztof tyle razy śpiewał, robimy specjalny koncert, gdzie młodzi wykonawcy polskiej gwiazdy aktualnej i tak dalej będą śpiewać piosenki Krawczyka.
1: Ale te koncerty poświęcone Krzysztofowi Krawczykowi również jeszcze przed nami. O tym będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać, a przypominam państwu, że dziś, dokładnie dziś, 8 września, Krzysztof Krawczyk miałby 80 lat. Moim i państwa gościem jest jego wieloletni menadżer Andrzej Kosmala.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj. Bilety na Kup Bilecik i bilety na...
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Została ostatnia reklama.
8: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Wrocław. Dziś gościem jest wieloletni menadżer Krzysztofa Krawczyka, Andrzej Kosmala, i wspomina między innymi organizację i poprzednich, i tych nadchodzących koncertów poświęconych muzyce Krzysztofa Krawczyka.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: I wtedy dotknąłem problemu, z którym się do dzisiaj miotamy.
3: To znaczy,
2: jak śpiewać Krzysztofa Krawczyka dzisiaj? On miał tak charakterystyczny głos. On przede wszystkim, o, bo to co chciałem powiedzieć, na początku naszej współpracy, dlaczego ta współpraca tak się ułożyła? Krzysztof do mnie powiedział takie zdanie: Andrzej, tylko widzisz, wszyscy śpiewają w całe życie tę jedną piosenkę. Płomski, cała sala śpiewa z nami, Wodecki Pszczółkę Maję. Potem jak nawet miał przebój Chałupy Welcome to, to niech się śpiewa, żeby się wstydził tego. Pamiętaj o jednym, żebym ja się sobą nie zanudził. Ja nie mogę śpiewać w jednym stylu, tak jak Rysiek Rynkowski na przykład, że wciąż jedna piosenka. Skaczemy ze szufladki do szufladki. Nie dajmy się zaszufladkować. I to nam przyświecało przez całe życie. No niech mi pani powie, w jakim stylu Krawczyk jeszcze nie zaśpiewał. Powiem pani, nie zdążyliśmy nagrać jednej płyty, którą nosiliśmy w sobie. Tematy z muzyki poważnej, operowej, w wersji rozrywkowej zaśpiewane przez Krawczyka, bo on się do tego... Takim Karel God nagrał taką płytę w Czechosłowacji. I tego, to jest jedyna płyta, której nie zdążyliśmy zrobić. A tak ponagrywaliśmy wszystko. Czy wie pani, że jeszcze leżą na półce dwie płyty, których nawet Krzysztof nie zdążył posłuchać. Zdążył nagrać przed śmiercią, ale nie zdążył zgrań posłuchać. Jedna to jest druga część piosenek Coena po polsku, tym razem z tekstami Daniela Wyszogrodzkiego, bo tam była, tamta była z tekstami Zębatego, i drugą płytę Johnny'ego Cash'a, a już nagrał Boba Dylana też, prawda? Więc tą wielką trójcę z tamtego kontynentu, one są już, te płyty, złożone w Sony, bo w ogóle cały katalog nasz przekazaliśmy do Sony. 868 piosenek. A pomijam jeszcze piosenki, które są w katalogu Polskich Nagrań, Polskiego Radia, te z Milianem, nagrane i tak dalej. Ale te, które przez ostatnie 30 lat nagraliśmy w studio, które założyłem z Ryśkiem Kniatem, twórcą zespołu Klincz i tak dalej. Założyliśmy tam, Odkrył Urszulę. I jak Krzysztof wrócił za drugim razem z Ameryki, to już mieliśmy swoje studio, więc mogliśmy, bo tak to było zawsze, gdzie nagrać, gdzie jest studio wolne, tu się spieszymy, bo na godzinę tylko studio mamy i tak dalej. No więc założyliśmy. Oczywiście to, że udało nam się z Ryśkiem założyć Kętki Studio, w którym wielu artystów potem polskich jeszcze nagrywało, to i do dzisiaj to studio istnieje i nagrywamy dalej. Na przykład ostatnio z Milowiczem nagraliśmy 20 piosenek Krawczyka, bo Milowicz jest bardzo zbliżony, aż mu to zarzucają, że jest za bardzo zbliżony, bo tu jest, wrócę zaraz, jak śpiewać Krawczyka, a już szczególnie kobiety. Jak to zaśpiewać? No w każdym razie, jak myśmy z Krzysztofem, to właściwie o niczym innym nie rozmawialiśmy jak o muzyce. Myśmy byli muzykoholikami. Całe wieczory tego, tylko nie ranki, bo ja jestem, ja, on się szybko budzi, a ja śpię. Ale na przykład nagrywałem mu, jak już komórki powstały, to 14 wiadomości, a on rano wstawał i 14 minut odpowiedzi. Ale w każdym razie, oczywiście to były dyskusje muzyczne, w tym sensie, a może teraz to zrobimy? A może to zrobimy? Nie, daj spokój, to powiedzą, że disco polo robię. Nie, a może to, a może to. I jak ja byłem, żeby nagrać to, a on, żeby nie nagrać, to ja taki argument wymyśliłem. Krzysiu, a co ci szkodzi? Szczególnie jak już mieliśmy swoje studio, gdzie to nic nie kosztowało.
3: No tak.
2: Mówi, a co ci szkodzi? On mówi, a wiesz, masz rację, spróbuję. I z reguły chodziło na moje, bo Krawczyk nie umiał kłaść piosenki. Ja nie pamiętam, nie mamy żadnej piosenki, która by lądowała po prostu w koszu. Bo teraz jeszcze po śmierci Krzysztofa zrobiliśmy przegląd wszystkiego i przede wszystkim mamy ścieżki wokalne, gdzie możemy. Ja przygotowuję teraz płytę, zdradzę. Krzysztof Krawczyk, który jest tam, ale mamy jego głos, z Edytą Górniak, co jej ona obiecała mu to za życie i nie zdążyła. I teraz jak się spotkaliśmy w Sopocie, powiedziałem: Edyta, musisz się wywiązać z tej obietnicy. Jest trudna partnerka, ale ja myślę, że to będzie niezły strzał. Bo z tymi płytami amerykańskimi, z tym Cohenem i Keszem mamy takie kłopoty, że to trzeba uzyskać jeszcze publishing. Mhm. Oby teksty do obydwu płyt przepiękne napisał Daniel Wyszogrodzki, oparte zresztą na oryginałach, ale musimy uzyskać publishing, a rozmowy z ludźmi po tamtej stronie oceanu są bardzo trudne. No, na przykład rodzina Cohena nie wychodzi tak jak rodzina...
3: Nie porównujmy.
2: Nie wychodzą z sądu, bo się... Tak to jest. Jak umiera znana osoba, to się kłócą o prawa. Bo wiadomo, że jest taki paradoks. Milian powiedział na... A właściwie to znałem jeszcze te z książki o Elvisie, że to powiedział ten menadżer Elvisa, pułkownik Parker. Jak umarł Elvis i zadzwoniono do niego, to chwilę pomilczał i mówi: dla mnie Elvis nigdy nie umrze. I odłożył słuchawkę i po wszystkich wytwórniach dzwonił: wznawiamy płyty. I powiedział: bo nie ma, niestety to przykre, ale dla artysty większej reklamy jak odejście z tego świata.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Takie koncerty wspominkowe. Trudno było namówić artystów do wzięcia udziału?
2: Nie, trudno nie było. Poza Edytą Bartosiewicz, która po śmierci, bo tych koncertów jeszcze było tam kilka, ludzie robią, bo nie we wszystkich my bierzemy udział jako organizatorzy, ale tego się robi dużo, jeździ pełno programów z piosenkami Krzysztofa. Ale Edyta powiedziała, że musiałby Krzysztof zmartwychwstać, żebym zaśpiewała. Ja to mogłam tylko zaśpiewać do Krzysztofa. Ja ją rozumiem. Ja ją rozumiem. Mówi, ja nie mogłabym teraz wyjść na scenę i do innego partnera. Ale to też robimy tak jak tu w telewizji, że wycięliśmy Krzysztofa i na ekranie Krzysztof te rytmy hip-hopowe tego i na przykład w tym koncercie naszym telewizyjnym zaśpiewała Zalia. Bardzo zdolna dziewczyna. Mamy te, ja uważam, że w tej chwili Krawczyka chyba nie mamy, ale dziewczyny w Polsce są tak zdolne, bo ci chłopcy tacy są to nie ma tego, co miał Krawczyk, tego uderzenia, co miał Elvis Presley, co miał Tom Jones, to,
1: ale Krawczyk może być tylko jeden w Polsce na przestrzeni lat.
2: No więc właśnie. Ale ilu może być chłopców śpiewających, no.
1: Teraz się otwierają różne możliwości, śpiewać każdy może, tak już podobno kiedyś ktoś śpiewał.
2: Tak. No to śpiewał ten sztuk. Właśnie każdy może, lepiej lub gorzej.
1: No to czasami może wyjść trochę gorzej.
2: Ja wczoraj zaśpiewałem w programie tym. Założyliśmy zespół, którym uczestniczy, jak on się nazywa, prowadził ten koncert i występuje w Kocham Cię Polsko i w jakimś serialu. Gurłacz. Obok Daniel Olbryski, potem taki kardiolog, który się zajmował sercem Krawczyka, Leszek Markuszewski i ja. Nazwałem to Kwartet Miłośników Kobiet. I zaśpiewaliśmy taką piosenkę, którą Krzysztof nagrał z Danielem Olbryskim. Z kobietami to różnie bywało. I tę piosenkę wczoraj zaśpiewaliśmy. Więc powiem pani, że tyle lat z Krzysztofem, 47 lat, raz z nim zaśpiewałem w basenie jego, jak dostaliśmy zgranie piosenki Mój Przyjacielu, oszaleliśmy. Jak to tego i śpiewamy w tym basenie, nie wiem, czy telewizja to pokaże, tego, a tak nigdy nie wpadłem na pomysł, żeby na przykład sobie dla pamiątkę z Krawczykiem nagrać. No w każdym razie budowa takiego programu jest bardzo trudna, bo trzeba niezwykle trafnie dobrać piosenki dla wykonawców, żeby oni się znaleźli w tych piosenkach. Bo większość tych artystów teraz śpiewających nie ma tych cech w łosie, tej siły, co Krawczyk. Więc tutaj są, albo się będę wzorował, prawda, jego tam oddechy i tak dalej brał, albo zaśpiewam po swojemu. Prawdę powiedziawszy, to wolimy, jak ci wykonawcy śpiewają po swojemu, nawet jak te piosenki nabierają nowego znaczenia, bo na tym polegało na świecie budowanie legend. Te wszystkie, jak Frank Sinatra, czy Dean Martin, prawda, Tony Bennett, czy coś, ci wielcy śpiewacy amerykańscy. Do dzisiaj te piosenki się śpiewa. Ale czy jak tylu wchodziło wykonawców następnych, szczególnie czarnoskórych, to się nie silą być uśmiechniętym jak Dean Martin, rozluzowanym jak Frank Sinatra, tylko śpiewają po swojemu. I często te piosenki nabierają nowego znaczenia, nowego, zupełnie ukryte piękno wyskakuje z tych piosenek. Już na tym koncercie pierwszym w Sopocie, już No na przykład Górniak przepięknie zaśpiewała, Cerekwicka z Krawczykiem. Krawczyk na ekranie, Cerekwicka. No to jest po prostu ciarki. Ciarki przechodzą człowieka.
1: Kiedy będziemy mogli zobaczyć ten koncert, który wczoraj został zarejestrowany?
2: Ponieważ został wczoraj zarejestrowany.
1: To na razie to tajemnica.
2: To nie wiem.
1: To zostańmy przy wersji, że to tajemnica.
2: Tajemnica nie. A dyrekcja powiedziała, do Bożego Narodzenia na pewno.
1: A zatem będziemy śledzić dalsze losy tego nagrania. Andrzej Kosmala, menadżer Krzysztofa Krawczyka i chyba przyjaciel, tak mogę powiedzieć, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Bardzo proszę. Polecam się na przyszłość, bo mogę Pani jeszcze wiele opowiedzieć o wielu artystach, którzy ze mną pracowali. O Sipińskiej, a Sipińska nie chce udzielać wywiadu. Się oddzieliła, nawet do mnie już nie dzwoni, a kiedyś dzwoniła co chwilę. Nie było godziny, żeby Sipińska nie dzwoniła, a teraz przez ostatnie 20 lat zadzwoniła do mnie raz z pytaniem: Andrzej, a masz telefon do tego, wiesz, Jasienowicza, co mi robił te zdjęcia, bo potrzebuję zdjęć.
1: Także, drodzy Państwo, coś czuję, że to nasze pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj, bilety na Kup Bilecik i bilety na...
1: Radio Pogoda. 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program, a teraz w moim studio gość.
3: Tomasz Fałek, Schron Kultury Europa.
2: Za nami wakacje, co dobre, szybko się kończy. No to może na początek naszej rozmowy podsumujmy, co działo się właśnie w tym sezonie letnim, który no już kończy się.
3: Tak, powoli się on kończy, jeszcze troszeczkę działamy, póki ta pogoda nam sprzyja, ale w okresie faktycznie tym letnim bardzo dużo działaliśmy w terenie. Byliśmy w naszym ogrodzie na ziemi wspólnej.

0: działaliśmy w ogrodzie na terenie Nowego Cegielskiego przy ulicy 28 Czerwca, a także angażowaliśmy się w działania w przestrzeni rodzinnych ogródków działkowych imienia Maksymiliana Jackowskiego przy ulicy Wspólnej. Tak jak już od kilku lat przy ziemi wspólnej prowadziliśmy akcję adopcji grządek, gdzie wybranych 12 osób opiekowało się grządkami, hodowało własne warzywa, zioła i starało się też dbać o tą przestrzeń. Z kolei na terenie Nowego Cegielskiego, tam bardziej oprócz tworzenia kolejnego miejsca do uprawy roślin, też organizowaliśmy warsztaty takie z pokroju tematyki kulturalnej, integracyjnej, ale też ekologicznej. Tworzyliśmy na przykład upcyklingowe dzwonki wieczne.
1: Co to takiego? Wyjaśnijmy słuchaczom.
0: Dzwonki wieczne to taka przeszkadzajka, którą często możemy gdzieś spotkać na balkonie czy w naszym ogrodzie, która troszeczkę pod podmuchem wiatru powoduje, wydaje różne dźwięki.
1: Czasami jakieś pióra się pojawiają, to jest coś takiego?
0: Tak, to jest coś w tym stylu, tylko my zamiast piór wykorzystaliśmy na przykład kapselki, które leżą na ziemi po różnego rodzaju napojach, tak żeby pokazać, że tym przedmiotom możemy też dać drugie życie.
1: Czyli takie ekologiczne podejście.
0: Tak jest, o to nam bardzo chodziło, żebyśmy pokazali, że jest wiele też takich materiałów i przedmiotów, no, które jakby w tych zasadach gospodarki obiegu zamkniętego możemy dać im kolejne jakieś tam formy życia.
1: Spora osób wzięło udział w tych zajęciach?
0: O dziwo, bardzo dużo osób było zainteresowanych takimi warsztatami i widzimy też to, że bardzo fajnie sprawdza się taka formuła wykorzystania tych rzeczy przy czymś bardzo praktycznym, czyli rzeczy, która no, gdzieś tam będzie zdobiła nasz ogród, nasz balkon i inni ludzie, którzy do nas przyjdą, nas odwiedzą, też będą mogli to zobaczyć i pewnie w jakiś sposób ich to zaintryguje lub zainteresuje.
1: No i powróćmy jeszcze do tych ogródków. No sporo się działo latem, no bo przecież wiosną sialiście, później latem pierwsze pewnie zbiory i doglądanie, i podlewanie i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak jest, zgadza się. No jakby przez ten cały sezon jest mnóstwo tej takiej pracy i porządkowej, i związanej jakby z takim bieżącym dbaniem o tą roślinność, a na sam koniec na przykład sezonu przy rodzinnych ogródkach działkowych postawiliśmy regał działkowa spiżarnia, czyli taki punkt food sharingu, gdzie teraz działkowcy mogą zostawić nadmiar swoich plonów, bo często też się tak zdarza, że nie wiemy do końca, co później zrobić z tymi zbiorami. I teraz znajduje się to w takiej przestrzeni na ogródkach działkowych ogólnodostępnej, gdzie każdy mieszkaniec nawet z zewnątrz może podejść i skorzystać z tego nadmiaru, który zostawili działkowcy.
1: Za darmo?
0: Za darmo. Regał jest tak skonstruowany, że każdy ma do niego dostęp, w każdej chwili można w zasadzie do niego podejść i jeżeli zainteresują nas brzoskwinie, śliwki, to śmiało można się częstować i brać.
1: A propos tych owoców, a propos zbiorów, ja jestem miłośnikiem tych zbiorów, tych naturalnych owoców, warzyw. Co udało się właśnie posadzić i jakie tutaj owoce, jakie plony pojawiły się w tym sezonie u Was?
0: Na ziemi wspólnej między innymi bardzo dużo pojawiło się malin. Fantastycznie urosły cukinie. Mamy, myślę, że kilkadziesiąt pomidorów i jeszcze do tej pory widzimy rosnące papryki.
1: Koniecznie muszę chyba do Was zajrzeć.
0: No, myślę, że czym prędzej, bo w każdej chwili może to już zniknąć.
1: A co jesienią? Bo powiedzieliśmy o tym, co działo się latem, tak pokrótce. A teraz powiedzmy, jakie są plany przed nami. Również piękna pora roku, kolorowa. Już powoli w Poznaniu zaczynają liście się tutaj przebarwiać. Co będziecie robić? Jak będziecie działać?
0: Tak, zgadza się. Jesienią troszeczkę mniej będzie nas w tych działaniach w przestrzeni osiedla Wilda, ale będziemy nadal działali prężnie w Schronie Kultury Europa przy ulicy Rolnej 24. I tam już niedługo wracają chociażby spotkania muzyczne z zespołem Klika. We wtorki od godziny 16.30 do 18.00 będzie można spotkać się z zespołem Klika, który gra własne utwory i covery. Wtedy spotyka się grupa seniorów i przy kawie, herbacie wspólnie mogą dołączyć do śpiewania i wykonywania tej muzyki. A oprócz tego zapraszamy na dźwiękową mapę Wildy, czyli takie warsztaty związane z pracą z mikrofonem, mikrofonem, z rejestratorami dźwiękowymi i tworzeniem kolejnych nagrań związanych z Wildą. Skupiamy się na miejscach, wydarzeniach z przeszłości, ale też na ludziach, którzy obecnie funkcjonują i są ważni dla tego osiedla.
1: A kto nie był jeszcze w Schronie Kultury Europa, ja powiem, że miałem okazję kilka razy tam być i robi ten schron ogromne wrażenie. Takie pytanie, każdy z ulicy może przyjść, każdy poznaniak, poznanianka, czy turyści, którzy zawitają do Poznania?
0: Tak, zapraszamy wszystkich. To, co jest wyjątkowego w Schronie Kultury Europa, to oprócz tego, że my organizujemy i planujemy jakieś wydarzenia, to oprócz tego Schron Kultury Europa działa też jak trochę taka świetlica. Jesteśmy otwarci od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych od 16 do 20 i każdy w tym czasie może do nas zawitać, więc nawet jeżeli nie mamy zaplanowanego konkretnego wydarzenia, to można przyjść w nasze przestrzenie, usiąść, wyciągnąć sobie jakąś grę planszową ze znajomymi, można obejrzeć funkcjonującą obecnie wystawę prac malarskich czy zdjęć fotograficznych, który niedawno miał wernisaż. Można się cofnąć w czasie, bo tam w tych naszych przestrzeniach znajduje się wiele antycznych mebli, pojawiają się stare instrumenty, są też pamiątki z dawnych czasów, które zbiera kierownik schronu, pan Jerzy Łuczak. Pan Jurek jest w Schronie Kultury Europa, jeżeli się nie mylę, około 20 lat z nami, więc jest bardzo związany z tym miejscem. W zasadzie aranżacja każdej przestrzeni to jego zasługa. No i myślę, że to jest osoba, z którą zawsze warto się spotkać, porozmawiać o tym, co w schronie się dzieje, jak schron wyglądał i poznać jego historię, ale też dowiedzieć się o malarstwie, którym pan Jurek się na co dzień tam zajmuje.
1: Tu jest chyba też przykład na to, że łączą się pokolenia.
0: Bardzo fajny przykład tego, że pan Jurek, osoba już w starszym wieku, a z drugiej strony na przykład ja, jako członek stowarzyszenia, pokazujemy, że te działania międzypokoleniowe mają miejsce nie tylko na tej linii uczestników różnych wydarzeń i zajęć, ale też na tej takiej linii zarządczej czy organizatorskiej wydarzenia w przestrzeni schronu.
1: Powiedzieliśmy o jesieni, a co w takim razie zimą?
0: Na zimę jeszcze konkretnego planu całego nie chcemy zdradzać. Nasz program też często tworzony jest na bieżąco z tym, jak się pojawiają pomysły mieszkańców u nas, bo też taką przyjmujemy formułę, że czekamy na inicjatywy mieszkańców i mieszkanek Wildy, więc to może się na bieżąco zawsze zmienić, ale odsyłamy bezpośrednio do naszej strony internetowej Schronu Kultury Europa, to jest www.skeuropa.pl i tam można na bieżąco znaleźć informacje i całe nasze kalendarium wydarzeń.
1: A na jakie inicjatywy czekacie?
0: Jesteśmy otwarci na szereg różnych wydarzeń, zarówno kulturalnych, takich integrujących społeczność lokalną. Dla nas bardzo ważne są nawet takie niewydarzenia, które są dla bardzo dużej publiczności, dla dużych grup osób, ale dla takich właśnie mniejszych, ale które się powtarzają częściej i są cykliczne, bo bardzo ważne dla nas jest tkanie relacji sąsiedzkich.
1: Tak a propos tych relacji, integracji, na integrację z pewnością nie narzekacie na poznańskiej Wildzie, szczególnie przy Rolnej.
0: Wydaje mi się, że nie mamy co narzekać. Cieszymy się, że tak wielu mieszkańców i mieszkanek już znamy z imienia i jakby znamy też ich historię. To jest zawsze bardzo miłe, że kiedy gdzieś spotykamy się nawet na ulicy już przed schronem czy w innym miejscu osiedla Wilda, zawsze możemy zamienić parę słów i porozmawiać o tym, co u kogo słychać.
1: A jaka jest recepta, by mieć tak doskonałe relacje sąsiedzkie?
0: Myślę, że przede wszystkim otwartość i życzliwość. To jest coś, co powoduje, że wszyscy otwieramy się na drugiego człowieka i łatwiej jest nam podzielić się swoimi emocjami, historiami, które się wydarzyły i to w pewien sposób buduje później te więzi.
1: I o to właśnie chodzi, by być życzliwym, podchodzić do drugiego człowieka z uśmiechem. A ja przypomnę, że dziś w moim studio uśmiechnięty gość
0: Tomasz Fałek, Schron Kultury Europa.
1: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Czas na sportowy temat. Wakacje za nami, a co za tym idzie?
2: No nie można już korzystać z basenów letnich, bo one zakończyły sezon, ale zapraszamy oczywiście jak zawsze na pływalnie kryte. działają te pływalnie na osiedlu Zwycięstwa, na osiedlu Stefana Batorego i na ulicy Taborowej, czyli najnowsza nasza pływalnia Grunwald. Niebawem ruszą pływalnie na Ratajach i pływalnia na Chwiałce. Tam już od września trwają nauki pływania, czyli jak ktoś chce jesienią rozpocząć przygodę i nauczyć się pływać albo udoskonalić swoje pływanie, to bardzo serdecznie zapraszamy.
1: A kto nie lubi wody, ma też okazję do uprawiania innych sportów, innych dyscyplin na terenie Poznania.
2: Dokładnie. Ja myślę, że już wiele osób czeka na przykład na lodowisko. Można korzystać z lodowisk dwóch w Poznaniu, ale one się otworzą dopiero w okolicach połowy października. To będzie lodowisko nad Jeziorem Maltańskim i drugie lodowisko, najnowsze nasze, oddane do użytku pod koniec ubiegłego roku, czyli lodowisko w Hali Wilda. Ono także gdzieś w połowie października wystartuje i to są dwa lodowiska, które jak wystartują, to codziennie od rana do wieczora będą otwarte dla wszystkich poznanianek i poznaniaków. A jeżeli ktoś chce skorzystać z tego dużego lodowiska sportowego Chwiałka, to musi zaglądać na jego stronę internetową i szukać w grafiku lodowiska ślizgawek. Te ślizgawki teraz odbywają się również w weekendy, no ale tych jednostek dostępnych dla publiczności jest nieco mniej. Jeszcze ten sezon łyżwiarski się w pełni nie rozwinął, to jedno, a drugie, no to jest boisko sportowe, które w większym zakresie służy łyżwiarzom figurowym czy hokeistom, którzy tam mają swoje treningi, sport wyczynowy. Natomiast po to właśnie uruchomiliśmy drugie lodowisko w Hali Wilda, żeby zapewnić mieszkańcom tą taką ciągłą dostępność lodu jesienią, ale to tak jak powiedziałem, od połowy października.
1: Mówił na naszej antenie Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. W naszym programie teraz zupełnie zmieniamy temat. Zajrzymy do nowego zoo w Poznaniu.
3: Tutaj wędruję w tej chwili ścieżką na tyłach wybiegu pandek rudych, bo pandki, które urodziły się pod koniec czerwca, one jeszcze na ten duży wybieg dostępny dla zwiedzających nie wychodzą. Ja spróbuję tutaj zerknąć. Może uda mi się je gdzieś wypatrzyć, ale jeżeli mi się nie uda, no to od razu Państwu wytłumaczę, dlaczego mi się to nie uda. Remigiusz Koziński, Ogród Zoologiczny w Poznaniu. No i mama Indira obserwuje mnie tutaj bacznie, natomiast samych maluchów niestety nie było mi dane zobaczyć, a więc jak Państwo widzą, nawet praca w zoo nie umożliwia zobaczenia małych pandek, które są pod czujną opieką swojej mamy. Pandki rozwijają się dosyć długo, te urodziły się pod koniec czerwca, 24. W tej chwili ważą około kilograma, ponad kilogram, kilogram 300, kilogram 100 kilkadziesiąt gramów, bo były ważone, były odrobaczane, zostały im podane wszelkie konieczne szczepienia, zostały też zaczipowane, no, całą tą standardową procedurę w stosunku do młodych drapieżnych, bo do rzędu drapieżnych pandki się zaliczają, mimo że dieta ich jest raczej wegetariańska. No więc cała ta procedura została w ich przypadku przeprowadzona. Mają się dobrze, mają otwarte oczy, są już coraz śmielsze, ale tak mocniej i częściej wychodzić ze swojej budki zapleczowej będą pewnie gdzieś dopiero po 90, może 100 dniach od narodzin, a więc będzie to pewnie gdzieś koniec września, początek października, a zanim zaczną wychodzić na wybieg, tak żeby Państwo je mogli zobaczyć, to pewnie celowałbym w koniec listopada, początek grudnia. Pandki rozwijają się dosyć długo, oczy otwierają jak na drapieżne, dosyć też późno, po mniej więcej 20 dniach od narodzin. No i przez pierwsze 2-3 miesiące są naprawdę bardzo, bardzo nieporadne i bardzo mocno uzależnione od mamy. Rodzą się jedna, dwie, czasami, ale bardzo rzadko więcej. U nas no, poprzednie narodziny to była jedna, też samica, Kumari. Kumari w tej chwili mieszka w Ustce nad Łabą. No i teraz mamy dwie samiczki. Ich imion jeszcze nie znamy, ponieważ ich imiona wybiorą mieszkanki Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego na Poznańskiej Wildzie.
1: Do końca września nowe zoo w Poznaniu czynne jest do godziny 19, z kolei od października do 17.
4: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a teraz dłuższa rozmowa. Wybrałem się do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu i właśnie ze mną...
5: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: poznaniacy, wielkopolanie ruszyli na grzyby.
5: Zgadza się. Teraz, szczególnie w tym okresie, tych grzybów jest sporo. Wielkopolska w zasadzie cieszy się teraz tym właśnie wysypem grzybów. No, borowików mamy w naszych wielkopolskich lasach pod dostatkiem i to widać rzeczywiście, ten ruch w lasach, szczególnie w weekendy, jest duży. Każdy grzyb to specyficzny zapach i też mamy idealne warunki za oknem do tego, by te grzyby rosły, czyli jest wilgoć, jest ciepło cały czas, także one się rozwijają. No i tutaj to jest bardzo dobry sposób właśnie na spędzanie wolnego czasu, czyli wybranie się z koszykiem do lasu i znalezienie grzybów. Najlepiej, i to jeszcze dzisiaj pewnie powiemy, pamiętać należy o tym, żeby zbierać te grzyby, które znamy.
1: To bardzo ważne, co pan powiedział. A powiedzmy, jakie grzyby królują? Mówię o tych jadalnych w Wielkopolsce, w okolicach Poznania.
5: Głównie są to podgrzybki, są to też borowiki. Był czas na kurki, jeszcze się pojawiają. Teraz kanie oczywiście, czyli te, które też wielu poznaniaków preferuje na talerzu. Także grzybów jest bardzo dużo. W ogóle w Polsce mamy ponad 1000 gatunków i grzybów jadalnych, a przeciętnie zbieramy może kilka, tak jak znamy. Także to też trzeba o tym pamiętać. Grzyby są źródłem białek, są źródłem minerałów. Kiedyś się mówiło, że grzyb nie ma właściwości odżywczych. To nieprawda. Naukowcy już grzyby przebadali, a teraz cały czas badania trwają, bo grzyby też są wykorzystywane w medycynie, także ciągle ten świat grzybów jest dla nas, czymś nas zaskakuje i mają też właściwości prozdrowotne, nie mówiąc już o tym, że rzeczywiście połączenie grzybobrania, czyli takiej aktywności w lesie, też niesie szereg korzyści dla naszych organizmów.
1: Płyną też sygnały o nowym gatunku.
5: Zgadza się, pojawiają się nowe gatunki, w tym grzybów, w świecie roślin, grzybów czy zwierząt, w ogóle w lesie obserwujemy w Polsce te nowe gatunki. No, wiąże się to ze zmianą klimatu i tak samo właśnie w świecie grzybów. Pojawiają się przybysze z Ameryki, no i tutaj rzeczywiście są spotykane również w wielkopolskich lasach, no i zbierane przez grzybiarzy.
1: A jak te grzyby trafiły do nas, tutaj do naszych lasów?
5: No, zostały zawleczone, zostały po prostu przetransportowane, tak jak wiele organizmów z innych części świata. Globalizacja i to, że w zasadzie mówi się, że świat jest taką globalną wioską, transport, no łatwo przenieść też zarodniki grzybów i tak to się też wydarzyło w przypadku tych amerykańskich borowików, które spotykamy w lasach. To jest bardzo ważne, żeby zbierać tylko te grzyby, co do których nie mamy wątpliwości, które znamy. Jeżeli takich grzybów nie znamy, to ich nie zrywamy, nie niszczymy. Jeśli mamy wątpliwości, to należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów. Mamy chociażby dyżury sanepidu, mamy grzyboznawców. Można zapytać się też właśnie w takich miejscach, czy ten grzyb, którego znaleźliśmy, możemy go spożyć, czy on jest jadalny. Oczywiście są też aplikacje, atlasy, ale no, najlepsze to jest drugi człowiek, to jest ekspert, to jest najpewniejsza, można powiedzieć, metoda, czyli też grzybobranie pod okiem takiej osoby, która zna się na grzybach, to też możemy się dużo nauczyć. No i też warto przy tej okazji pamiętać, żeby nie zrywać też takich młodych grzybów, bo czasami te grzyby, które dopiero co wyrastają, to można je pomylić z jakimiś takimi jadalnymi. W przypadku muchomora zielonawego to jest pomyłka właśnie z kanią, którą nam się wydaje, że zrywamy małą kanię, a to może być muchomor, który jest śmiertelnie niebezpieczny. Także tutaj takich przykładów możemy kilka jeszcze podać. Dlatego zbierać należy już osobniki takie dorosłe grzyba, które znamy, którego możemy rozpoznać i nie mamy wątpliwości.
1: A co jeśli stanie się najgorsze i podejrzewamy, że zjedliśmy właśnie gatunek, który no nie był jadalny? Zaczynają się jakieś tutaj objawy pojawiać?
5: No to już jest sprawa wtedy śmiertelnie poważna i w zasadzie wymagająca natychmiastowej pomocy lekarskiej, interwencji medycznej. No, trzeba też pamiętać, że jest kilka gatunków śmiertelnie niebezpiecznych w Polsce, muchomorów, które po prostu mogą nas zabić. Także tutaj czas jest bardzo ważny, czas reakcji. Co roku gdzieś mówi się w tej przestrzeni medialnej, że ktoś właśnie takiego muchomora zielonawego gdzieś tam spożył i potem no, po prostu się śmiertelnie zatruł. Także to jest niebezpieczeństwo, dlatego apelujemy o to, by zbierać grzyby, które znamy, co do których nie mamy wątpliwości.
1: A jeśli mamy wątpliwości do grzybów, które zebraliśmy, pamiętajmy, że zawsze możemy udać się do wielkopolskiego sanepidu.
5: Tak jest. Właśnie to jest instytucja, w której pracują osoby, które się specjalizują, które mają dyżury wykwalifikowanych grzyboznawców, organizują kursy, także jak najbardziej to jest właściwe miejsce.
1: Ja przypomnę, że znajduję się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Rozmawiam z Tomaszem Maćkowiakiem z Regionalnej Dyrekcji Lasów. Było o grzybach, ale na te grzyby musimy się jakoś dostać i często jeździmy samochodami i tutaj też ważne wskazówki dla poznaniaków, dla Wielkopolan.
5: Tak, zgadza się. Tutaj apelujemy podczas tego sezonu grzybowego, by auto czy też pojazd silnikowy, bo to nie musi być samochód, to może być motocykl, quad, no, zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, czyli na parkingu leśnym, miejscu postoju pojazdów. Takich miejsc jest wiele. Nie wjeżdżajmy do lasów. W zasadzie możemy tylko wjechać do lasu, jak widzimy znak droga udostępniona dla ruchu. To wtedy możemy jechać pojazdem, ale inaczej, jak takiego znaku nie ma, no to możemy być pewni, że to jest droga leśna, czyli nie możemy tam się poruszać takim środkiem lokomocji. No pamiętajmy też, by nie zastawiać szlabanów tych, które jeszcze są w lasach, na tych głównych drogach, ponieważ zdarzało nam się w ubiegłych latach, że nie mogły dojechać służby ratunkowe właśnie, ktoś potrzebował pomocy i karetka nie mogła dojechać, nasi strażnicy pomogli, no bo właśnie auto zastawiało szlaban, także to jest bardzo ważne, żeby nie zostawiać samochodów. Nasi strażnicy leśni właśnie w tym okresie teraz grzybobrania też są w lesie, są widoczni, w ogóle służba leśna i też zwracają na to uwagę, edukują, no właśnie w ten sposób, żeby był porządek w lesie, żeby też było bezpiecznie. Strażnicy leśni to też osoby i w ogóle służba leśna, która może nam pomóc w sytuacji, kiedy będziemy tego wymagali, bo pamiętajmy, że to są osoby przeszkolone, mają też torbę medyczną, chociażby R1 i w latach ubiegłych no, mieliśmy sytuację, gdzie osoby gdzieś zaginęły na grzybobraniu i też mamy specjalistyczny sprzęt, drony z termowizją. Udało się takiego starszego pana rok temu w nadleśnictwie przedborów uratować, który właśnie zabłądził. Także tutaj też warto pamiętać, by mieć zainstalowaną aplikację na telefonie MBDL, mobilny bank danych o lasach, bo tam mamy mapę i możemy się w tym lesie zlokalizować. Nie zgubimy się po prostu, także o to też apelujemy.
1: O to też apelujecie. A teraz może o świecie zwierząt. Jesteśmy na grzybach i pamiętajmy, że to my jesteśmy tam gośćmi, a w lesie są również zwierzęta. Co dzieje się w świecie zwierząt teraz, gdy nadchodzi jesień?
5: No teraz w świecie zwierząt następuje, jeśli chodzi o jelenie chociażby, to rykowisko już teraz rozpoczyna się. No i tutaj też ważny apel do właścicieli psów. Każdy z nas i leśników też ma psa. My jak widzimy, że ktoś w lesie z tym psem po prostu spaceruje, biega beztrosko, to też apelujemy, mówimy, żeby pies chodził na smyczy, na otoku. Też ze względu na bezpieczeństwo psa, no bo teraz jak mamy tej zwierzyny w lesie więcej, to czasami no, zdarza się, że pies pogoni za taką zwierzyną albo gdzieś się zagubi. Dlatego mówimy i edukujemy, żeby pies też był gdzieś na jakiejś dłuższej smyczy, był bezpieczny. No ale tak, rzeczywiście jesień to jest czas bardzo ważny, czas, okres godów, no, jeleni chociażby, no one teraz właśnie mają ten okres zwany rykowiskiem, także będzie w lesie dosyć głośno wieczorami i poranki, to są te właśnie, to jest ten czas, kiedy możemy usłyszeć porykiwania byków i to jest szczególny czas właśnie w przyrodzie. I tutaj chciałbym jeszcze dodać o ważną rzecz, jeśli chodzi o grzybobranie i zwierzynę, to też nie wszędzie w lesie możemy zbierać grzyby. Trzeba pamiętać, że mamy rezerwaty, mamy ostoje zwierzyny, tam nie możemy wchodzić i po to są te miejsca utworzone, żeby tam przyroda, zwierzyna miała spokój, żebyśmy tam jej nie niepokoili. Także to jest ważny apel, żebyśmy też zwracali uwagę, by no nie wszędzie z tym koszykiem wędrować i też by nie niepokoić zwierzyny.
1: Powiedzieliśmy o grzybach, powiedzieliśmy o zwierzętach, jeszcze tutaj świat roślin. Jesień to czas zbiorów także różnych roślin, które są jadalne.
5: Tak, zgadza się. I tutaj też nasze arboretum leśne w Sycowie w okresie tym jesiennym, wrześniowym organizuje taką akcję dereniobrania. Możemy pojechać i narwać derenia własnoręcznie i po prostu po symbolicznej opłacie zabrać sobie do domu. Z derenia różne przetwory można robić, nalewki, także to jest też właśnie czas, kiedy w lesie dojrzewają i maliny, także możemy zbierać. No jest wiele tych płodów runa. Trzeba pamiętać też o tym, że jak wędrujemy po lasach, warto zadbać o ubiór odpowiedni, no i cały czas pamiętajmy o kleszczach, które gdzieś na nas też czekają, więc musimy dobrze się ubrać, zastosować najlepiej te takie spraye, tak żeby odstraszały one takich pasażerów na gapę. No i właśnie dobry strój, długa nogawka, jeśli chodzi o spodnie, koszula z długim rękawem, nakrycie głowy. I możemy w sposób bezpieczny po tych lasach wędrować i sprawdzać co jakiś czas sobie właśnie te spodnie, czy gdzieś tam nie chodzą kleszcze. Po przyjściu do domu prysznic, obejrzenie się i wytrzepanie tych ubrań to są takie najlepsze zasady, które stosują leśnicy na co dzień i one rzeczywiście dają efekt.
1: I o tym pamiętajmy. Ja przypomnę, że dziś gościłem w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przy ulicy Gajowej, a o tym wszystkim opowiadał
5: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję.
1: W magazynie teraz o najmniejszym użytku ekologicznym w Poznaniu. Tak, tak, chodzi o traszki ratajskie.
6: Ono właśnie, to miejsce się taką specyficzną strukturą przestrzenną charakteryzuje, bo z jednej strony mamy właśnie to zagłębienie po tej Dolinie Piaśnicy. Tak naprawdę nic tam już z tej przepływającej rzeki nie widać, poza charakterystycznym ukształtowaniem terenu. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Mamy tam dwa sztuczne stawy wykopane na samym środku. To są sztuczne stawy wykopane podczas budowy ratajskich osiedli. I dookoła park. Park, który z jednej strony jest ograniczony linią tramwajową, a z drugiej strony skarpą, na której znajduje się osiedle Tysiąclecia. Natomiast jeszcze od strony zachodniej jest taki obszar starej glinianki przy starej papierni i to spowoduje, że w tym takim właśnie zagłębieniu mamy bardzo różne wysokości terenu, tam zbiera się dużo wody. Mikroklimat lokalny sprzyjał temu, żeby po prostu te zwierzęta mogły tam przetrwać. No i to, co obserwujemy, no to obserwujemy niesamowitą populację, jak chodzi o warunki miejskie i to nie tylko populację traszki zwyczajnej, ale też badania, które tam prowadzimy, no pokazują różne inne ciekawe zjawiska. To tam wykryliśmy zdolność ropuch szarych do wchodzenia na stare wierzby, które na tym terenie znajdują się.
1: Pozwoli pan, to zapytam o liczbę. Wiadomo, ile traszek mamy w Poznaniu? Da się policzyć te płazy?
6: Jest to bardzo żmudne zadanie z tego powodu, że to są zwierzęta, tak jak ta nazwa wskazuje, traszka zwyczajna. Ona, ta zwyczajność polega z jej pospolitości, więc to są zwierzęta, które w sprzyjających okolicznościach tworzą bardzo duże populacje. Są metody, które pozwalają określić, że ta traszka, którą spotykamy, to jest dokładnie ta traszka, którą, nie wiem, spotkaliśmy tydzień, dwa tygodnie czy rok wcześniej. Ich brzuszki mają bardzo takie charakterystyczne plamki. Ta plamistość brzuszna jest niczym nasz odcisk palca. Natomiast no, problem w tym, że każdą taką traszkę należy sfotografować. W oprogramowaniu za pomocą sieci neuronowych można porównywać te wzorki. Natomiast wiąże się to z bardzo dużym nakładem pracy. My podczas takich nocnych, wieczornych kontroli, te kontrole się tak naprawdę odbywają bardzo regularnie od wielu lat. Jesteśmy w stanie nawet spotkać 20, 30, 50 osobników, więc to jest niesamowita ilość materiału i no niestety metodycznie tak dużą populację bardzo trudno jest oszacować. Natomiast jeżeli chodzi o takie wartości względne, to przeprowadzaliśmy odłowy już z taką metodą nie bazującą na tym, żeby rozpoznać każdego osobnika, ale żeby po prostu określić liczbę traszek na jednostkę czasu użytą, wykorzystaną na badania. No i tutaj nasze wyniki no, przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. W ciągu tam kilku dni prowadzonych badań odłowiliśmy ponad 1000 traszek dorosłych.
1: O płazach i nie tylko opowiadał doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski, specjalista herpetolog z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program, w którym na początek coś dla kierowców, którzy parkują na poznańskich ogrodach.
7: W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody wielkopolskiego i zakwestionowaniem 3 darmowych godzin parkowania w strefie płatnego parkowania na ogrodach zaproponowaliśmy nowe rozwiązanie, które zakłada 40 minut postoju bez opłaty. Tą propozycję będziemy przedstawiać miejskim radnym na sesji 29 września. Mamy nadzieję, że zostanie przyjęta. Jeżeli tak się stanie, to strefa na ogrodach zostanie uruchomiona 1 grudnia. O miesiąc później niż planowaliśmy pierwotnie, ale w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody, w związku z tym, że musimy jeszcze raz rozmawiać z Radą Miasta na temat rozwiązań na ogrodach, stąd wynika przesunięcie tego terminu. Chcemy też dać czas mieszkańcom na zakup identyfikatorów parkingowych mieszkańca. Z kolei przedsiębiorcy będą mogli korzystać z kart abonamentowych na okres 25 dni, z kopert komercyjnych czy kopert dla dostaw, a właściciele pojazdów elektrycznych będą mogli parkować bez opłat. To rozwiązanie, które chcemy przedstawić radnym, czyli 40 minut bez konieczności ponoszenia opłaty, bez konieczności rejestrowania się, czy też za pomocą aplikacji mobilnej, czy też w parkomacie, pozwoli nam zapewnić te pierwotne założenia, jeśli chodzi o utworzenie strefy na ogrodach. Chodzi o to, aby z jednej strony mieszkańcy mogli pewne sprawy załatwić, czy przyjezdni bez ponoszenia opłaty, ale z drugiej strony, żeby opłaty jednak musiały być ponoszone, tak aby zniechęcić tych wszystkich, którzy dzisiaj parkują na ogrodach przez cały dzień, którzy robią z ogrodów taki bezpłatny parking buforowy.
1: Mówiła Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Czas na kolejny temat, a teraz sport. Będziemy mówić o bardzo ważnym maratonie w naszym mieście. Chodzi oczywiście o 25. Poznań Maraton imienia Macieja Frankiewicza.
2: Już wielkimi krokami zbliża się Lotto 25. Poznań Maraton.
1: Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
2: On odbędzie się w niedzielę 4 października. Cały czas trwają zapisy, więc jak ktoś lubi biegać i jest przekonany, że dystans 42 km 195 metrów jest w stanie pokonać, to bardzo serdecznie zapraszamy. No a my szykujemy się do tego wielkiego wydarzenia, bo Poznański Maraton to nie tylko bieg na dystansie 42 km 195 metrów, ale także cała masa różnych wydarzeń, które się wokół tego maratonu dzieją. Mamy tak naprawdę weekend maratoński w Poznaniu, 2, 3, 4 października. 2 startujemy z targami Poznań Run Expo na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wtedy również rusza Biuro Zawodów i strefa aktywności, która jest tam właśnie na targach zorganizowana. I ta strefa aktywności to jest miejsce nie tylko dla biegaczy, ale także dla ich rodzin i dla wszystkich, którzy przyjdą, nawet dla tych, którzy kibicują, którzy towarzyszą biegaczom. Mamy mnóstwo różnego rodzaju aktywności na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Współpracujemy i z klubami sportowymi, i Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji przygotowały mnóstwo takich aktywności, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. I nasi partnerzy się tam pojawią, także można spędzić cały dzień i to na aktywnościach sportowych i na różnego rodzaju atrakcjach. No a w sobotę dodatkowo dojdą 2 wydarzenia biegowe, jedno dla dzieci, czyli nasz Phoenix Kids Marathon na dystansie od 100 metrów, w którym biegną takie jeszcze niemowlaki, aż po dystans 1000 metrów dla tych starszych dzieci. No i oczywiście Poznań 5, czyli bieg na 5 km w sobotę 3 października, na który również wszystkich serdecznie zapraszamy, można się zapisywać.
1: No i powiedzmy, że te imprezy mają swoich tutaj fanów, tych, którzy co roku właśnie startują.
2: No zdecydowanie, nie tylko w tych krótszych biegach, że tak powiem, i w strefie aktywności, ale w ogóle na liście startowej w samym maratonie mamy ponad 30 osób, które ukończyły wszystkie edycje poznańskich maratonów, czyli startowali w pierwszym maratonie w roku 2000 i co roku byli z nami i biegli ten królewski dystans, także 30 kilku zawodników, wielki ukłon dla nich, też szykujemy niespodziankę dla nich, tego też względu, że mamy 25, a więc jubileuszowy maraton i chcemy tych naszych najwierniejszych biegaczy uczcić. Szykujemy również bardzo wiele atrakcji dla tych wszystkich, którzy wystartują. Także no, będzie się wiele działo w tę niedzielę 4 października.
1: A jak przygotować się do tego biegu? Mamy jeszcze trochę czasu. Zdążymy się przygotować. Kto nic nie robił, no oczywiście z przymrużeniem oka o tym mówię, no tak się nie da.
2: Jeżeli ktoś na dzień dzisiejszy jeszcze się nie przygotowywał do maratonu i chciałby wystartować, no to ja bym jednak chyba mimo wszystko odradzał plany treningowe, które można na przykład pobrać od zaprzyjaźnionych z nami klubów biegacza w Poznaniu, a naprawdę jest ich bardzo wiele, no to są takie plany rozpisane na wiele, wiele tygodni, na miesiące w zasadzie. I takie forsowanie się bez odpowiedniego przygotowania to zdecydowanie nikt chyba nie będzie doradzał osobom, które jeszcze nigdy nie biegły maratonu. Także jeżeli ktoś chce się przygotować, no to może ja zachęcam najpierw do startu w piątce, zobaczenia w ogóle jak się biegnie w takim biegu ulicznym, i potem można dłuższe dystanse również próbować. Na wiosnę będzie półmaraton, a maraton co roku jesienią.
1: Oczywiście zachęcamy do uprawiania sportu i co słyszeliśmy, róbmy to z głową.
2: Zdecydowanie. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, działa w Poznaniu mnóstwo klubów biegacza, więc to są zapaleńcy, amatorzy, ale to są osoby, które dobrze przygotowują się do tych startów i pomagają tym stawiającym pierwsze kroki na biegach długodystansowych przygotować się do tych startów. Także zachęcam do sprawdzenia, jak to wygląda. Te treningi się odbywają, czy to na Golęcinie, czy to na Cytadeli, ogólnie na terenach zielonych w mieście Poznaniu. To są grupy bardzo otwarte. Wszystkich pozdrawiam, bo to są grupy, które naprawdę z nami współpracują i bardzo wiele wnoszą do poznańskiego maratonu.
1: I te osoby oczywiście można spotkać na ulicach Poznania, ale także w różnych tutaj innych lokalizacjach, chociażby nad Rusałką czy na Strzeszynku.
2: No właśnie, tak jak powiedziałem, warto też dodać, że przygotowaliśmy też na tę edycję poznańskiego maratonu zupełnie nową trasę. I to jest trasa, która też będzie, myślę, że wielką atrakcją dla biegaczy, ponieważ powracamy po wielu, wielu latach w miejsca, przez które maraton naprawdę bardzo dawno temu biegł. I dawno nas nie było w okolicach właśnie Cytadeli. My pobiegniemy ulicą Armii Poznań, więc będziemy mieć po lewej ręce, po lewej stronie Cytadelę. Pobiegniemy przez ścisłe centrum miasta, ponieważ jak maraton znajdzie się na Alei Niepodległości, to będą biegacze skręcać w ulicę Libelta i będzie po drodze i plac Cyryla Ratajskiego, i plac Wolności, i przede wszystkim Stary Rynek, na którym maratonu nie było od 18 lat, więc takie ważne historyczne miejsca i punkty Poznania ten nasz maraton odwiedzi. No i bardzo fajnie jest, że i poznaniacy mogą w te ulubione miejsca trafić biegnąc, i też pokazujemy w ten sposób, jak piękny jest Poznań tym wszystkim biegaczom, którzy przyjeżdżają na maraton spoza Poznania. A taka ciekawostka jest taka, że zwykle około 30% startujących to są poznaniacy, a cała reszta, no to są jednak osoby spoza naszego miasta. Dlatego ten maraton ma także walor taki, można powiedzieć, krajoznawczy. Wytyczamy trasę tak, żeby była atrakcyjna dla tych, którzy przyjeżdżają z innych miast do nas.
1: Ja przypomnę, że rozmawiamy o 25. maratonie, Poznań Maratonie imienia Macieja Frankiewicza. Dziś u mnie Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
2: Dwie rzeczy się nie zmieniają. Miejsce startu jest przy Międzynarodowych Targach Poznańskich na ulicy Grunwaldzkiej, a meta jest na placu Marka. Czyli jak na ostatniej prostej z ulicy Grunwaldzkiej zawodnicy skręcą na teren targów i zobaczą przed sobą targową iglicę, to znaczy, że zostało im do pokonania no już ostatnie 200 metrów, więc to jest taki widok, na który każdy biegacz przez te 42 kilometry czeka. No i myślę, że po tym takim naszym dywanie, który rozwijamy na terenie targów, poniesie doping kibiców tych zawodników do samej mety. Ja wszystkich zachęcam do kibicowania. Te punkty kibica będą rozmieszczone w całym mieście podczas tego maratonu 4 października. Jednym z najciekawszych i najchętniej odwiedzanych punktów kibica będzie na pewno Enea Stadion, bo przez Enea Stadion, czyli ten stadion, na którym rozgrywane są mecze Lecha Poznań, będzie przebiegał maraton. No i każdy z tych biegaczy może się poczuć jak mistrz, przebiegając przez Stadion Mistrza Polski. Niezapomniane wrażenie, do tego ci kibice na trybunach, więc bardzo zachęcam. Można przyjść, pokibicować i to na pewno doda skrzydeł naszym biegaczom.
1: A to bardzo ważne. Powiedzieliśmy o tym apelu, ale apelujemy też do kierowców o cierpliwość, bo tego dnia z pewnością wiele ulic tutaj będzie zamkniętych.
2: Tak, no maraton generuje pewne utrudnienia w ruchu. One są na pewnych odcinkach krótkotrwałe, na innych odcinkach trwają trochę dłużej. Bliżej samego maratonu, ja myślę, że gdzieś tak pod koniec września, w okolicach 25 września będziemy już dystrybuować informacje dotyczące właśnie utrudnień w ruchu, więc pod koniec września można już zaglądać na stronę Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji czy na stronę Lotto 25 Poznań Maratonu. Tam będą wszystkie ważne informacje dla kierowców. Na kilka dni przed samym maratonem uruchomimy również infolinię. Ona działa bardzo dobrze, można dzwonić do naszych konsultantów. Oni mówią, jak przejechać przez miasto, jak zaplanować podróż przez Poznań w tym dniu maratonu. Rozwiewają wszelkie wątpliwości i jest naprawdę sporo ułatwień, które pomagają kierowcom w tym, żeby ten dzień jakoś w Poznaniu przeżyć. Warta uwagi jest również interaktywna mapa utrudnień, którą przygotowuje co roku, którą przygotowują Poznańskie Inwestycje Miejskie. To jest mapa, która pokazuje, gdzie są utrudnienia i można powiedzieć, że w czasie rzeczywistym, tak jak są otwierane kolejne ulice, przez które bieg już przebiegł, to na tej mapie te utrudnienia znikają i ona nam mówi, gdzie już te utrudnienia nie występują, więc warto także na naszej stronie internetowej znaleźć tę mapę i ona pomoże w niedzielę maratońską w poruszaniu się po mieście.
1: Do czego oczywiście zachęcamy, by zajrzeć na stronę Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, a na koniec przypomnijmy raz jeszcze tym, którzy chcieliby się zgłosić, do kiedy mają czas i jak to mogą właśnie zrobić.
2: Przyjmujemy zapisy na Lotto 25 Poznań Maraton poprzez formularz online. On jest dostępny na stronie internetowej Poznańskiego Maratonu. Te zapisy przyjmujemy do 1 października włącznie lub do wyczerpania limitu miejsc. Jeżeli limit się nie wyczerpie, to 2 i 3 października te zapisy również będą możliwe, ale już nie online, a tylko i wyłącznie osobiście w biurze zawodów na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w hali numer 3, bo tam będzie się mieściło biuro naszego biegu.
1: A o tym wszystkim mówił Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: A z Poznania przenosimy się teraz do Leszna. Od 20 do 26 września odbywać się będzie tam FIKA.
8: Już teraz zapraszamy mieszkańców Leszna na pierwszy taki festiwal pod tytułem FIKA. To będzie taki festiwal właściwie na zakończenie tego sezonu imprez plenerowych, a skrót FIKA oznacza tyle, że jest to festiwal inicjatyw, kooperacji i aktywności. Głównym trzonem tego festiwalu będzie człowiek, będzie mieszkaniec naszego miasta. Będą też oczywiście organizacje pozarządowe. Mamy tutaj zaplanowanych szereg działań, spotkań, przemarszy. Po raz pierwszy w Lesznie zorganizujemy Silent Disco. Po raz pierwszy będzie bezpłatna komunikacja miejska na dzień bez samochodu.
1: Mówiła nam Lucyna Gbiorczek z leszczyńskiego magistratu.
4: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na kwadrans. W magazynach poruszam sporo tematów z Poznania i regionu. Jak już wiecie, zapraszam gości do studia, ale też bywam w różnych miejscach na terenie naszego miasta.
9: Znajdujemy się w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania.
1: A rozmawiać będziemy o miejskim monitoringu. Co roku przybywa kamer. Ile obecnie kamer właśnie wchodzi w skład tego naszego miejskiego monitoringu?
9: Około 1800. Co roku teraz na przestrzeni ostatnich tych 5 lat przybywa 140 kamer. Witold Drewers, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania. No i to jest jedna z największych ilości kamer w ogóle w Polsce. Zabezpieczenie, czyli ściągnięcie z naszego archiwum około 140 takich zapisów monitoringu, o które występują służby, to są te, które wymagają zabezpieczenia wielu kamer z terenu miasta Poznania, bo przy mniejszych zabezpieczeniach monitoringu służby same sobie taki materiał mogą zabezpieczyć.
1: A te kamery, powiedzmy o samych kamerach, różnią się choćby od tych, które jeszcze były dekadę temu?
9: Tak, mamy już coraz bardziej nowoczesne, właściwie no, ta wysoka półka, bo hołdujemy w zasadzie, że właściwie co 5 lat powinna być kamera wymieniana, no bo to już jest technologia, jak to mówią w informatyce, to się szybko zmienia, że zamkniemy oczy i już jest coś stare, nie? Ale faktycznie minimum 5 lat pracują. Niektóre te, które nie wymagają takiego już bardzo precyzyjnego zidentyfikowania osoby czy rzeczy, no to mamy nawet do 10 lat. One są oczywiście konserwowane 2 razy do roku, minimum raz, ale czasami te najistotniejsze, które wskażą nam obserwatorzy monitoringu, to są pracownicy cywilnej straży miejskiej, którzy 24 godziny na dobę przez 365 oglądają obraz tych kamer i oni wskazują nam te kamery, które wymagają no, takiej bardzo precyzji w odbiorze tego obrazu i tam one są czyszczone więcej niż 2 razy w ciągu roku.
1: A tak a propos precyzji, te kamery mogą, że tak powiem, wychwycić, kolokwialnie mówiąc, najmniejsze tutaj gesty przechodniów.
9: Jeżeli mówimy o takiej analizie obrazu, takiej inteligentnej analizie obrazu, które mogłyby wspomagać tych naszych obserwatorów monitoringu, to właśnie pracujemy nad wdrożeniami różnych oprogramowań, które by strefowały, bo tak to się nazywa, nie? Czyli w danej przestrzeni pojawiają się zachowania, które nie powinny się zdarzać, czyli na przykład nagły bieg, nagle zgromadzenie się osób w miejscu, które na co dzień nie gromadzi większej ilości osób, ale też inne takie zdarzenie o charakterze nagłym, jak wkroczenie na przykład na jezdnię i zostanie tam dłużej niż to wynikałoby z normalnego przejścia przez jezdnię. Też jeżeli chodzi o nasze mosty, które mamy, no to one też są pod bacznym okiem tutaj naszych obserwatorów monitoringu. Każde wejście na przęsło jest rejestrowane.
1: To, co pan powiedział, serce takie tego monitoringu znajduje się tutaj przy Libelta.
9: Tak. 3 lata temu podjęta została decyzja o tym, żeby z obserwatorów monitoringu wyciągnąć i zabrać z komisariatów tych 5 na terenie miasta Poznania i zgromadzić ich w jedno wspólne miejsce. To był dobry strzał, bo jeżeli przez samą tylko przeprowadzenie tych osób i zgromadzenie ich w jednym miejscu, ale w nowoczesnym, pełnym komfortu, ale wychodzimy z zasady takie, jak dasz pracownikowi warunki pracy, to on powinien się odwdzięczyć tą wydajnością. No i jeżeli się odwdzięcza wydajnością, że 40% w pierwszym roku więcej zdarzeń zostało zauważonych na gorącym uczynków przekazanych czy to do Straży Miejskiej, czy to do Policji, no to powiem tak, warto było wyciągnąć ich z komisariatu i na Libelta stworzyć takie zintegrowane centrum oglądu, monitoringu i zarządzania kryzysowego.
1: A macie takie sygnały, że tam, gdzie kamery, tam mniej zdarzeń, do których dochodziło wcześniej?
9: Tak, mamy takie sygnały, że tam, gdzie się kamery pojawiają, to ich jest troszeczkę mniej, no ale to jest takie gonienie zajączka, no bo to się przenosi w inne rejony poza obiektyw kamery, nie? To jest takie sobie ściganie się ciągle, ale to ściganie się musi kiedyś się skończyć, no bo jeżeli my teraz jako miasto Poznań, Warszawa ma gdzieś w granicach 600-800, byliśmy w Warszawie i rozmawialiśmy kamer. Byliśmy we Wrocławiu też w ubiegłym tygodniu, no, również 600-800, nie? Rozmawiałem ze Szczecinem, mają 600 kamer, a mamy 1800, no to jest dużo, to jest bardzo dużo. Taka potrzeba potrzeba służb, ale potrzeba też radnych osiedlowych, no bo my w tym roku realizujemy 11 zadań, które zostały nam zlecone z rad osiedla, czy to z budżetu obywatelskiego, czy z dotacji, nie? To jest bardzo dużo, no bo tych kamer do systemu dochodzi bardzo, bardzo dużo. Staramy się nie wchodzić już w osiedla, bo założenie monitoringu nie jest monitorowanie każdej ławeczki przy każdym sklepie spożywczym, bo to nie o to chodzi. W monitoringu miejskim raczej chodzi o ciągi komunikacyjne, te głównie ciągi komunikacyjne, żeby służby mogły sobie po prostu po tych głównych ciągach komunikacyjnych kamerami śledzić osobę, czy też zgromadzenie, jeżeli chodzi o zgromadzenia, które się poruszają w sposób zorganizowany, no to one też są przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, ale też przez Straż Miejską czy Policję w ten sposób też elektronicznie monitorowane, nie tylko fizycznie, podczas zabezpieczeń.
1: A pamięta pan, przypomina sobie pan jakieś takie zdarzenie nietypowe dzięki kamerom, które udało się tutaj uchwycić, że tak się wyrażę?
9: Jest dużo takich. No pierwsze takie bardzo spektakularne od razu po parę miesięcy, 2-3 miesiące po zintegrowaniu, po wyciągnięciu tych obserwatorów monitoringów z komisariatu, już będąc tutaj na Libelta, oni teraz siedzą w jednym pomieszczeniu, oczywiście swoimi boksami podzieleni. No jeżeli któryś z tych dyspozytorów mówi do koleżanki, mówi: słuchaj, w moim rejonie jest twój taki ktoś po środkach takich wzmacniających. Nie? Ona mówi: nie, niemożliwe, przed chwileczką go widziałam u siebie, nie? No to pokaż go, no. Pokazuje bliżej i przy zbliżeniu właśnie tutaj mówiliśmy o tej dokładności i precyzji tych kamer, nie? Zbliżają twarz i nagle kojarzą, że a słuchaj, to nie jest ten, który wisił nas na gazetce jako poszukiwany zaginiony. Zbliż go jeszcze. No i okazało się, że to jest poszukiwany z Sopotu pan, który zaginął parę dni wcześniej. On miał atak serca. Na to miejsce zostało zwezane oczywiście pogotowie i cała procedura dalej. Ale to świadczy o tym, że zintegrowanie tego w jedno miejsce, to pewnie nie nastąpiłoby tak spektralne zauważenie tego, gdyby nie to, że oni siedzieli koło siebie. Mogli się powymieniać, że słuchaj, on nie jest u ciebie, tylko jest u mnie. Nie, jest u mnie, a to widocznie ktoś inny.
1: A to bardzo ważne, by współpracować właśnie z innymi, bo chodzi o nasze dobro. A tak a propos jeszcze kamer, dochodzi też do sytuacji, że co niektórzy próbują zniszczyć kamery.
9: To jest tak, że każda z tych kamer teoretycznie ma możliwość, praktycznie ma możliwość rejestrowania i głosu, i wideo. Z głosu nie korzystamy, bo to nie o to chodzi, żeby temu, który wyrzucił przed chwileczką papierek, mówić, że słuchaj, weź podnieś, bo zaraz podjedzie Straż Miejska i podniesiesz, ale już za pieniądze, nie? Nie o to chodzi, ale faktycznie zdarzają nam się, czy celowe, czy niecelowe, no czasami, jak to mówią obserwatorzy monitoringu, po pijaku, ale czasami i celowo też nam osoby niszczą, nie? Ale główne uszkodzenia to jednak wynikają z niecelowego przewrócenia, czy nawet nie całego przewrócenia, ale zahaczenia samochodem podczas cofania w kamerę. No i wtedy już dyspozytorzy czy innych służb, czy obserwatorzy monitoringu doskonale widzą, że ten obraz, który miał być pokazywany, już nie jest tym i trzeba kamerę ustawić.
1: To tak na koniec jeszcze pytanie, gdzie w najbliższym czasie mamy szansę na kamery w Poznaniu?
9: Takich miejsc w Poznaniu, gdzie w tym roku jeszcze chcemy kamery postawić, jest 11, bo takich 11 zadań przyjęliśmy od Rady Osiedla i zaczynając od Głuszyny przez osiedle Kopernika na Kiekszu i na Smochowicach kończąc.
1: A ja przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
9: Witold Rewers, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
1: A z centrum Poznania przenosimy się na Winogrady.
10: Na osiedlu Zwycięstwa przy pływalni Winogrady powstaje Park Barw i Wody. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Prace ruszyły tam w wakacje i na tym etapie wykonawca koncentruje się na robotach ziemnych i przygotowuje miejsce na nowe rośliny, ale też widzimy tam zarys alejek spacerowych. Docelowo w parku będą kolorowe rabaty z krzewami, bylinami czy trawami ozdobnymi. Planowane są też duże krzewy pełniące funkcje osłonowe na obrzeżach tego parku, a także ponad 100 nowych drzew. Przewidziana jest również łąka kwietna, całość uzupełnią trawniki. Co ważne, zagospodarowana zostanie również deszczówka. Park będzie zasilany wodą z dachu i parkingu pobliskiej pływalni, która to jest gromadzona w zbiornikach retencyjnych i podczyszczana w separatorze. W planowanym rozwiązaniu woda ze zbiorników przez tak zwaną kamienną rzekę będzie spływała do niecek retencyjnych. W miejscu przecięcia ścieżek i kamiennych rzek powstaną drewniane podesty przypominające małe mostki. Na terenie parku powstaną też niezbędne ciągi komunikacyjne, oświetlenie, ale też ławki, hamaki czy leżaki sprzyjające rekreacji.
1: Mówiliśmy o tym, co na poznańskich winogradach. W naszym programie zupełnie zmieniamy temat. Będzie o pomaganiu.
11: Nazywam się Wiktor Kolasiński. Jestem organizatorem wydarzenia Głowa do Góry Sport Pomaga. Chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców Poznania i okolic na 12 września nad jezioro Rusałka. Organizujemy tam wydarzenie charytatywne, podczas którego będziemy łączyć sport, dobrą zabawę i pomaganie. W programie są biegi na 5 i 10 km oraz bieg dla dzieci 200 metrów. Oprócz tego przygotowaliśmy pokazy i treningi sportów walki, zumbę, jogę, rozmowę z doradcami żywieniowymi, pokaz wojskowy, muzykę na żywo oraz atrakcje dla dzieci. Cały dochód z wydarzenia chcemy przeznaczyć na wsparcie Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu. Zapisy na biegi są dostępne przez stronę, a szczegóły dotyczące wydarzenia i zapisów można znaleźć na naszych mediach społecznościowych pod nazwą Głowa do Góry Sport Pomaga. Zapraszamy całą rodzinę, znajomych i wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić dzień i jednocześnie zrobić coś dobrego.
1: A wydarzenie, przypomnę, odbędzie się w okolicy poznańskiej Rusałki. Czas na kolejny temat, kulinarny temat. Poznaniacy słyną z tego, że są bardzo gospodarni i teraz właśnie porozmawiamy sobie o tej oszczędności, o tym dobrym gospodarowaniu i kulinariach.
12: To prawda, ta oszczędność i gospodarność wielkopolską wcześniej oczywiście spowodowała bieda, bo ta kuchnia biedna, no, nic nie mogło się zmarnować, wszystko łącznie z obierkami można było smacznie przygotować. Teraz mówimy o niemarnowaniu żywności i ekologii i każdy ten powód jest dobry, ale jest jeszcze jeden bardzo dobry powód, ponieważ te rzeczy, które pozostają z naszych dań i przysmaków, po prostu są doskonałe i potrafią smakować wyśmienicie. I dobrym przykładem są właśnie szagówki.
1: Jak wykonać takie pyszne

0: Szagówki najbardziej popularne są ze skwarkami ze słoniny. Lubią też towarzystwo zasmażanej kapusty. Mogą być częścią gulaszu wieprzowego, sosu grzybowego. Wielkopolskie borowiki, grzyby to też nasz lokalny skarb. Ale bardzo dobre też są z bułką tartą, taką podsmażoną. No i moja chyba ulubiona wersja, tak jak też najczęściej dzieci, czyli po prostu z cukrem i masełkiem obowiązkowo. Faktycznie na słodko szagówki również są bardzo dobre i to jest dowód na to, że ta poznańska pyra no, jest idealnym składnikiem, no i szkoda go marnować.
1: W kalendarzu mamy wrzesień, a więc wykopki pyrów w kontekście Poznania i całej Wielkopolski to nic innego jak tradycyjny jesienny zbiór ziemniaków z pól. A dla mieszkańców naszego regionu wykopki to nie tylko zwykłe prace rolnicze, ale także ważny element tożsamości kulturowej, tradycji i lokalnego folkloru.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: innym razem, dziś na razie nie.
1: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj. Bilety na kupbilecik i bilety na...
2: Reklama.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Stało się to tak nagle, że Kasia nie była pewna, sen to czy jawa. Odsunięta w głąb, zagubiona w tłumie zgromadzonym w porcie w Neapolu, patrzyła rozszerzonymi oczyma na męża swego, który w towarzystwie kobiety niezwykle pięknej i strojnej wsiadał oto tam, do łodzi motorowej, mającej odwieźć ich na wielki statek włoski Regina Margherita, odpływający do Egiptu. Widziała ich wszakże wyraźnie. Ukazali się jej oczom nagle, wytryśli z tłumu niby zjawisko nierealne, ujrzane w halucynacji, a jednak tak bardzo rzeczywiste. Przed minutą wysiedli z auta, w tym momencie właśnie ujrzała ich. Lokaj hotelowy niósł ich walizy i pledy, a oto wsiadają do łodzi. Kasia patrzy na to, ale jest niezupełnie przytomna. Czuje szum w głowie i wszystko się dokoła kręci, jakby świat i ludzie dostali obłędu. Ejże, czy to mnie przede wszystkim nie grozi? Szepcze Kasia do siebie i dotyka palcami czoła. Odejmuje palce i widzi, że rękawiczka jest mokra. A oni tam właśnie odpływają. Motor warczy, pieni się woda. Kasia widzi ich doskonale. Wyglądają jakby wypukły haft na przezroczej gładzi wodnej. War siedzi zwrócony twarzą do brzegu i kłania się kapeluszem. Komu on się kłania na Boga? Aha, kłania się publice, która żegna wesoło pasażerów. Nie tylko War macha kapeluszem w stronę tłumu. Robią to samo inni mężczyźni. Panie powiewają chusteczkami. Wykwintny w rysunku profil towarzyszki Wara rzeźbi się wyraźnie spod podróżnego toczka. Jest piękna. Bardzo piękna. War wygląda młodo i jest jak zawsze bez zarzutu. Uśmiechnięty, rozbawiony. Coś do niej mówi, żywo. Są wpatrzeni w siebie. Kasia to widzi. Ale jej się zdaje, że to taki dziwnie plastyczny sen. Nie, gdzież tam, to nie sen, to prawda. Zresztą, cóż ją to tak dziwi? Jest wszakże w Neapolu, dokąd War polecił wysłać pieniądze Kmietowiczowi. Kmietowicz był w Kromiłowie. Zawiadomił ją, że takiej sumy dostarczyć nie może, gdyż posyłał bardzo dużo do Brytanii. Wtedy Kasia użyczyła żądanych pieniędzy z kasy kromiłowskiej i natychmiast wyjechała za granicę. Była w Wenecji i przyjechała tu dziś w południe. Przy obiedzie przeczytała w dzienniku miejscowym, że statek Regina Margherita odpływa do Aleksandrii o 5 wieczorem. Co się poniosło do portu, bo nawet jechała tam trochę bezmyślnie i oto ujrzała ich. Przeszli koło niej o jakieś 30 kroków. Rozmawiali z sobą po angielsku. Usłyszała głos Wara, mówił coś o statku. Ale czy to on? Kasia chciała się uśmiechnąć na tę własną wątpliwość, lecz jakiś skurcz wykrzywił jej usta. Nagle bez namysłu zatrzymała lokaja hotelowego, który wracał od przystani. Kto to jest? Spytała po francusku, wskazując na oddalającą się motorówkę.
2: Hrabia Zebidowski i margrabina Rimaldi.
1: Lokaj uchylił kapelusza i rzucił na Kasię bystre spojrzenie. Uderzyła go bladość tej nieznajomej i nic go nie obchodzącej osoby. Ona odeszła na sam brzeg przystani, w pewnym oddaleniu od gromady ludzkiej. Rozszalał się w niej jakiś śmiech. Czuła w sobie ten śmiech, przepełniał ją całą. Pytała się lokaja o własnego męża? Cóż za idiotyzm. A motorówka? Oto już jest przy statku. Oni tam wchodzą, po schodach, spuszczonych na pokład. Przepadło wszystko. War jej nie zobaczył, a była tak blisko. Jeszcze teraz przez lunetę mógłby dojrzeć ją. Ona ich widzi jak na dłoni, zanadto wyraźnie. Zasłaniają ich czasem ludzie, lecz oczy Kasi, jak najlepsza perspektywa, odnajduje ich znowu. Są zawsze razem. No tak, nikogo poza sobą nie widzą. War pochylony ku niej. Tak samo było kiedyś w Wenecji na parowcu spacerowym Specja. Taką samą sylwetkę jego widzi teraz, jakże inaczej. Inaczej. Kasia podnosi oczy ponad zatokę, hen w górę i opiera wzrok zmącony na wielkim pióropuszu nad kraterem Wezuwiusza. Kolos oddycha gigantyczną piersią, wydmuchując kłęby dymu, które na tle turkusowego nieba nabierają odcieni zielonawo-brunatnych. Kasia spostrzega, że te zwały dymów oddalają się, to zbliżają ku niej i dziwnie drżą, jakby je kto na sznurku pociągał. Chwilami stają się nabrzmiałe, to znowu maleją, prawie nikną. Kasia patrzy na to obojętnie, jest odrętwiała, nie czuje siebie. Zbudził ją ostry ryk syreny. Statek odpływa. Kasia patrzy na dymiące kominy statku. Dwa małe wulkany u stóp Wezuwiusza zieją czarną sadzą, a kadłub okrętu odsuwa się powoli w lazur zatoki. Ludzie na przystani zaczynają się rozchodzić, ale Kasia stoi i stoi, tylko ciągle jej się zdaje, że to ona odpływa na morze, a że Var pozostał na brzegu. Dlaczego on nie jedzie z nią razem? Już nie widzi osób na pokładzie. Regina Margherita wysmuklała teraz, jakby wyprostowała swe członki. Sunie chyżo, pruje turkusową zatokę, a poza sobą zostawia skołtuniony warkocz perlistych pian. Coraz jest mniejsza, drobnieje. Wsiąka w ogólny ton błękitu, zlewa się z nim na kształt odlatującego albatrosa. Przyszła chwila, że nad portem utkanym przy brzegu parowcami i łodziami, nad pustą zatoką, panował już tylko olbrzymi kopiec Wezuwiusza. Oddechem swym niewinnym dawał znać, że czuwa, ale nie grozi. Wszystko skończone, rzekła Kasia do siebie głośno. Var pojechał. Var pojechał. Powtórzyła, wsłuchując się sama ze zdziwieniem w dźwięk swego głosu. Rozejrzała się dokoła. Co robić i dokąd iść? W duszy nie było nic. Ani żalu, ani bólu, nic. Pustka. Tylko takie uczucie, jak po przeminiętym oszołomieniu. To coś złego, co było przed chwilą, już przeszło. Tak samo jak ten statek tam, na zatoce. Zsunięty z duszy jakiś ciężar, jak z fali turkusowej, gniotący ją tłok okrętu. Jakaś pustka wieje swobodnie. A jednak trudno oderwać się od tej zatoki, wolnej od ciężaru statku, na którym odjechał Var. Hrabia Zebidowski i margrabina Rimaldi, zaśmiało się szyderstwo w duszy Kasi. W Egipcie będą zapewne występowali jako hrabiostwo Zebidowski. W pewnej minucie młoda kobieta odwróciła się gwałtownie od widoku zatoki i wulkanu. Szła przed siebie zupełnie obojętnie. Prześwitywała myśl mętna, co robić. I zaraz odpowiedź, niby pochodząca od kogoś innego, wracać do Kromiłowa. Był to jakby słyszany z odległości głos Andrzeja.
0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Młoda kobieta szła prędko, choć nie wiedziała dokąd. Zabłąkana w obcym mieście, czuła jednak nad sobą jakąś opiekę niedostrzegalną, a wyczuwaną wyraźnie. Zdawało jej się, że nie jest tu sama. Była zmęczona. Zaczął ją ogarniać zupełny bezwład duchowy i fizyczny. Nogi pod nią ciężyły, ledwo je wlokła. Ujrzała jakąś cukiernię, taras, stoliki pod jaskrawymi parasolami. Przypomniał się Kromiłów, Tomek. Weszła na taras, zajęła stolik pod błękitnym parasolem. Zjawił się kelner. Spojrzała na niego zdziwiona. Kazała podać napój chłodzący i siedziała tak długo nad nietkniętą szklanką, zapatrzona w zaróżowione od zachodu słońca pióropusz dymu nad wulkanem. Myśli młodej kobiety tłoczyły się do mózgu i rozwiewały bez śladu, tak samo jak dymy Wezuwiusza na tle szarzejącego nieba. Było tych myśli mnóstwo, ale żadnej konkretnej lub takiej, która przyniosłaby jakąś ulgę i dała impuls do czegoś. Ot jedna drugą spychała, jedna krótsza od drugiej, a wszystkie razem tworzyły plątaninę i chaos wielobarwny, nie do odcyfrowania. Wtem zahuczał jazz band w głównej sali cukierni. Groteskowa muzyka, pełna brawury, ocknęła Kasię. Spostrzegła teraz dopiero, że lampy są już pozapalane i że na tarasie przybywa coraz więcej osób. Kasia powstała prędko z miejsca i znowu siadła. Ogarnął ją lęk. Jakże przejdzie teraz pomiędzy przepełnionymi stolikami? Czego oni na nią patrzą? Tu może wczoraj siedział war z tamtą. Jazz band huczał na sali. Robiło się na dworze ciemniej. Kasia, siedząc przy samej balustradzie, patrzyła wciąż na różowy słup strzelający z krateru. Niebo miało już kolor zielonkawo-szary, przepasane było na skraju horyzontu cienką smugą, krwawą, obrzeżoną morelowym brzaskiem. Ostatni rumieniec nieba, a tam, gdzieś na roztoczy morskiej, pruje ciemną falę oświetlony gmach pełen gwaru, wrzawy. Jazz band grzmi wesoło, na pokładzie pasażerowie grupami, parami i war z nią, taki sam, jak był Ongi na Szpecji między Wenecją a Lido. Oni może także patrzą na różowy pióropusz nad Wezuwiuszem. Nie, już im na pewno zginął z oczu. A może jeszcze ta ognista zjawa, naturalna latarnia morska, przyświeca im z daleka? Kasia widzi Reginę Margheritę oczami wyobraźni. Słyszy najwyraźniej monotonny plusk rozgarnianych dziobem statków fal i głuchy tykot śruby. Widzi oświetlone salony, przesuwające się pary, a wszyscy mają jedną fizjonomię, wara i tamtej. Ten jej kameowy profil wykwintny harmonizuje wybornie z męskim, klasycznym zarysem profilu wara. Ich postacie obok siebie, o, i tam oni, i tam znowu oni, ależ i przy burcie okrętowej oni oboje stoją i coś szepczą do siebie. Jazz huczy, aż cały statek drży. Zaczyna się widać chwiejba. Morze kołysze silniej. Kasia patrzy na wara i margrabinę, ale czuje, że zaraz wpadnie do wody. Odruchowo chwyta się burty okrętowej, trzeźwieje, orientuje się, że nie jest na statku, więc gdzie? Aha, w cukierni. Jazz band milknie, oklaski. War i tamta zniknęli. Tylko wulkan zieje różowym oddechem i raptem taka cisza. Skąd ta cisza nagle? Z pobliskich stolików patrzą na nią ciekawie mężczyźni i kobiety. Już coś odgadują, węszą jakiś żer dla siebie. Młoda kobieta uprzytomniała zupełnie, zebrała cały zapas sił. Mężnie powstała od stolika, pomimo że nogi jej ciężyły ołowiem. Rzuciła na stolik jakąś monetę i wyszła z tarasu krokiem zbyt sztywnym, bo za dużo osób na nią patrzyło. Przeszła jakiś oświetlony placyk obok tarasu, gdzie pachniały kwiaty. Ujrzała ławeczkę i już chciała siąść, by odpocząć, gdy jakiś mężczyzna wziął ją pod ramię. Wesoły głos półszeptem zabrzmiał tuż przy jej uchu. Pani zmęczona, odprowadzę panią do domu, zaraz siądziemy do auta. Spojrzała na niego, duże czarne oczy paliły się jakby wilcze w mroku zakątka. Kasia szarpnęła ramię, proszę mnie puścić, ja mieszkam, ależ wiem i właśnie tam pojedziemy. Szarpnęła się mocniej, z okrzykiem zgrozy. Wtem ramię mężczyzny, odgięte jakąś obcą siłą, uwolniło ją z brutalnego uścisku. Napastnik, odepchnięty, potoczył się na bok. Jakiś okrzyk, przekleństwo. Kasię prowadził ktoś inny, mocno trzymając pod ramię. Przerażona szarpnęła się znowu, ale krzyk zamarł na jej ustach. Ujrzała przy sobie twarz Dębosza, skurczoną z gniewu. Koleżanko, to ja. Proszę się uspokoić. Jedziemy na dworzec. Pociąg za 2 godziny odchodzi. Milczała. Czyż to dalszy ciąg snu? Wsiedli do auta, jechali. Jakiś koszmar mnie dręczy, przemówiła Kasia. Nie, droga pani, zły koszmar już się rozwiał. Niech pani nabierze sił i będzie trzeźwa. Dojeżdżamy do hotelu. Pani zabierze swoje rzeczy, zapłaci i jedziemy na dworzec. Proszę się postarać być zupełnie spokojna. Tak trzeba. A pan? Ja mieszkam tuż obok. Jedna chwila, będę przy pani. Auto stanęło przed dużym gmachem, rzęsiście oświetlonym. Wkrótce jechali znowu razem. Kasia spytała nieśmiało. Skąd pan tu? Przecie rozstaliśmy się w Mestro. Jechałem razem z panią w innym wagonie. Nie chciałem się pani narzucać, ale przecie nie mogłem puścić pani samej tu, w tych warunkach. Czuwałem. Czy pan był, czy pan widział? Tak, byłem w porcie, podczas odpływania Margerity. Potem, widząc pani nastrój, czuwałem ostrożnie z postanowieniem zabrania pani dziś, koniecznie, tym właśnie nocnym pociągiem, by wracać do kraju. Lękałem się panią niepokoić wcześniej i spóźniłem się trochę. Był pan na tarasie? Nie, na placyku, na ławce, ale widziałem panią cały czas. I dym nad Wezuwiuszem pan widział? Spojrzał na nią. Miała twarz bladą, oczy przymknięte. Widziałem. Oni go także widzieli długo, długo, ten różowy dym. Zapewne. I teraz jeszcze widzą ogromny snop ognisty. Andrzej milczał. W pociągu Dębosz ulokował Kasię w przedziale sypialnym dla pań, gdzie jechała jakaś dama francuska z dzieckiem. Kasia rozciągnęła się z rozkoszą na improwizowanym łóżku i wyczerpana doszczętnie, a jakoś dziwnie spokojna, jakby utulona czyjąś pieszczotą, zasnęła kamiennym snem młodości i zmęczenia. W śnie widziała ciągle ognisty słup wulkanu, wytryskujący z ciemnych, zbufowanych fal, które kołysząc się, to przyćmiewały zjawisko, to je znowu odsłaniały w całej paradzie. Kasia we śnie czuła kołysanie się statku, ale była na nim sama, bez żadnych wizji.
1: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.

Tuż oprzeć się, mamo. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy

0: sam. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Powieść Radia Pogoda.
2: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
3: Gdy późnym wieczorem samochód wtaczał się w bramę dworską w Kromiłowie, Kasia ujrzała oświetlone okna pokojów gościnnych. Zaskoczyło ją to. Kto mógł być o tej porze w domu? Na ganku stał lokaj, pokojowiec Jurasek i Tomek przyparty do filaru. Ujrzawszy panią, mały artysta rzucił się do jej rąk. Jak się masz, moje dziecko? Ucałowała chłopca w głowę. Stary lokaj Dionizy witał ją z radością. Czy są goście? Spytała, gdy całował ją w rękę. Jest pan hrabia i pani hrabina, a także starsza pani, matka jaśnie pana. Kasia doznała przykrego uczucia. By pokryć wrażenie, rzekła bezdźwięcznie, szofer nic nie mówił o tym. Przyjechali przed godziną zaledwo autem z Krakowa. A pan Krystyn? Jest także, był tu już kilka razy, dopytując o wieści od pani dziedziczki, ale że nie było żadnych. Do przedpokoju wyszedł hrabia August i Krystyn Zachojski. Obaj uścisnęli Kasię serdecznie, trochę ją to rozbroiło. Gdzież byłaś, marnotrawna córko? Chyba nie siedziałaś we Wiedniu, skąd była depesza, jak widzieliśmy. Oboje z Warem gdzieś przepadacie, że a fe. Doprawdy fe. Kasia zerknęła na hrabiego nieufnie. Wujeczek w dobrym humorze. No, niezupełnie, ale jest tu ktoś tego nowego w gorszym. Wyobrażam sobie. Jakoż zaraz po kolacji w salonie zły humor pani Zebrzydowskiej objawił się w całej pełni. Kasia wysłuchała mnóstwo gorzkich wymówek i uwag, aż nadto cierpkich. Zarzuty padały na nią niesprawiedliwe, siekły jak grad bez litości. Pani Beata na widok synowej dostała jednego ze swych napadów histerii. Hrabia Mochyński próbował protestować na niektóre zbyt jaskrawe pretensje, lecz nie mógł dojść do słowa. Hrabina, która już leżała w łóżku, była nieobecna. Ujął się wreszcie za siostrą Krystyn Zachojski, ale Kasia, siedząc spokojnie, skinęła na niego, by milczał. Gdy potok słów pani Zebrzydowskiej wyczerpał się, bo już wszystko wypowiedziała, co ciężyło jej na sercu, wtedy z patosem niezwykłym nawet u niej załamała ręce. I cóż ja teraz pocznę, skoro Kmietowicz wstrzymuje wypłaty z pochlebów? Wara, wypędziłaś z domu swoją ekscentrycznością i mnie chcesz zrujnować, niegodna. O, niegodna, jesteś bezwstydna i zła. On się tam gdzieś błąka, biedaczek po świecie, bezdomny, a ja chyba pójdę do przytułku. Kasia zwróciła się do brata. Wszak opłaciłeś, Krysiu, mieszkanie matki w Krakowie? Tak, jeszcze we wrześniu. Za 6 miesięcy zapłacono i renta pani również. A więc? Ależ żarty sobie jakieś ze mnie stroisz? Krzyknęła stara dama. Ja nie potrzebuję twoich pieniędzy, słyszysz? Ja mam swoją sumę na pochlebach i ta winna mi być święcie wypłacona. Tego żądam i od tego nie odstąpię. Nie potrzebuję łaski panny Zachojskiej, aby żyć. Chcę sumę oddać na procenty i wyjechać za granicę, gdzie ty sobie latasz. Nie chcę tu widzieć nieszczęścia mego syna. Nowy potop słów spadł lawiną na głowę Kasi. Hrabina Mochyńska w swoim pokoju usłyszała ciche pukanie do drzwi. Proszę, czy to ty, Kasiu? Nareszcie. To ja, proszę jaśnie pani. Drobna figurka chłopca rzuciła się przed łóżkiem hrabiny na kolana. Proszę jaśnie pani, tam na dole ta pani taka strasznie zła krzyczy na naszą dziedziczkę. Ola Boga, nasza dziedziczka chyba zemrze. Ola Boga, trzeba ratować naszą panią, trzeba... Cóż to, to ktoś ty, co to jest? Ja Tomek Kostrzewiak, jaśnie pani, niech biegną na ratunek naszej pani, tam na nią swarzą, la Boga. Hrabina patrzyła na dziecinną twarzyczkę, wyrostka, zalaną łzami, bezmiernie zdumiona. No idź, zaraz tam pójdę. Tomek szlochając wybiegł z pokoju i znowu dopadł do pieca w holu, w którym Jurasek kazał mu pilnować ognia. Pachole przykucnęło przy kaflach i zalane łzami słuchało dochodzących spoza drzwi spazmatycznych wykrzyków złej pani. Tyś mu przyniosła nieszczęście, tyś zakała naszej rodziny, dlatego, że pochleby nie przedstawiają już wartości, wypędziłaś męża z domu. Betty? Betty? Ale głos hrabiego zginął w tym zgiełku słów i wykrzyków. Krystyn rzucił się oburzony, lecz Kasia znowu zatrzymała go ręką i powstawszy bardzo blada, zwróciła się do świekry. Więc ja latam za granicę i wypędziłam z domu męża. Teraz powiem, po co jeździłam do Neapolu, dokąd wysłane były ostatnio pieniądze dla Vara. Oto chciałam zatrzymać go. Łudziłam się, że może go ocalę, ale Var, syn pani, wyjechał do Egiptu ze swoją kochanką. To kłamstwo! Kto ci to powiedział? Kasia wyprostowała się dumnie. Sama byłam świadkiem, gdy odpływali Var i tamta margrabina Rimaldi. Ona zapewne nie będzie zakałą waszej rodziny. Proszę się postarać o rozwód. Ja trudności robić nie będę, ustąpię. Masz tobie! Zawołał hrabia, ujrzawszy jednocześnie żonę swoją we drzwiach. Hrabina Mochyńska w szlafroku, w przekrzywionym czepeczku na głowie, rzuciła na panią Beatę piorunujące spojrzenie. Nie masz wstydu i ambicji, Beato, rzucać kamieniem na Kasię w jej domu za swego syna nicponia. Kasiu, chodź ze mną. Wzięła za rękę młodą kobietę trzęsącą się z obrazy i łez, które teraz dopiero falą zalały jej oczy. Krystyn wybiegł także, zgrzytając zębami i przeklinając głośno, że pani Beata niestety jest kobietą. W salonie został hrabia i dysząca złością rozwścieczona pani Zebrzydowska. Mochyński z rękoma założonymi za plecy spacerował, mrucząc coś pod nosem. Wreszcie stanął przed siostrą i patrzył na nią, ironicznie ruszając szczękami. — No co, ulżyło ci, he? Dawnoś się tak już nie wykrzyczała rzetelnie. I to na kogo? Na Kasię w jej własnym domu? Jak słusznie zauważyła Oktawcia? Ma foi? Gdyby chociaż na Vara byłoby nieco sprawiedliwiej i odrobinę bardziej zasłużenie. Ale on, jak słyszałaś, wieje sobie z kochanką pod piramidy. Kochany chłopyś, ale ci się udał jedynaczek, no no. Ona kłamie, kłamie, kłamie. Mochyński nasrożył się. Kasia? Kłamie? Jak śmiesz nawet rzucać jej podobną obelgę? W ogóle twoje zarzuty i wymówki były w najwyższym stopniu ordynarne. Skoczyła jak żmija. Hrabia wiedział, czym ją najbardziej dotknie. Tak, rumieniłem się za ciebie przed Zachojskim, bo Kasia już zdążyła poznać twój repertuar językowy. O, pfe, pfe. Dowiedziałaś się nareszcie, jak to ona wypędziła męża z domu. To było bardzo wulgarne, jak również i ta zakała rodziny. W piętkę gonisz, Betty, stanowczo w piętkę gonisz. Waruś już się teraz dokończy. Kmietowicz wyleczył pochleby z ciężkich suchot po to, by padły w galopujące. Teraz będzie kaput! Kasia nie ma obowiązku rzucać Kromiłowa za nim w otchłań jego awantur arabskich. Teraz będą egipskie. Zuch gagatek. Jeśli z dobrą żoną, musi go ratować, sarknęła pani Beata. Musi wedle twego przekonania, ale skoro ją nazwałaś zakałą rodziny, to tam tego owego nie wiem, czy ona musi. Może jej zresztą rodzina własna nie pozwolić na zgubę Kromiłowa. Bo on się za biednie ożenił, wybuchnęła z nową pasją. Masz tobie, otóż konkluzja znakomita. Taki Var mógł zupełnie inną zrobić partię. Cóż ona przedstawia, ta Kasia, studentka? Dla ścisłości powiedz inżynier, architekt dyplomowany. To mi nie imponuje, madrygały. Wiem, imponowałyby ci więcej dolary w kabzie, jak i wieprza żówny. Kromiłów to nie byle co. Jak go zabraknie, gagatek pójdzie na szmelc. Kto wie, czy nawet już nie jest na tej drodze. K- Któż to jest ta margrabina, jakże ona Rimaldi? Bardzo dobra rodzina, chyba włoska. Czy ona, ta Kasia, istotnie udzieliłaby mu rozwodu? Byłoby najlepiej. A ta margrabina, wdowa czy mężatka, czy może rozwódka? Hrabia znowu przystanął i patrzył na siostrę długo z obrzydzeniem wyraźnym. Auguste, zwariowałeś. Cóż tak na mnie patrzysz? Nie możesz się chyba dziwić, że chcę najlepiej dla Wara. Chyba on mnie więcej obchodzi niż Zachojska. Obchodzi ciebie tylko i wyłącznie twoja własna osoba. Bo co do Wara, to on sam na siebie już wyrok wydaje. Cała niedola położenia spada na nieszczęśliwą Kasię. O tym, że on złamał jej życie, nawet nie pomyślisz. Jesteś wstrętną egoistką. Oszalałeś? Ach, to niecne jest, to okropne. Idź sobie ode mnie, szarpiesz moje nerwy, ja... Hrabia wpadł w furię. Ja, moje, dla mnie, o mnie, a w dowód wielkiej łaski War. I to tylko dlatego, że daję ci rentę. Teraz już nie War, Kasia daje ci rentę. Jesteś... Krztusił się w pasji najwyższej. Jesteś, byłaś i zostaniesz kukłą, starą kukłą. Ale wuzą, krzyknęła pani Beata piskliwie. Tak, kukłą, młoda kukła śmieszy, stara wzbudza obrzydzenie. Tego owego, tak, obrzydzenie. Wyszedł prędko i rzucił drzwiami, aż jęknęły ściany. Jaka mamunia, taki synalek, godna para ani słowa, za biletami pokazywać. Och, do stu diabłów już nie mogę. Hrabia sapiąc i klnąc, poszedł na górę i zapukał do pokoju żony. Nie było odpowiedzi, więc wszedł. Pokój zastał pusty. Hrabia rozejrzał się, wypił szklankę wody i usiadł ciężko przed kominkiem, na którym tlił się jeszcze ogień. Mochyński, wciąż mrucząc do siebie, dołożył parę polan i zapatrzony w płomień drzemał i klął na przemiany.
2: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.

Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj. Bilety na kupbilecik i bilety na...

Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj, bilety na kupbilecik i biletyna.

płyną nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera

dno jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: to promocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
5: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl

dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: Autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach. Podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem. Odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kochanie, widzisz, jaki dach zrobili sobie sąsiedzi?
3: Tak, podobny do naszego.
2: No właśnie, równie piękny.
3: Kochanie, bo poleciłem im Wesołka. Teraz u Wesołka interesująca oferta na dachy. Sprawdź, co oferują najlepsi producenci pokryć dachowych. U Wesołka zawsze pewny i solidny dach nad głową. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan. Cmentarz

zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w stan.

ja sobie radę z moją klęską dam. Obróconą w banał porzuconych dam. Nie, ja nie uwierzę, że nie wrócisz.

wprost len, jeszcze dyszę pod białym całunem. Biały bal, biały sen, biały bal, siostro tlen, siostro bandaż i opatrunek. Biały bal, biały sen, biały bal, siostro.

0: Radio Pogoda. Nastraja o każdej porze dnia.
1: Coffee black.

0: chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Radio Pogoda.

dość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy,